Przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pleć

0: Dają w milczeniu, pod twardą retoryką buldożerów. Przywiązuje się do rzadkich słów, to mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie.
1: Czwórka, to słychać.
2: To słychać.

kultura najlepsza, której całe serce masz i duszę. Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska, wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie husky, głowa lalki, znicz Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też statement, że całość jest vegan, USA vegan, straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co oprzed system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć, starczy 04 czystej. Ta woda to z prozy, a z poezji sztuka, od co to się przeplatało tu mocno, weź taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek, mix,

świetne miejsce, jeśli cenisz wolność w sztuce i dla siebie ten dym cały wzniecasz. Bo świat się nie pozna, świat nie poklepie po plecach. Świat najwyżej łypnie okiem z tramwaju i pochiwa głową, a po wszystkim świeczkę zapali. Chociaż

to jelenia. Mamo, nie będę głodował, już o to się nie martw. Wstaję w sobotę o świcie, nie piłem i pytam się, po co ten melanż. O 19 otwieram se bordo, bo nocą się zmieniam, ho. Chcieli...

0: mózgu spokój, w duszy harce. Trzymam te banknoty, by je upchnąć w klatce.
1: Kiedyś pieniądz mi uciekał, dzisiaj żmudno walczę, by nie skończył się niespodziewanie, niby tuż w drukarce. O!
2: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.
3: Gramy!
4: Gramy!
5: New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world,

0: w tej restauracji i stać nas było na to i jeszcze po 50 gram wódki mogliśmy wypić.
1: Odważamy.
0: Teraz mamy za to wolność.
1: A nie wolność?
0: Wszystko. Podobno kochają wolność, no.
2: Że pana, wolność bez pieniędzy to nie wola w nędzy.
3: Ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana.
1: Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panu proszę.
3: Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

To teraz w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas po

nie wracam, budzę smutne pieśni później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, budzę smutne pieśni później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, budzę smutne pieśni później o tym. Mówię, oddzwonię, nie odzwaniam, nie odbieram nawet. Swoim własnym przepraszam, mógłbym usłać drogę na jedną z planet. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej.

drugiego zaciera po nim puste zdania. Z jednej strony spełniać chcę marzenia takie jak poznawanie ludzi, koncertować chcę i zwiedzać świat, zarobić tyle, by pewnego dnia rozsypać wszystko z najwyższego budynku w mieście, przechodniom radość dać. Z drugiej strony niepohamowana chęć, by unikać w życiu doczesnych trosk.

śmieją się ze mnie, gdy przechodzę korytarzem. Myślisz, że jest mi smutno, stary, zbijam piątkę z białasem. Wracam na chatę, którą kupiłem za swoją kasę. Pyk, pyk.

0: goni.
1: Yo, skumaj, pieniądze szczęścia nie dają, ale brak ich z pewnością przynosi nieszczęście.
0: Dobra, skończ mi, tu mi się nudne robi.
1: Dobra.
0: Yo.

i oceniać jak jakiś super obserwator. Mówi to głośno i bez domniemań, że nawet nie słychać jak psy szczekają, chyba ze 100 razy dziennie. Myślę czy w ogóle warto, czasem mi się już po prostu nie chce. Trzeci rok odkładam na auto, inni idą niczym burza, chociaż tylko leją wodę. Ja się nadal trochę spóźniam, lecz to nic.

0: Rap gram.
1: Gramy. Gramy. Teraz gramy.
2: Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem, kto z kim, co i gdzie brał. Wiem, kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem, kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą jego banku. Nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
3: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

do lamusa. Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie. Najlepsza żona, królowa.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Jak szanować zieleń i pieniądze? Podpowie Wam redakcyjna żaba, czyli Marta Hoppe.
4: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
5: Od 2004 roku ogród botaniczny w Hamburgu popularyzuje wiedzę o roślinach trujących. W związku z tym my jesteśmy dzisiaj w innym ogrodzie botanicznym, tym w Warszawie, Warszawski Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Pod dębem siedzimy i patrzymy, czy rośliny trujące też tutaj gdzieś rosną. A ze mną Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska, kierowniczka działu edukacji. Cześć, miło pod tym dębem. Dziękuję, że mnie tu przyjęłaś.
6: Cześć. Tak, bardzo miło. Bez słońca.
5: Chwilowo bez słońca, tak, bo trochę upał zelżał. A jak sobie rośliny poradziły w tym upale?
6: No mieliśmy. Ciężko, trzeba przyznać. Trzeba było je troszkę osłaniać, podlewać. No ale jakoś, można powiedzieć, jest pięknie dookoła, więc chyba sobie poradziły. No, ciężko to ocenić tak z dnia na dzień.
5: To prawda, ale jakoś się przetrwaliśmy, aby następne upały już nie były takie srogie. Słuchaj, no siedzimy pod dębem, jest nam miło i przyjemnie wokół rośliny. Coś nas tu truje w okolicy? Bo za nami jest rododendron i mam wrażenie, że niekoniecznie jest to roślina bezpieczna.
6: A owszem, jest rośliną trującą. Nawet kwiaty rododendronu mogą być trujące, więc tak, jak najbardziej. Rododendron jest trujący. Tu dookoła jakbyśmy się rozejrzeli, mamy jakieś cisy, mamy dział roślin, który się nazywa biologia roślin i tam mamy rośliny trujące, nawet całe takie poletko z różnymi trucicielkami, więc wszędzie dookoła otaczają nas rośliny trujące, bo tak naprawdę czy trujące, czy lecznicze, to nawet tak naprawdę jadalne rośliny mogą być trujące. Musimy po prostu wnikliwie analizować to, co tam się w nich znajduje, no i być ostrożnymi.
5: Ale dlaczego tak jest, że roślina jest trująca? Przecież po co nam nas truci? Dlaczego tak jest niewdzięczna?
6: No ja bym powiedziała, że to nasze subiektywne zdanie, bo to tak naprawdę dla rośliny ważne jest to, żeby przetrwać. Więc na przykład roślina może mieć jakieś substancje trujące, ażeby nie być zjadana. Albo parzące, żeby właśnie nie być zjadana. No jakby to są różne strategie roślinne po to, żeby przetrwać po prostu.
5: A co może truć w roślinie? No bo mamy tu różne. Jedne kwitną, drugie po prostu są zielone, a trzecie pewnie jeszcze mają jakąś inną ciekawą budowę. Czy wszystko może być trujące? I kwiat, i łodyga, i liście? Czy są poszczególne elementy i części takiej rośliny, które właśnie mogą być niebezpieczne, a te drugie są zupełnie niegroźne?
6: Bywa bardzo różnie. Są takie rośliny, które są trujące od korzenia, przez pęd, liście, kwiatostany, aż do nasion. Ale są takie, które mają tylko pojedyncze fragmenty trujące. I tutaj przykładem może być na przykład cis. A on jest takim trochę odwrotnym przykładem, ponieważ on właściwie jest cały trujący, poza osnówką okrywającą nasionko. Więc tak naprawdę jest bardzo ciekawym przykładem.
5: To lepiej nie ryzykować cisem, po prostu jak nie znamy, to nie dotykamy, no bo to właśnie o dotyk chodzi takiej rośliny, czy o spożycie takiej rośliny, czy o wąchanie takiej rośliny, co nam może nam ludziom zaszkodzić?
6: No niestety wszystko. Są takie rośliny, gdzie wystarczy zjeść dwie, trzy malutkie jagódki, na przykład

0: Atropa belladonna, czyli pokrzyku wilcza jagoda. I jeśli dziecko zje 3 jagódki, może umrzeć. Jeśli człowiek zje 10, może umrzeć. Jakby ilość tych substancji trujących jest bardzo różna też w różnych częściach rośliny. Różna o różnej porze roku. Więc jeśli wiemy, że jakaś roślina jest trująca, no to po prostu najlepiej jej nie dotykać, a jak już dotykamy, to nie oblizywać palców, nie wcierać w oko. No w takie miejsca, gdzie jakby ta wchłanialność jest większa, no nie.
1: Lubię czasem wyjść ze studia i pójść w takie miejsce niecodzienne po to, żeby porozmawiać o roślinach zwłaszcza, no bo najlepiej rozmawia się o roślinach siedząc wśród nich, pod dębem, wśród rododendronów, kaliny, albo innych, nie wszystkie je znam. Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska na pewno zna każdą jedną w tym ogrodzie botanicznym. To najbardziej trująca tutaj u was w okolicy, to która?
0: Tu rzut beretem, tuż obok działu ozdobnego, przy którym siedzimy, znajduje się dział roślin, który się nazywa Biologia Roślin, i mamy tam rącznika. Ricinus communis, to jego łacińska nazwa, i rącznik zawiera w sobie rycynę, która jest 6000 razy bardziej trująca od cyjanku. I jest to ciekawa roślina także z jakby innego punktu widzenia, bo jest to roślina, której używamy. Olej rycynowy zna każdy. On pomaga w różnych sytuacjach. No tylko, że przy produkcji oleju rycynowego pozbawiamy go tej rycyny, która jest trująca. Natomiast sama rycyna jest bardzo, bardzo, bardzo trująca. Nie można zjadać nasion tej rośliny, ani używać właśnie jej jako paszy na przykład.
1: I mówiłaś o tym, że roślina może truć poprzez to, że ją zjemy, ale tak naprawdę dotykanie też jest groźne. Myślę, że teraz akurat wieje nam dosyć mocno. Czy nam tu nic nie przywieje? Żadnych jakichś niebezpiecznych składników? Nic tutaj akurat nie doleci z okolicy?
0: Nie, aż tak to nie. Ale na przykład złotokapy, które są w alei, która prowadzi tu do nas, do wejścia do ogrodu, mimo tego, że przywabiają dużo owadów, dla owadów na przykład nie są trujące, ale już jeśli byłyby obok ule, to te owady mogłyby przetransportować pyłek, który już jest trujący, właśnie do ula, i ten miód, który by tam był wyprodukowany, już nie byłby dla nas zdrowy. Więc no, są takie zależności i może być różnie, więc planując na przykład założenie pasieki, no nie przy złotokapach, nie przy rododendronach, właśnie ze względu na to, że pszczoły, które latają, mogą coś tam trującego przenieść.
1: No nie każdy z nas zna się tak dobrze na roślinach jak ty. Możemy czasami zrobić sobie krzywdę niechcący, bo mówi się też o tym, że sporo ziół, sporo roślin tak naprawdę można zjeść, no tylko trzeba mieć wiedzę, a jak nie mamy tej wiedzy, to z czym warto uważać i na co zwrócić uwagę i nie ryzykować?
0: No tak naprawdę ryzykujemy nawet jedząc ziemniaki. Ja wiem, że są ludzie, którzy myślą sobie, a trochę zzieleniał ten ziemniak, o tam kiełki wypuścił, dawaj go do garnka. A tymczasem okazuje się, że właśnie na przykład ziemniaki, które zaczynają kiełkować albo są zielone, no mają w sobie solaninę, która jeśli zjemy dużo takich ziemniaków, może spowodować bóle brzucha i jakieś rozstroje żołądka. To jest też trucizna, alkaloid. Tak samo zielone pomidory, które niektórzy lubią, robią z nich różne przetwory. Okej, przetwory są w porządku, bo obróbka cieplna nastąpiła, ale jakbyśmy zjedli surowe, możemy się zatruć. Więc różne rośliny, które mamy dookoła siebie i używamy ich, mogą nam zaszkodzić.
1: No to mówisz o czymś, co tak naprawdę na co dzień nam towarzyszy, czyli ziemniaki, pomidory, szczególnie o tej porze roku, bogaty wybór i wysyp właśnie tych warzyw, a tymczasem i one są groźne, ale myślę bardziej o takich właśnie eksperymentach, czyli o zrywaniu czegoś na spacerze, taki świeży ziołowy koszyczek, no i tutaj niespodzianka, która może nam zaszkodzić.
0: No to myślę, że na pewno musimy uważać bardzo na rośliny z rodziny selerowatych, bo na przykład dzika marchew może być podobna do innych bardzo trujących roślin, takich jak szczwół plamisty na przykład, który zabił Sokratesa najprawdopodobniej właśnie. Czy trybula leśna też jest podobna czy do szczwołu, czy do szaleju jadowitego. Warto przyjrzeć się tym roślinom nie tylko tak na pierwszy rzut oka i biorę, tylko jednak popatrzeć na to, w jaki sposób zbudowane są kwiatostany. Jeśli mamy wątpliwości, to po prostu nie korzystać z tych darów lasu, czy pola, czy przydroży, tak? No bo musimy jeść

0: świadomie, jeśli nie chcemy wyrządzić sobie krzywdy.
1: Trujące rośliny mogą być wszędzie wokół nas. Nie zawsze wiemy, że ona jest taka trująca. Czy z nią się trzeba jakoś inaczej obchodzić? Tak jak wy w ogrodzie botanicznym wiecie, która może być bardziej niebezpieczna, a która nie. Czy w takim razie się inaczej nimi opiekuje, inaczej się je pielęgnuje?
0: Tak, bywa tak, że faktycznie przy niektórych roślinach wkładamy dodatkowo na przykład okulary albo dłuższe rękawice, albo jeśli są to rośliny może nie trujące, ale na przykład parzące, a mamy słońce i zachodzi jakaś reakcja, no to po prostu długie rękawy, długie spodnie, zabezpieczamy skórę przed dotknięciem takiej rośliny, żeby się nie poparzyć. No i na przykład jeśli obcujemy z roślinami trującymi, to bardzo uważamy, żeby jednocześnie nie podrapać się tą samą ręką, którą pracujemy z rośliną, nie podrapać się po nosie, po oku, żeby sobie po prostu nie zrobić krzywdy. Bo zdarzało się tak, że nieuważny ogrodnik lądował na sorze.
1: A jaką reakcję mogą wywołać trujące rośliny? To jest naprawdę śmierć czasami zagląda w oczy?
0: Tak, może być także śmierć. Rącznik, czyli ricinus, o którym dzisiaj wspominałam, to jest na przykład taka roślina, której wystarczy jakby dosłownie kuleczka, mikro ilość tej trucizny z rącznika wystarczy, żeby zabić człowieka. Była nawet taka sytuacja w historii, kiedy jeden szpieg został w tłumie uderzony prawdopodobnie parasolem, na którego końcu była właśnie igła. Wprowadzono mu do organizmu taką mikro ilość rycyny i on po prostu umarł. I nie mogli się doszukać, dlaczego zmarł nagle. Okazało się, że znaleziono taki mikro ślad po igle i właśnie ślady rycyny.
1: A inne dolegliwości? Po prostu ból brzucha, wymioty, takie klasyczne objawy zatrucia?
0: Bardzo różne. W zależności od tego, jaka roślina trująca nas dopadnie albo po prostu, którą my nieostrożnie zjemy, czy też sobie zaaplikujemy w inny sposób. Może być paraliż, mogą być mdłości, mogą być zawroty głowy. Jedne objawy zaczynają się od stóp, inne od tego, że dostajemy palpitacji serca. Zestaw działań trucizn jest bardzo, bardzo szeroki i wiem, że specjaliści na przykład z Kew Gardens właśnie są często do takich nieodkrytych zgonów angażowani, a nuż widelec odkryć, może to jakąś rośliną zostało właśnie popełnione morderstwo, tak?
1: Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska, kierowniczka działu edukacji, dzisiaj ze mną o tych trujących roślinach. Mam nadzieję, że wyjdziemy całe zdrowe i nikt się nie potruje. Bardzo dziękuję.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online. 4 online.

0: żyć, ale chętnie się uczy po szklaneczce rumu.
1: Całe życie to mem, ciemne niebo nade mną, do góry dnem, do góry dnem.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce.
2: W czwórce.
3: Co można robić w letni weekend? Czwórka podpowiada.

0: Ostatni sezon serialu The Bear pojawił się w sieci, no i znowu wszyscy odtwarzamy te dania, które gotują bohaterowie tego serialu. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to powiem w skrócie, że chodzi o to, że młody szef kuchni powraca do Chicago, żeby prowadzić rodzinny biznes, czyli bar z kanapkami. Przynajmniej tak to się wszystko zaczyna, bo teraz już pojawił się w sieci piąty sezon, więc jeżeli nie widzieliście, to macie co nadrabiać. Z nami dzisiaj kucharz Bartosz Sneczy-Dębski. Cześć.
1: Dzień dobry, witam, cześć.
0: Bartku, i na początek cię zapytam, czy ty też chodzisz w takim białym t-shircie, kiedy gotujesz, bo dzisiaj masz na sobie czarny t-shirt, tak jak główny bohater serialu.
1: Tak, lubię ten strój, biały t-shirt i fartuch, taki bardziej na luzie, nie bluza kucharska, więc tak, jak najbardziej biały t-shirt. Czasami jest to zła decyzja, jak się coś wyleje na ciebie, natomiast tak, biały t-shirt wygląda też świeżo, wygląda tak, wiesz, widać, że to strój, który jest przygotowany na dzień, więc lubię w białym t-shircie
0: Nic pochodzić. Specjalnego właściwie, ale czytałam, że fani serialu nawet stopują serial, żeby zobaczyć dokładnie, co to jest za t-shirt, z jakiego sklepu. Też jakoś zwracasz uwagę na to, co pojawiło się w sieci, co wyłapali fani serialu The Bear?
1: Wiesz co, tam producentem w ogóle tego serialu jest Matty Matheson, którego mam nawet koszulkę dzisiaj, szef kuchni, i on tam ma, wydaje się mi, mocny wpływ na jedzenie i na to, jak ci kucharze też wyglądają. On lubi się w takich workwearach, właśnie w takim stylu, też trochę klimat deskorolkowy, wiesz, taki amerykański, więc widać, że ubierają się w specyficzny sposób ci bohaterowie, może nie wszyscy szefowie
0: kuchni. No właśnie, takie nie do końca specyficzne, bo oni tam są bardzo tak ubrani klasycznie, bym powiedziała.
1: Tak,
0: często
1: tak,
0: to są surowe jeansy,
1: dokładnie.
0: Koszula biała, więc no właściwie coś, co znajdziemy w każdym sklepie.
1: Te proste spodnie, czyli no tak, to gdzieś tam wraca. Ja taki styl bardzo lubię, więc fajnie, że w The Bear też się pojawia, także wyglądają tak workwearowo, jak to się
0: tak, ale jeżeli chodzi już o to, co się dzieje na kuchni w serialu, czy uważasz, że tam jest dużo prawdy? Bo my, kiedy oglądamy różne seriale czy filmy kulinarne, mamy trochę wrażenie, że to jest romantyzowane, że no nie dostajemy wszystkiego.
1: Hollywood,
0: tak, że nie wiemy dokładnie, jak wygląda ten świat ludzi pracujących w gastronomii, dopóki się tam nie zatrudnimy. W tym serialu ja mam wrażenie, że jest trochę prawdy pokazanej. To znaczy, ja nie jestem w tym świecie, ale widzę, że to jest ciężka praca, że ci kucharze mierzą się z ogromną presją.
1: Wydaje mi się, że w The Bear jest najlepiej pokazane, najlepiej odwzorowane to, jak wygląda praca na kuchni, w takich i w restauracjach, powiedzmy takich fast casual, czyli tak jak na początku oni zaczynają te kanapki robić, a potem już w bardziej takich prestiżowych, powiedzmy fine diningowych miejscach. Świetnie to pokazują i to wydaje mi się, że nie jest tylko moje zdanie, bo gdzieś tam, jak się słucha podcastów czy opinii innych kucharzy, szefów kuchni, no to wszyscy to podkreślają, że super to obrazują. Ta presja czasu, która jest tak istotna i przy serwisie, i w ogóle cały dzień jest wokół tego, no to jest non-stop walka z czasem. To było dla mnie coś takiego, że ja uwierzyłem w to, że kupiłem ten serial właśnie przez to, że pierwszy raz spotkałem się gdzieś w jakiejś produkcji, że tak świetnie to pokazali.
0: Bo tutaj mamy przypadek takiego perfekcjonizmu i wydaje mi się, że w ogóle to jest taki serial, który może się spodobać ludziom niezależnie od tego, w jakiej branży pracują, jeżeli właśnie byli albo są tymi perfekcjonistami i nagle okazuje się, że nie zawsze tak się da wszystko zrobić idealnie.
1: Tak, no tutaj ta maksyma, która w ogóle jest w The Bear, czyli to every second counts, to też trochę o tym mówi, że no nie robimy pustych przebiegów, nie marnujemy czasu, nie marnujemy jedzenia. Tutaj trzeba mieć trochę luzu jednak z tym, nie da się, zwłaszcza takiej, wiesz, materii płynnej, czegoś jak jedzenie, no można się starać, natomiast tutaj w serialu też to jest dobrze zobrazowane, że to nie prowadzi często do czegoś dobrego. Natomiast tak, myślę, że w ogóle perfekcjonizm w kuchni, nie tylko młodzi...
0: No ja powiedziałam młodzi, bo wydaje mi się, że to się pojawia na początku drogi,
1: tak,
0: kiedy chcemy coś udowodnić, pokazać, że rzeczywiście się sprawdzamy, że dobrą drogę wybraliśmy.
1: Fajnie teraz, że w ogóle jest, wiesz, taka bardziej otwarta komunikacja i też mówi się, jak coś jest zrobione źle, ale też jak coś jest zrobione dobrze, bo to jest też istotne na początku, zwłaszcza drogi. Tak, młodzi...
0: No właśnie, ale to jeszcze ci a propos tego wejdę w słowo, bo wydaje mi się, że rzeczywiście tak jest, że my w restauracji, kiedy przychodzimy coś zjeść, no to rzadko się zdarza, że powiemy, że nam smakuje, raczej słyszymy, że coś jest nie tak.
1: Tak. Albo powiemy, że smakuje, bo...

0: wypada powiedzieć, a tam przy
1: jak
0: stole
1: jak się zapyta
0: jest,
1: kelner.
0: Tak, tak, tak. Wszystko w porządku? Tak, tak, tak. A przy stole tam, wiem, słuchaj, to w ogóle nie da. Fajnie, dla nas też to jest ważne, to też nie ma co tutaj, też możemy powiedzieć słuchaczom, że nie ma co się wstydzić i nie ma co się tutaj przejmować, żeby coś powiedzieć, zwrócić uwagę, jeżeli oczywiście to jest konstruktywna krytyka, no bo coś przeoczymy, tak jak właśnie mówisz o tym perfekcjonizmie. No,
1: ale
0: to
1: może
0: jest...
1: powiedzmy, na czym on polega, ten perfekcjonizm?
0: Wiem, że goście, tak, płacą nam za to, że my musimy zrobić wszystko w punkt, musimy zrobić wszystko dobrze, my musimy to wydać, to jest zadanie kucharza. To nie jest, musi być oczywiście dobry produkt, więc ten perfekcjonizm to jest coś, za co goście dopłacają. Po to się przychodzi do restauracji, że to jest zawsze przede wszystkim powtarzalne, że to jest zrobione w punkt, tak jak być powinno, właśnie doprowadzone no prawie do tej perfekcji i fajnie jak przestrzegamy tego, natomiast no też już same założenie moim zdaniem jest istotne, że to jak sobie planujemy te dania, to też żeby nie przesadzać, tak żeby po prostu ja przynajmniej tak myślę, jak to potem będzie wydawane, kto to będzie wydawał, jak to będzie wyglądało przy pełnej sali ludzi, przy różnych zamówieniach. Jest to coś, co jest istotne, natomiast no też przy planowaniu tego trzeba mieć trochę taki luz, tak, żeby gdzieś tam też nie przesadzać z tą perfekcją.
1: I a propos luzu, to pojawił się ten trend chaos cooking, czyli że nagle w takim pośpiechu, wielkim chaosie, gdzie jeszcze mnóstwo osób dookoła nas, próbujemy stworzyć jakieś danie z niczego.
0: To jest też dla mnie to, co jest istotą gotowania i to, co w ogóle jest istotą pracy na kuchni, radzenie sobie nie tylko jak wszystko idzie dobrze, tylko radzenie sobie jak coś właśnie się wykrzaczy. No i też wiesz, trzeba wiedzieć, ta presja czasu, tak? Jak na przykład masz 2 godziny na tak zwanego prepa, tak? Żeby przygotować coś i przestaje piec działać, albo ktoś nie przyszedł, albo coś nie przyjechała dostawa, tak? Także tutaj też no, ta proaktywność kucharzy, to radzenie sobie właśnie w trudnych sytuacjach też jest istotne. Tak samo wiesz, no, każdy kucharz ci powie, który pracuje w zawodzie, że jak ktoś nie ma czegoś w lodówce, tej osobie się wydaje, że nie ma nic, co można zjeść, to nagle pojawiamy się my cali na biało w tym białym t-shircie i coś robimy. Także tutaj też umiejętność poradzenia sobie w tych sytuacjach kryzysowych, powiedzmy.
1: Dzisiaj z nami jest Bartosz Snecz-Dębski, kucharz. I Bartku, ja cię chciałam zapytać, czy rzeczywiście w gastronomii panuje taka wojskowa atmosfera? To znaczy, że ktoś jest nad nami, kto nam mówi, że jesteśmy beznadziejni, że się nie nadajemy, że właściwie powinniśmy, wiesz, oddać fartuch. I czy w ogóle to wygląda tak, jak też w tych różnych programach reality gastronomicznych, kulinarnych?
0: To się bardzo zmieniło, natomiast tak, to w ogóle cała ten podział na sekcje i ta hierarchia trochę się wywodzi z tego wojskowego podziału i to gdzieś, wiesz, otwarcie o tym mówią. Jest lepiej, natomiast zdarzają się takie sytuacje. Ostatnio była właśnie afera w najlepszej restauracji świata w Nomie. René Redzepi musiał ustąpić, no bo tam właśnie zaczęli pracownicy, byli obecnie mówić, że to traktowanie no nie było najlepsze. To jest takie środowisko, tam jest taka presja, taki chaos, że no nie można kogoś wziąć na rozmowę, tak jak w korporacji one on one i do pokoju powiedzieć mu, słuchaj Marku, jak tam będziesz te omlety przypalał, no to tego serwisu nie wydamy. Raczej to jest w prostych takich żołnierskich słowach. Natomiast wiesz, ja jestem zdania, że nie powinno się nikogo obrażać, nie powinno się gdzieś tam wjeżdżać w prywatę, no ale tutaj jest ostro. Dla mnie ważne jest to, żeby mówić, co jest dobrze, co jest źle, natomiast serwis to serwis, tak? No czasem po prostu bywa ostro, bywa ciężko. Tam jest bardzo dobrze pokazany szef tyran, taki, który rzeczywiście no, są takie osoby, po których trzeba się leczyć. Ja sam miałem podobny przypadek. To są po prostu jakieś, wiesz, już też sytuacje, że ktoś tam jest zaburzony. Natomiast jest to środowisko, gdzie bywa mocniej. Fajnie, że już się to podejście zmienia, że już nie jest tak jak jest tam to przestawione, że potem te osoby no, mierzą się z jakimiś problemami nawet psychicznymi.
1: To przejdźmy do przyjemniejszego wątku. Który trend kulinarny z serialu The Bear najbardziej ci się podoba?
0: Te kanapki, które pierwszy
1: na samym
0: sezon,
1: początku.
0: Tak, ten Italian Beef. Fajnie, bo to był taki trochę temat, którego w Polsce nie było, bardziej burgery.
1: Tak, ale kanapki też od jakiegoś czasu, te kanapki pastrami
0: są
1: popularne.
0: Tak, tak. No właśnie, to się wiesz, zaczęło z pastrami, ten Philly cheesesteak. Italian Beef, nie wiem, czy ktoś serwuje takim wydaniu jak The Bear.
1: A gdzie tutaj jest sekret?
0: W tej kanapce w ogóle to jest super sprawa, która się nie pojawia często u nas w Polsce, bo te kanapki wydaje się to się mówi dipped, albo z angielskiego, tak, albo z francuskiego to jest tam au jus, czyli jest podana kanapka z sosem. Mm-hmm. Że masz taki sosik obok i tą kanapkę się macza.
1: A, że samemu sobie już tam...
0: Tak, jakby wiesz, czy w kubeczku, czy w jakieś miejsce.
1: No, ale trochę chyba niewygodnie.
0: No, tak się wydaje, ale super smakuje.
1: A dodajesz chipsy do omletów?
0: ja do

0: Daję chipsy do wielu rzeczy. W Irlandii kiedyś, jak byłem, to oni tam jedzą kanapkę z chipsami i bardzo lubię dużo struktur mieszać w swoich daniach, zwłaszcza w kanapkach. Lubię, jak coś chrupnie, lubię, jak coś jest kwaśnego.
1: Bo to jest kolejny viral.
0: Tak,
1: omlety z Sydney, chyba, tak.
0: Ten omlet z chipsami. Tak, też to widziałem, że to gdzieś tam mocno hulało.
1: Czyli to jest wszystko do odtworzenia, podsumowując.
0: Tak, oczywiście, to wiesz, no teraz nie ma w ogóle, wydaje mi się, takich granic z gotowaniem. To jest super, że tyle gdzieś tych inspiracji jest, nawet dla nas, dla osób, które gotują już tyle lat, to w gotowaniu się w ogóle nigdy nie zatrzymuje.
1: No może w ogóle to jest pomysł na biznes, żeby otworzyć taką knajpę, gdzie serwuje się tylko dania z różnych seriali i filmów. Bartosz Snecz-Dębski, kucharz, był razem z nami. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online. Czwórka online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: status. Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu. Delem.
1: Słuchasz Czwórki.

0: Słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki. Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.
1: Czas na czwórkową podróż w czasie.
0: Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
2: Dzień dobry, cześć. Bardzo miło mi was powitać w mojej nowej audycji. Dzieci Neo to jest termin, który powraca w opowieściach o Polsce zaraz po roku 2000 i to trochę będzie taka audycja właśnie, w której to będę cofał się w czasie między innymi do tej pierwszej dekady XXI wieku. Oczywiście te podróże w czasie będą też w różne strony, trochę wcześniejsze, może trochę późniejsze epoki, niemniej te okolice roku 2000 to jest teraz taki czas, który 20 lat później, czy ponad 20 lat później budzi, myślę, że nostalgię nie tylko moją, bo tak jak się przekonamy pewnie w toku tej audycji, w której też będziecie mogli do mnie zadzwonić i dzielić się swoimi wspomnieniami, to jest też taki czas, który być może i wy darzycie sentymentem, albo i wcale nie. To będzie audycja, w której przede wszystkim stawiam na te podróże w czasie i opowieści o tym, jak wyglądało życie codzienne w tamtym czasie, czyli mniej więcej 20 lat temu w Polsce. Dzisiaj od samych Dzieci Neo czy Dzieci Neostrady zacznę. W 2010 roku, czyli roku podsumowującym niejako tę dekadę, w książce Wyż niż Bartek Chaciński pisał, że Dzieci Neo to ktoś zwykle bardzo młody, kto ma dostęp do internetu od niedawna, nie zna netykiety, to takie dosyć stare słowo, jeśli ktoś jeszcze je pamięta, nie chce się jej podporządkować, a wreszcie ma dość ograniczoną wiedzę na temat tego, czym internet jest i do czego może służyć poza przekazywaniem sobie dowcipów, zabawnych zdjęć, linków do szokujących treści oraz prowadzeniem głupich pogaduszek. Chaciński pisał też, że zjawisko dzieci na

estrady rozpowszechniło się właśnie z pewną usługą, którą Telekomunikacja Polska uruchomiła już w roku 2001, ale tak naprawdę rozpowszechniła się ona w okolicach roku 2004, kiedy znacząco obniżyły się ceny dostępu do tego internetu. No i wtedy między innymi te opisywane dzieci Neo miały dostawać dostęp do sieci na przykład przy okazji pierwszej komunii świętej albo jako prezent urodzinowy. No i w ten sposób w okolicach roku 2004, może 5 narodziło się zjawisko dzieci Neo. To tyle z teorii. Ja tylko powiem, że dostęp do internetu w domu miałem od roku 2006, więc w pewnym sensie, i tutaj no przyznaję się do tego, czuję się częścią zjawiska dzieci Neo. Neostrady, a o samej Neostradzie już za chwilę w mojej audycji. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it.

0: Jack.
1: Deti Neo.
2: A w rytm Technologic i Daft Punk, który zagraliśmy wam przed chwilą, mógł pewnie wchodzić po schodach mojego mieszkania w okolicach roku 2006 pan technik telekomunikacji polskiej, który to wtedy odwiedził mój dom rodzinny i zamontował nam internet z takim charakterystycznym modemem Sarzem Fast 800. To jest jeden z takich modemów przypominający nieco mydelniczkę, który wydaje mi się, że z usługą Neostrady kojarzy się do dzisiaj. W mojej audycji opowiadam dziś właśnie o samej usłudze Neostrady, o tym, jak to było być częścią zjawiska dzieci Neo, jak reagowano na to zjawisko w sieci i jaka sieć i świat cyfrowy w Polsce okolic roku 2005, połowy pierwszej dekady XXI wieku był. Zanim Neostrada dotarła pod strzechy, pojawiła się już w roku 2001 i Telekomunikacja Polska próbowała ją reklamować na różne sposoby. Myślę, że dziś dość niekonwencjonalne. Kiedy myśli się o reklamie usług internetowych z lat zerowych, pewnie przychodzi wam do głowy dynamiczna muzyka, być może teledysk przypominający ten

0: freestylera Bumfunk MCs, ale nie do końca, no bo właśnie w niektórych tych reklamach stawiano na taki wykładowy wręcz format. W 2003 roku pojawiła się reklama, w której wystąpiła Krystyna Czubówna, znana między innymi z programu Panorama, i trochę na ten wieczorny program w 2003 roku stylizowano tę reklamę Neostrady. Zaprosiła do studia wtedy technika telekomunikacji polskiej, który opowiadał, jakie pakiety są oferowane przez Neostradę. To była taka bardzo dokładna historia i opowieść o tym, jak działa to również od strony technicznej. Mówił ten technik między innymi, co można też zrobić za pośrednictwem ówczesnego internetu w 2003. Natomiast to, co było wtedy jeszcze zaporą dla osób korzystających z sieci, no to była cena. W tamtym czasie ten abonament kosztował 179 zł, więc to było jak na tamte czasy mnóstwo pieniędzy. Prawdziwa zmiana przyszła dopiero w roku 2004, kiedy to Neostrada była zdecydowanie tańsza w stosunku do tej, która była jeszcze kilka lat wcześniej. Statystycznie jest to dosyć zaskakujące, kiedy się na to spojrzy, dlatego że w okolicach roku 2006 dostęp do sieci miał tylko około 37%. Gospodarstw domowych w Polsce, i tutaj mierzymy to populacją online osób powyżej 7 roku życia, tak więc być może nie wliczając tych dzieci Neo czy dzieci Neostrady w pełnym odsetku. Zastanawiam się, dlaczego tak jest, i wydaje mi się, że odpowiedź jest banalnie prosta, dlatego że w Polsce połowy lat zerowych internet chyba nie był tak konieczny do funkcjonowania jak dzisiaj. To znaczy nasi rodzice na przykład, czy starsze osoby, które korzystały z internetu już w latach zerowych, no to oczywiście używały ich do poczty elektronicznej czy sprawdzania popularnych portali internetowych, a no cóż, dzieci no zajmowały się również innymi kwestiami w internecie i była to oczywiście głównie rozrywka, a tymczasem dzwoni do nas Daniel. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: Jak to było u ciebie, jeżeli chodzi o twoją historię korzystania z sieci przed laty?
1: Kurczę, słuchaj, to jest niezła historia w ogóle, bo mi się udało korzystać z sieci bardzo dawno i mam wiele wspomnianych z nią historii, związanych z tym historii, a jedną z nich jest to, że w ogóle ten, w takiej miejscowości, z której ja pochodzę, to tata mojego kolegi był jednym chyba z pierwszych dwóch użytkowników, którzy korzystali z internetu w Polsce, bo tam to na początku było bardzo mało popularne. Więc on w ogóle z uwagi na swoją pracę, wtedy pracował w jakiejś takiej firmie, to były chyba Ubisoft, coś takiego, taka kiedyś taka stara, istniała kiedyś taka firma komputerowa, jeszcze przed czasem Optimusa, też tego wielkiego potentata, i pamiętam, że myśmy się łączyli jeszcze za pomocą takich hasełek, tam PPP, to było 3P się wpisywało i tam w ogóle to było taka, to połączenie analogowe, jeszcze zanim ta Neostrada w ogóle się odpaliła. No i on mi pokazał ten internet w ogóle, jakie tam są cuda, i pamiętam, że miałem wtedy jakieś takie wypracowanie do zrobienia na historię, na temat przygotowania biografii Józefa Piłsudskiego. I on mi to wyszukał w internecie, znalazł po prostu, i w moment to się udało znaleźć taką biografię Piłsudskiego, wydrukować. Ja mówię, kurczę, no to przecież niesamowita rzecz. Wydrukowane, doniosłem to do szkoły i dostałem wtedy naszą historię szóstkę. Pani do mnie mówiła, jak ty się musiałeś napracować, znalazłeś tyle informacji. I wtedy jeszcze pomyślałem, Boże, kurczę, ten internet to jest cudowna rzecz. Po prostu, że tam wystarczyło wpisać dwa słowa jakieś, znaleźć po prostu jakiś interesujący cię materiał. Jeszcze chyba tych stron tak dużo nie było, no bo wiadomo, że to przebywa tego w takim tempie cały czas, ale jeszcze w tamtych czasach nie był popularny, no ale już coś o tym Piłsudskim znalazłem i wtedy już wiedziałem, że to jest to, po prostu, że trzeba iść w tą stronę. No i zaczynałem korzystać na początku ze szkolnego internetu, bo jeszcze w domu nie było, nie moglibyśmy z tego korzystać, nie mieliśmy. W szkole tam można było na przerwach, ale ten modem rzeczywiście chyba tam prędkość rzędem 36 kilobajtów, to po prostu otwieranie strony, to było bardzo mozolne. Ja pamiętam, że interesowałem się wtedy graffiti i próbowałem znaleźć jakieś zdjęcia graffiti, no i te zdjęcia się tak strasznie wolno ładowały. No to miał swój klimat w ogóle.
0: To był Daniel, który już w czasach wczesnego internetu realizował jedną z jego podstawowych funkcji, czyli edukacyjną. Dzięki wielkie. To jest audycja Dzieci Neo w czwórce. Ja się nazywam Jacek Paśnik i w tej audycji opowiadam wam trochę o tym, jak to było w świecie sprzed mniej więcej 20 lat. W latach 90. i latach zerowych niewiele osób korzystało w Polsce z internetu. Przypomnę, że w okolicach roku 2006 ten odsetek sięgał mniej więcej 30%.

27% i o tym momencie w historii opowiadam dzisiaj w audycji Dzieci Neo z perspektywy między innymi dzieci Neostrady, ale też staram się poszerzać nieco ten kontekst, no i warto zwrócić uwagę na to, że lata zerowe w Polsce, przede wszystkim abstrahując od tej historii internetu, były czasem dominacji telewizji, no i dominacji

było w żółtej szacie graficznej i tą żółtą szatą graficzną, jak przypomina instagramowy profil Telenostalgia, Polskie Radio Bis reklamowało się w telewizji. W latach 2005-2006 ukazały się składanki najczęściej granych utworów, tak zwanych częstograjów Radia Bis. Nazywały się te składanki, no dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, no to brzmi to już trochę staromodnie, od czapy zestaw w Radiu Bis w 2005-2006 roku grano między innymi ten utwór, który ja dzisiaj w audycji Dzieci Neo w czwórce gram dla Was.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: To niebawem wróci.
1: Tu czwórka Polskie Radio, minęła siódma.
2: Pogoda.
1: Początek tygodnia zdecydowanie chłodniejszy. W poniedziałek czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północy, na południu i na zachodzie kraju przelotne opady deszczu. Jedynie w centrum kraju możliwe przejaśnienia i trochę więcej słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na północy i w rejonach podgórskich, od około 21 stopni na przeważającym obszarze kraju i do 23 stopni na południowym wschodzie. Słońce wstało dzisiaj o 4:20, a zajdzie o 21:00.
2: Autopromocja.
3: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
4: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
5: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
3: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.

0: Ezra Collective w utworze Streets is Calling na początek naszego porannego spotkania.
1: Na poranek czwórki zaprasza Alicja Michalska.
0: 6 minut po godzinie 7 rano. Dzień dobry, w poniedziałek. Mamy 6 lipca, 187 dzień roku dokładnie, a więc przed nami ta druga, zdecydowanie ciekawsza połowa roku, bo nie dość, że całe wakacje dopiero przed nami, no to potem piękna jesień, zima, święta, no wiemy jak jest. Tak można pocieszać się w poniedziałek o poranku, ale można też tak, że przecież przed nami piękny, ciepły lipiec, który rozpieszcza nas temperaturą i długimi dniami. Dziś słońce wstało o 4:20, więc nawet ja, jadąc tutaj na 6 rano do radia na poranek, miałam już pełną słońca drogę do pracy, także korzystajmy z tego, póki jest. Jeśli wstaliście razem ze mną i włączyliście czwórkę w tym momencie, to albo jesteście rannymi ptaszkami, albo też musieliście wstać się do pracy, no chyba, że właśnie pakujecie się z samego rana na jakiś wyjazd. Tak też może być. Jedno jest pewne, słuchacie czwórki, a więc teraz wszystko już będzie tylko przyjemniej. O to zadbamy dzisiaj w poranku przy mikrofonie Alicja Michalska. Budzimy się dzisiaj razem i jesteśmy do godziny 10, a teraz o muzyczny początek naszego spotkania zadba Georgia Smith w utworze What's Done, It Is Done.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. 14 minut po godzinie 7 rano i jeśli słuchacie Czwórki w tym momencie, to muszę powiedzieć, że macie szczęście, bo mówi się, że kto rano wstaje, temu, no właśnie, ktoś tam coś daje, coś się powinno wtedy zyskać, chociaż tak naprawdę różnie to bywa, bo zazwyczaj zyskujemy wtedy po prostu więcej dnia i tyle. Ale tym razem będzie inaczej, bo wszystkim, którzy wstali wcześniej, a do tego słuchają Czwórki, damy my, bo dzisiaj w Czwórce zaczynamy poranek od naszego wakacyjnego nowego konkursu.
2: Konkurs Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach to nasza najnowsza wakacyjna zabawa, do której zachęcamy też Was, a warto, bo można wygrać piękną, nieśmiganą walizkę marki Ochnik, w którą spakujemy się na nasz wymarzony wyjazd. Zasady są bardzo proste i bardzo przyjemne. Codziennie, od samego rana, od poniedziałku do czwartku, do naszej wyobrażonej czwórkowej walizki wkładamy poszczególne przedmioty, które mogą się przydać podczas wakacyjnego wyjazdu. Waszym zadaniem jest uważnie nas słuchać, wyłapać, zapamiętać wszystkie cztery, a po godzinie 18.30 w audycji Po Robocie u Kuby Jamrozka czekamy na Wasze telefony. Kto zadzwoni pierwszy w trakcie ogłoszenia finału i powie nam wszystkie cztery przedmioty z danego dnia, zgarnia walizkę. No to co? Już za moment włożymy pierwszy przedmiot, więc zostańcie koniecznie z nami.
2: Daj się spakować. Czwórka

Dip trip, Fantasia.

0: Poranek czwórki.
1: A dzisiaj w poranku czwórki same przyjemności, szczególnie, że dzisiaj czekają nas tematy związane z podróżami, z pakowaniem, z dawną polską muzyką, z całowaniem i technologią. A do tego nasz czwórkowy konkurs, który rusza właśnie dziś.
2: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: Czyli nasza czwórkowa wakacyjna zabawa, do której zachęcamy Was codziennie, od rana, od poniedziałku do czwartku, a okazja wyjątkowa, bo można zgarnąć nową, nieśmiganą walizkę marki Ochnik na wymarzone podróże. Zasady mówiłam, ale powtórzę: codziennie od samego rana do naszej wyobrażonej czwórkowej walizki wkładamy poszczególne przedmioty, które mogą się przydać podczas wakacyjnego wyjazdu. Waszym zadaniem jest uważnie nas słuchać, wyłapać i zapamiętać wszystkie cztery. No dobrze, uwaga, uwaga. Czas na pierwszy przedmiot.
2: Przedmiot, który wkładam do walizki.
3: To.
1: Haczyk. Dziś do walizki o poranku wkładamy haczyk. Po prostu haczyk. Interpretacja dowolna. Haczyk do wieszania czegoś w namiocie, haczyk na ryby, to już zostawiam Wam. Także pierwszy przedmiot mamy. Pamiętajcie, żeby słuchać i wyłapać tych trzech następnych. Kolejne przedmioty włoży Lulu Zupczyńska w audycji Czwórka, to słychać po 10:00, potem Kamil Jasiński, a na koniec Kuba Jamrozek i po godzinie 18:30 wielki finał. Wystarczy, że zapamiętacie wszystkie z danego dnia, a walizka wtedy będzie wasza.
2: Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.

No dobrze, skoro przed chwilą ogłosiliśmy nasz czwórkowy konkurs, w którym można wygrać walizkę, to teraz jeszcze warto wiedzieć, jak się w nią spakować, tak aby zmieścić wszystko, co chcemy zabrać na naszą wymarzoną podróż. O tym już za moment z Kasią Gawentą, a teraz tematycznie Travel Light w czwórce.

0: Na poranek czwórki zaprasza Alicja Michalska.
1: Wszystko się zgadza, 35 minut po godzinie 7 rano. Obiecałam, że dzisiaj w poranku będzie dużo przyjemności, ale też praktycznej wiedzy, bo być może jesteście teraz w takim momencie, w którym coś planujecie, bierzecie urlopy, sprawdzacie loty i myślicie, jak zmieścić się w budżecie, ale też jak zmieścić się w podręcznym bagażu. No właśnie, tu pojawia się wyzwanie. W jaki sposób zmieścić wszystko, co potrzebne i nie przekroczyć tego magicznego limitu bagażu? Na to zaradzi nam już teraz Katarzyna Gawenda, aktorka i podróżniczka, która bardzo często żyje na walizkach, więc co nieco o tym wie. Halo, halo, Kasiu.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Czy ty miałaś okazję już gdzieś się pakować w trakcie tych wakacji, czy to dopiero przed tobą?
2: Znaczy miałam okazję w trakcie tych wakacji lecieć akurat ze Szczecina do Krakowa, bo pracuję obecnie nad morzem, więc można to nazwać też taką, powiedzmy, mini podróżą, a teraz czeka mnie znowu podróż w lipcu do Norwegii, więc cały czas coś jest w planach.
1: Czyli życie na walizkach, trochę jednak.
2: Trochę tak, chociaż ja bardziej życie na plecaku, ale zdarza się i walizka czasem.
1: Czy ty w ogóle lubisz się pakować? Bo wiesz, ludzie mają różnie. Niektórzy uwielbiają, inni nie znoszą. Ja chyba całkiem lubię, no bo to takie miłe i całkiem ekscytujące, bo jeszcze jesteś przed wyjazdem, pakujesz się, myślisz, co zabierzesz, jakie ubrania, wyobrażasz sobie siebie w tych ciuchach w wymarzonych miejscu i tak dalej. Jak to jest u ciebie z tym pakowaniem?
2: No właśnie zależy, w którą stronę, bo oczywiście na wyjazd lubię się pakować, a z powrotem to już trochę gorzej. Szczególnie, że jak wracam, to zazwyczaj mi się bagaż zwiększa dwukrotnie, bo chcę jeszcze przywieźć jakieś dobre jedzonko, jakieś pamiątki i wtedy już mniej lubię się pakować, ale znowu wtedy jest łatwiej, bo wtedy mam tylko te rzeczy, które już wzięłam, nie muszę wybierać. Więc tak czy inaczej uważam, że jest to fajna przygoda też samo pakowanie i nawet raz miałam taką sytuację, że pakowałam się w 3 miejsca na raz, ale do 3 różnych plecaków i miałam bazę, w której się przesiadałam w Warszawie i tylko wpadałam do samochodu zmienić plecak i jechałam dalej. Także no, już przetestowane na wszystkie możliwości po prostu.
1: Ale rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, jak wyjeżdżamy dopiero, to jeszcze nie jest tak najgorzej, prawda? No jak wracamy z tym naddatkiem, to pewnie nieraz ta klasyczna scena z filmu, w której siadamy na walizce i dopiero wtedy próbujemy ją zapinać, jest grana. Powiedz, od czego w ogóle warto zacząć, żeby nie wpaść w ten taki chaos pod tytułem wrzucam wszystko na ostatnią chwilę jak leci?
2: Ja w ogóle zaczynam od tego, że przygotowuję sobie najpierw ubrania, które chcę zabrać,

0: domu, w zależności od tego, gdzie jadę, jaka jest prognoza pogody, jaka będzie temperatura, bo też trzeba się pakować zgodnie z tymi, jakie warunki czekają nas na miejscu. Na przykład jak leciałam do Tajlandii i wylatywałam w zimie, u nas w Polsce było minus 25 stopni, no a w Tajlandii wiadomo plus 35 i na lotnisku wszyscy wchodzili do samolotu w tych cienkich bluzach, cienkich kurteczkach, no bo nikt tam nie brał wielkiej, grubej kurtki, bo po prostu jest niepotrzebna. Więc mimo tego, że stąd było ciężko się wydostać w tej temperaturze, to jednak pakujemy to, co jest nam potrzebne, to raz. Ale dużo ludzi ma tak, że właśnie a to się przyda, a tamto się przyda, a tamto się przyda. I ja na przykład mam taki sposób, że szykuję sobie te rzeczy, robię sobie też takie, powiedzmy, outfity, żeby jedna rzecz pasowała też do innej rzeczy, żeby na przykład jednymi spodniami zrobić trzy różne outfity, bo się da, tylko trzeba to poukładać. I potem jeszcze, jak już mam te rzeczy przygotowane, to jeszcze raz przeglądam, czy na pewno jest mi wszystko potrzebne i zazwyczaj jeszcze ze dwie, trzy rzeczy uda się odrzucić, że dobrze, przecież na miejscu można rzeczy wyprać, przecież gdyby była naprawdę straszna tragedia, można je nawet kupić. A jak się tak ekonomicznie człowiek przygotuje, to po prostu jest mu wygodniej i choćby miał nie wiem ile bagażu, to po prostu no, jest kłopot, nawet jak się ma ze sobą za dużo tych rzeczy. To po prostu potem ciężko się w tym odnaleźć, i tak nie użyjemy pewnie wszystkiego.
1: Dziś w pakowaniu doradza nam Katarzyna Gawenda, aktorka i podróżniczka, która o życiu na walizkach sporo wie. Za moment wrócimy do rozmowy, a tymczasem o walizkach wam wyśpiewamy w utworze Suitcase.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. A dzisiaj w poranku upakujemy się, ale tak, żeby zmieścić wszystko, co potrzebne i nie przekroczyć tego magicznego limitu bagażu, przez który, no właśnie, możemy czasem nawet nie wejść do samolotu. W tym pomaga nam Katarzyna Gawenda, podróżniczka, aktorka, która na tych walizkach żyje, więc co nieco o tym wie. Kasiu, czy istnieje twoim zdaniem jakaś taka uniwersalna lista rzeczy na każdą podróż, czy każda walizka to osobna historia?
2: Poniekąd na pewno każda walizka to osobna historia, ale nie wyobrażam sobie lecieć bez apteczki, bez jakichś takich podstawowych naszych kosmetyków, które używamy. Wiadomo, bierzemy jakąś bieliznę zawsze, no i też nie wyobrażam sobie lecieć bez chociaż jednej pary tam spodni, sukienki, bluzki, więc na pewno taki uniwersalny zestaw. I ja się śmieję, że to wtedy nieważne, czy się leci na 2 dni, na 3 dni, czy na 2 tygodnie, na takim podstawowym zestawie da się przeżyć.
1: A co zawsze okazuje się w

0: według ciebie niepotrzebne, mimo że ląduje w walizce niemal za każdym razem? Czego możemy sobie oszczędzić?
1: Liczę, ja już nie wiem, czy mam taką rzecz, ale na przykład zawsze gdzieś lecąc sprawdzam, czy na miejscu w hotelu jest dostępny ręcznik, szampon, suszarka do włosów, żeby nie musieć zabierać tych rzeczy ze sobą, bo one zajmują dużo miejsca, a tak naprawdę jest to już standard w większości miejsc i po prostu wolę się upewnić, że będę to mieć na miejscu, niż zajmować sobie pół walizki ręcznikiem.
0: Czyli upewniamy się, co jest na miejscu w naszym hotelu. No ja robię, przyznaję, robię bardzo często ten błąd, że zabieram swoją własną suszarkę, która jest duża, no bo jeszcze dyfuzor, jeszcze coś tam, jeszcze jakieś końcówki, no i potem okazuje się, że pół walizki zajmuje mi ta suszarka. Czy jest jakiś taki właśnie najczęstszy błąd, który ludzie popełniają przy pakowaniu, który ty zauważyłaś i możemy też go sobie oszczędzić?
1: Na pewno jest to złe zarządzanie przestrzenią, bo przestrzeń walizki trzeba po prostu dobrze wykorzystać i na pewno kiedy zrolujemy ubrania, to zajmują one mniej miejsca, ale też jak już naprawdę mamy mało miejsca, to naprawdę wykorzystuje się każdy centymetr. Nie bierzemy kosmetyczki, która na przykład jest twarda, nie ma miękkich ścianek i zajmuje nam pół walizki, a wieziemy tam puste powietrze. Można tak samo jak bierzemy jedną, dwie pary butów, wypchać te buty skarpetkami czy jakimś pod koszulkiem i po prostu, żeby nie wozić powietrza w walizce, bo potem rozmiar się powiększa, tak naprawdę wcale nie mamy wiele w środku i nie wykorzystujemy potencjału tej walizki czy tego plecaka.
0: Czyli nie składamy ładnie ubrania, tylko je rolujemy.
1: Rolujemy i jeszcze najlepsze jest to, że jak zrolujemy, to one, te ubrania są mniej wymięte niż jak są poskładane w kostkę.
0: A tego muszę spróbować, bo no u mnie też klasycznie, czasem jak się pakuję na ostatnią chwilę, to po prostu rzucam jak leci albo staram się tak, wiesz, poziomo poukładać wszystko po kolei, bo myślę, że wtedy po prostu będzie więcej trochę tego miejsca. Jakie jeszcze znasz triki na udane pakowanie? Bo ja jeszcze słyszałam o tym, żeby podczas lotu nałożyć jak najwięcej ubrań na siebie.
1: To jest kwestia tego, że właśnie tanie linie lotnicze bardzo mocno ostatnio kontrolują przy wejściu do samolotu i tutaj trzeba rozróżnić te dwie kontrole na lotnisku, bo pierwsza to jest kontrola bezpieczeństwa, a druga to jest kontrola przed wejściem do samolotu. Wiele ludzi myśli, że to jest jedna kontrola i że jak oni na przykład ubiorą na siebie trzy bluzy czy jakieś tam warstwy ubrań, to że wszystko przy kontroli bezpieczeństwa będą musieli zdjąć. I będą musieli zdjąć, ale prawda jest taka, że na kontrolę bezpieczeństwa właśnie idziemy ubrani, tak powiem, normalnie, a te dodatkowe rzeczy zakładamy tylko i wyłącznie na kontrolę przed wejściem do samolotu, żeby po prostu, kiedy wchodzimy do samolotu, mieć ten bagaż mniejszy i potem już w samolocie możemy te rzeczy zdjąć. Nikt nam nie każe siedzieć i jechać w trzech bluzach. Możemy sobie je trzymać pod nogami, na kolanach, nie ma problemu. Tylko właśnie to jest kwestia, żeby na tą kontrolę się przygotować, żeby po prostu uniknąć tego nadbagażu. I tutaj sposobów jest mnóstwo, bo tak, po pierwsze ubrania z kieszeniami. Nikt nam nie ma prawa sprawdzić na tej kontroli przed wejściem do samolotu, co mamy w kieszeniach, bo ja mogę tam włożyć telefon, chusteczki, ale mogę sobie tam też włożyć część bagażu, jeśli mam te kieszenie takie większe. Ja to w ogóle jestem już po prostu, że tak powiem, na wysokim poziomie, bo nawet kupiłam sobie taką kamizelkę wędkarską, która ma bardzo dużo kieszeni z przodu i w ogóle wszędzie, bo to wędkarze używają. I do tych kieszeni mogę parę rzeczy powkładać i potem na przykład nie muszę się tam martwić, czy to gdzieś przepakować, tylko zdejmuję sobie tą kamizelkę, kładę na kolanach i mam ze sobą rzeczy. Więc naprawdę tych sposobów jest bardzo dużo i ludzie sobie radzą z tym, że ten bagaż tak naprawdę został ograniczony, bo kiedyś w cenie podstawowego biletu mogliśmy wziąć więcej, teraz możemy wziąć tylko mały plecak. I oni to tłumaczą tym, że tam wyważenie samolotu, że samolot, że się nie zmieści na pokład, ale kiedyś były dokładnie te same samoloty, a każdy mógł mieć ze sobą walizkę i się mieściło.
0: To mam nadzieję.
1: No ludzie się starają, że tak powiem, ile mogą.
0: To mam nadzieję, że zapisaliście sobie te wszystkie sposoby. Dzisiaj w pakowaniu doradzała nam Katarzyna Gawęda, podróżniczka i aktorka, która o życiu na walizkach sporo wie. Kasiu, bardzo ci dziękuję za rozmowę w czwórce, no i oczywiście miłych podróży. Tobie życzę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam was wszystkich serdecznie.
0: Wy zostańcie z nami, wracamy do was po godzinie 8, a teraz zostawiam was ze świeżynką na naszej playliście Alberto Tomba.
2: To jest nowość czwórki.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
0: Po reklamie.
12: Czwórka, radio i podcast.

0: Minęła ósma. Pogoda. Początek tygodnia zdecydowanie chłodniejszy, ale pewnie dla tych, którzy mieli dość ostatnich upałów, to może być nawet ulga. W poniedziałek czeka nas dużo chmur, jedynie w centrum kraju możliwe przejaśnienia i trochę więcej słońca. Miejscami głównie na północy, południu i na zachodzie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na północy i w górach, 21 stopni na przeważającym obszarze kraju i do 23 stopni na południowym wschodzie. Dzień potrwa dzisiaj 16 godzin i 34 minuty i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 12 minut.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto, 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla.

0: Już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.
7: Czwórka.
6: Czwórka. To słychać.
7: To słychać.

0: To była Dina Summer w utworze Girls Gang. Podobno ulubiona piosenka Kasi Dydom, no ale nie sprawdzimy tego, bo jest na urlopie.
1: Na poranek czwórki zaprasza Alicja Michalska.
0: My natomiast nie, 7 minut po godzinie 8 zaczynamy drugą godzinę poranka czwórki, w którym dzisiaj same przyjemności, jakoś tak się złożyło. Poza tym w poniedziałek trzeba sobie jakoś ten nastrój poprawiać, szczególnie z samego rana. Przyjemnie zrobi się też niedługo u nas w poranku, bo za moment z okazji Międzynarodowego Dnia Pocałunku sprawdzimy, gdzie na świecie publicznie okazywanie czułości nikogo nie dziwi, a gdzie lepiej zachować umiar, bo można narazić się na mandat. O tym wszystkim opowie nam Weronika Puszkar. Nie wiem co prawda jak zrobiła ten research, o tym przekonamy się po godzinie 8.20, ale zanim o pocałunkach, to przeniesiemy się na chwilę do przedwojennej Warszawy, bo 2026 to jest rok Mieczysława Foga. Świętujemy 125. rocznicę urodzin tego

0: To była Nowika w utworze Kiedy będziesz zakochany, autorstwa Mieczysława Foga oczywiście, chociaż autorem słów i kompozytorem jest Bronisław Chorowicz, no ale wykonanie fenomenalne należy do mistrza polskiej piosenki, czyli Foga.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A w tym roku mija 125 lat, od kiedy urodził się wybitny polski piosenkarz, mistrz sentymentalnej piosenki i artysta dawnych warszawskich kabaretów, czyli oczywiście Mieczysław Fok. Nie wiem, czy często wracacie do tych starych piosenek? Ja tak. I dlatego tym bardziej uwielbiam, kiedy ta stara polska muzyka łączy się z dzisiejszym światem, na przykład w postaci potańcówek międzypokoleniowych, czy jakichś retrospektywnych koncertów, na które bardzo lubię chodzić. No i tak się złożyło, że kiedy wy bawiliście się na ostatnim dniu Openera, ja bawiłam się na pikniku muzycznym na warszawskiej Cytadeli, która na jeden dzień stała się taką magiczną przestrzenią, w której wybrzmiewały dźwięki dawnej Warszawy. To wszystko za sprawą wydarzenia organizowanego z okazji dwóch wyjątkowych jubileuszy, stulecia Polskiego Radia i 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Z tej mieszanki powstał bardzo ciekawy program, podczas którego oczywiście wracaliśmy do muzyki Foga, a jego twórczość przypominał między innymi słynny Kateryniarz Jan, którego na pewno nieraz widzieliście chociażby na rynku Starego Miasta. No wtedy na pewno poznacie ten głos.
2: Halo, halo, czy to Polskie Radio? Tu Kateryniarz Jan. Jestem z Katarynką w Muzeum Historii Polski. Świętujemy w tym roku rok Mieczysława Foga. Mieczysław Fog jako wykonawca, bo już nie autor, ale wykonawca wielu znanych piosenek powojennych i przedwojennych, niesie ze sobą wiele historii. Opowiada nam właśnie o historii Polski. W piosenkach takich jak piosenka o mojej Warszawie, no pokazuje to serce, które właśnie miał do Warszawy, za którą walczył już w 1920 roku z bolszewikami i o którą też walczył później w roku 1944, uczestnicząc w Powstaniu Warszawskim, ale już nie z karabinem w dłoni, tylko właśnie ze sztuką, ze śpiewem na ustach, dodawał powstańcom otuchy, właśnie śpiewając przedwojenne piękne piosenki.

To jest to, co w Muzeum Historii Polski powinniśmy znaleźć na wystawach. Właśnie kultura niesie ze sobą, oprócz tego, że powinna nieść ze sobą sztukę, to niesie też ze sobą jakieś przesłanie poprzednich pokoleń, które też chciały żyć w dobrych czasach. Nam się zazwyczaj kojarzy, że dwudziestolecie międzywojenne to były wspaniałe czasy, że kiedyś to było dobrze. Właśnie

0: Katarynka też ze sobą zazwyczaj niesie taką nostalgię. Zadaniem kataryniarza było właśnie wzbudzić nostalgię, a co za tym idzie, kiedy otwierają się serca, to też otwierają się portfele. Kataryniarz oczywiście żył z tego, co mu ludzie rzucili do kapelusza.
1: No, podobno prawdziwych kataryniarzy już nie ma. No, wystarczy przejść się na rynek Starego Miasta w Warszawie albo właśnie na jakieś retro wydarzenie, podczas którego możemy spotkać na przykład kataryniarza Jana, który za pomocą śpiewu, grania i eleganckiego szyku przyniesie nas na moment do tej dawnej Warszawy. No to teraz jeszcze trochę foga, ale w czwórkowym wydaniu.

0: To był oczywiście Mieczysław Fok, ale w nieco innym, czwórkowym wydaniu. W tym roku obchodzimy 125. rocznicę urodzin mistrza polskiej piosenki. No a my lubimy czasem tak z sentymentem spojrzeć na te dawne czasy, ubrać się w suknię, założyć marynarki i posłuchać na przykład przedwojennej polskiej muzyki. O to zapytałam też tych, którzy byli ze mną w sobotę na pikniku muzycznym, a powody były różne, chociaż wątek powrotu do dawnej polskiej muzyki przewijał się niemal wszędzie.
1: To w ogóle był pomysł koleżanki, żeby spędzić sobie razem fajnie sobotę na powietrzu. No i też fajnie posłuchać muzyki na żywo, więc ja lubię tak spędzać czas.
2: To jest jednak fajne, że można się w ten sposób jakby artystyczny uczyć też o kulturze.
3: Jesteśmy w muzeum, które powinniśmy uczcić i pamiętać o tym wszyscy. I tutaj częściej powinniśmy przyjeżdżać z rodzinami, żeby też i małym dzieciom pokazać to. Dobre miejsce to jest, żebyśmy tu spędzali więcej czasu. Muzyka też pomaga i to też kształci.

0: młodych ludzi.
1: Tak, to wspaniała muzyka z dobrym tekstem, z całą sekcją muzyczną, także warto się tego uczyć i świetnie, że w plenerze, bo przy okazji przyciągacie ludzi do zielonych miejsc.
2: Bardzo jestem tak
3: sentymentalnie,
2: tak, bardzo mi się podoba. A usłyszałam na targu śniadaniowym, że będzie ten koncert, więc postanowiłam zaciągnąć rodzinę siłą.
4: Niektórzy przyszli siłą, inni z własnej woli, ale jedno dało się odczuć. Wszyscy przyszli dla polskiej muzyki, która potrafi łączyć pokolenia i uczyć o historii samego kraju. To samo powiedział mi też Paweł, młody tata z malutką córką na ramionach, którego zapytałam o ich powód przyjścia na piknik muzyczny.
5: Słucham Mieczysława Foga, ponieważ to był bardzo fajny gość. I zebrałem na to wydarzenie moją córkę, ponieważ uważam, że polska muzyka jest najlepsza na świecie i chwyta za serca, na przykład jak muzyka Kory i Manam, jak przed chwilą też Mysłowic. I to są piosenki, które mówią o Polsce, o naszych charakterach, o emocjach, które w nas drzemią.
6: Czy o historii Polski można się uczyć też za pośrednictwem muzyki polskiej?
5: Zdecydowanie tak, zwłaszcza w tym momencie, kiedy historia Polski jest przedstawiana jedynie w czasach średniowiecza i starożytności, a nie jest przedstawiana w czasach nowożytnych. A czasy nowożytne, na przykład muzyka, Mysłowic, hip-hop, które pokazują nam, jaka jest dzisiaj sytuacja wśród ludzi i wśród narodu, powinna być przedstawiana w szkołach i powinniśmy się z niej uczyć.
4: Ja się pod tym podpisuję, też uważam, że polska muzyka jest piękna, tylko ktoś nam musi czasem pokazać się tą odpowiednią. Tutaj w tej wypowiedzi pojawił się też hip-hop, jako gatunek, z którego możemy się o Polsce uczyć. No jest to jakiś trop. A co o Polsce i o życiu powie nam numer raz, posłuchajcie sami.

na zawsze już nie może, nie chyba. To pewne jak oddech, gdy los znów nas chwyta. Na zawsze razem jak poranek i kawa, jak twoje spojrzenie bez żadnych pytań. Twoje oczy jak światło w tunelu, odbicie duszy i na całe zło serum. Jesteś prawdą nawet w cieniu zwątpienia, dlatego się zmieniam i dążę do celu. Nie obiecuję, nie gadam, bo jestem jak każdy dzień, w którym spełniam marzenia. Nigdy nie zwątpię.

Przed nami cała wieczność, miłość bez granic, szukając wciąż sensu. Prawdziwe piękno, uczucie i lekkość. Czego chcieć więcej, to dobry konsensus. Mamy wciąż siebie, pomimo różnic. Dbamy o siebie na pochyłej równi. Wszystko

0: Na poranek czwórki zaprasza Alicja Michalska.
1: 30 minut po godzinie 8 rano. Mówiłam wcześniej, że dzisiaj w poranku czwórki same przyjemne rzeczy i tak będzie też i teraz. Ze mną już jest Weronika Puszkar, zwarta i gotowa, żeby z okazji Międzynarodowego Dnia Pocałunku opowiedzieć o kulturze całowania, no bo chociaż potrzeba jest bardzo uniwersalna, no to nie wszędzie podchodzimy do niej tak samo.
2: Tak, ja jestem w ogóle ciekawa, dlaczego ten dzień wypada dzisiaj, 6 lipca, a nie na przykład w okolicy walentynek, ale my chyba musimy się jakoś podzielić tymi dniami.
1: To ja powiem ci więcej, bo są dwa dni pocałunku. Jeden jest międzynarodowy dzisiaj, 6 lipca, a drugi polski, 28 listopada. Też się zastanawiałam, dlaczego w listopadzie mamy w Polsce taki dzień, no bo całować się na zimnie, no to tak może nie do końca przyjemnie.
2: A może właśnie chodzi o to, żeby się rozgrzać?
1: Dokładnie, właśnie o to chodzi, żeby trochę na przekór tej lipcowej aurze w zimą przypomnieć sobie też o tych ciepłych uczuciach między ludźmi, więc też całkiem spoko.
2: Tak, chociaż jeżeli chodzi o lato, no to już to pewnie pojawia się dużo częściej, kiedy się jakoś ta wiosna, zakochane pary, latem gdzieś tam przechodzimy i widujemy je na ulicach. Ale w ogóle, jeżeli chodzi o pocałunek, no to bardzo często on się pojawiał w sztuce i w popkulturze. No chcąc, nie chcąc, my jesteśmy świadkami tego, bo czasami to był taki kontrowersyjny pocałunek. I tu mam na myśli chociażby pocałunek Madonny, Britney Spears i Christiny Aguilery w 2003 roku na scenie. I on bardzo zszokował i rzeczywiście był takim jednym z najbardziej medialnych pocałunków w historii popu w tamtym czasie, bo kiedy ja jeszcze dzisiaj sobie włączyłam to na YouTubie, zobaczyłam, jak to wyglądało.
1: Nie taki kontrowersyjny
2: to
1: już.
2: Dzisiaj już nie, ale no dzieli nas 23 lata, więc zupełnie inaczej się na różne gesty patrzy. No oczywiście pocałunek w filmie Titanic, chyba najsłynniejszy, no ale to jeszcze w ogóle rok 97, czyli ten romantyczny pocałunek Jacka i Rose na dziobie statku przy zachodzie słońca.
1: Albo pocałunek w deszczu, śniadanie u Tiffany'ego.
2: Tak, zdecydowanie.
1: W ogóle te deszczowe pocałunki, prawda? Też kiedyś były takie popularne w tych filmach.
2: Ale też sobie myślę, jaki to był skromny wtedy pocałunek. I tam oni później jeszcze chyba jechali taksówką?
1: A tak, z kotem, bo szukali kota.
2: Tak. No i oczywiście pocałunek.

0: Jak w serialu Przyjaciele, pierwszy długo wyczekiwany pocałunek Rosa i Rachel w Central Park. I rzeczywiście ja pamiętam, chociaż ja nie jestem jakąś mega fanką Przyjaciół, że tam tak się czekało, aż oni się wreszcie zejdą, bo to chyba trwało
1: tak,
0: kilka sezonów.
1: Tak, szczególnie, że się schodzili, rozchodzili i tak w kółko.
0: Tak, no ale ostatecznie się udało. Natomiast jeżeli chodzi o sztukę, no tutaj już jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja, bo ten pocałunek nie zawsze wyrażał miłość. Nie zawsze był takim symbolem miłości kobiety i mężczyzny. Bardzo różne treści przekazywał. I o tym mi opowiedziała Sonia Kisza, która jest historyczką sztuki, jest też autorką książki Histeria sztuki. Przede wszystkim powiedziała mi, że po ten motyw sięgano właściwie od zawsze.
2: Jedno z najstarszych przedstawień pocałunku jest przed 3500 lat przed Chrystusem, tak? Czyli ma ponad 5000 lat i to jest ze sztuki mezopotamskiej, para, która się całuje. Także no, pocałunki były z nami prawdopodobnie od zawsze.
0: I od pewnego okresu też wykorzystywano ten symbol, żeby pokazywać znacznie głębsze treści.
2: W XIX wieku już pojawiały się w takim też kontekście na przykład narodowym, bo jest taki obraz bardzo znany Francesco Hayeza, włoskiego malarza, który takim obrazem pocałunku chciał pokazać ten moment zjednoczenia Włoch. Więc to nie zawsze jest romantyczne, bo jak na przykład ja myślę o pocałunku, to też od razu myślę o pocałunku Gustawa Klimta, prawda? Tym takim jednym z najbardziej znanych obrazów pocałunku. No i u niego to jest jakby ewidentnie taka romantyczna wizja i ewidentnie taka wizja czysto malarsko-dekoracyjna. Natomiast no, zdecydowanie różne miały znaczenia te pocałunki, bo na przykład w sztuce wczesnego renesansu, późnego średniowiecza u Giotta pojawia się pocałunek przy Złotej Bramie i to jest część historii Maryi. I to jest część, która jest apokryficzna, to jest część, która ilustruje legendę opisaną przez Jakuba de Voragy, czyli złotą legendę i pokazuje ten moment, w którym Maryja zostaje poczęta, że nie dochodzi do aktu seksualnego, tylko to jest dzięki pocałunkowi.
0: I oczywiście na murze berlińskim też mamy braterski pocałunek przywódców ZSRR i NRD, który oryginalny tytuł tego graffiti to jest Boże mój, daj mi siłę, by przetrwać ten pocałunek śmierci.
1: Ja jak myślę o pocałunkach w sztuce, to od razu przychodzi mi na myśl pocałunek Gustawa Klimta i ta para, właśnie obraz secesji wiedeńskiej. No, sporo tych obrazków może nam się w głowie pojawić. Zaraz wrócimy do rozmowy z Weroniką Puszkar o całowaniu ciąg dalszy, a tymczasem zagramy tematycznie. Good Kisses.

0: keep me up at night.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
2: A dzisiaj w Poranku Czwórki z okazji Międzynarodowego Dnia Pocałunku, co prawda nie całujemy się, ale o całowaniu rozmawiamy. Weronika Puszkar razem z nami.
3: I wydaje mi się, że każdy z nas ma trochę inne podejście do tego całowania w miejscach publicznych. Ja w ogóle nie wiem, czy ty masz jakieś wspomnienia, jeżeli chodzi o takie sytuacje, ale ja przypominam sobie, jak chodziłam do gimnazjum i był taki dziwny zwyczaj, że dziewczyny, kiedy się ze sobą witały, to się całowały w policzki.
2: Tak. Rzeczywiście to było w podstawówce, potem w gimnazjum trochę, a potem to już tak ucichło. Teraz no, się przytulamy tylko.
3: Teraz się tylko przytulamy, ale jak sobie ostatnio z moją przyjaciółką o tym rozmawiałyśmy, no to byłyśmy takie zażenowane, że
2: we
3: właściwie...
2: Francji się całują jeszcze.
3: Ale wypisałam sobie rzeczywiście kilka państw, jak to u nich jest z tym całowaniem, ale ja teraz tak z perspektywy czasu myślę sobie, że to było takie, że po co? Tym bardziej jak się wchodziło do grupy, przychodziłaś sama i nagle tych koleżanek stoi z pięć i do każdej
2: wszystkie
3: podchodzisz.
2: Wszystkie trzeba obcałować.
3: Tak, każdą tak trzeba było obcałować. Tak jak ciotki. I później nagle ta sytuacja znika, że nie ma już takiego trendu. No ale dobra, jak to wygląda w różnych krajach? Bo oczywiście mamy też państwa, gdzie całowanie się w miejscach publicznych jest zakazane i za to nas może spotkać surowa kara. No oczywiście Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dubaj, Abu Zabi, no to jest w ogóle takie państwo, że my tam często już się zastanawiamy, ile tam jest tych zakazów, że to jest takie przeciwko różnym takim prawom człowieka. No jeżeli chodzi o to całowanie, to za złamanie tej zasady można zostać aresztowanym, możemy mieć proces, a nawet możemy być deportowani z kraju.
2: Skazani za miłość.
3: Tak, to dotyczy zarówno turystów, jak i mieszkańców. Indonezja, tutaj też nie można się całować i tutaj możemy, może interweniować policja, możemy zostać też ukarani, ale raczej to będzie kara finansowa.
2: Czyli nie jedziemy tam na podróż poślubną.
3: No zdecydowanie od razu. Czy na raczej na, jak to się nazywa?
2: Miesiąc miodowy.
3: Na miesiąc miodowy, tak. Arabia Saudyjska, oczywiście tutaj nawet nie można się trzymać za ręce, jeżeli nie jesteśmy w związku małżeńskim, bo też to jest uważane za przestępstwo przeciwko moralności i islamowi. Ciekawe kraje to oczywiście kraje azjatyckie, no bo tam nie ma takiego zakazu, że jest to nielegalne całowanie się, ale to jest bardzo źle widziane, że nie trzymasz w ogóle dystansu, że w odpowiedniej odległości nie stoisz od kogoś, a co dopiero mówić o całowaniu. I nawet przecież, kiedy tam podróżujemy metrem czy autobusem, no to nie wypada rozmawiać. Więc no, wyobrażam sobie, że jeżeli Polacy tam jeżdżą, którzy lubią sobie rozmawiać przez telefon w autobusie...
2: To ja bym tam nie mogła pojechać.
3: No, my byśmy miały problem.
2: No chyba tak. Ale w ogóle w tych wielu społeczeństwach zamiast pocałunku używa się no, innych takich tych wyznaczników miłości. No chociażby dotyku dłoni, przytulania, dotyku czołem czy ocierania nosa, prawda? No bo są też inne metafory pocałunkowe.
3: Tak, jak Inuici. Tak, oni chyba pocierają się nosem.
2: Nosami.
3: Czy tam pocierali kiedyś. Natomiast na przykład w Hiszpanii, o, to może skonfrontuję to z tobą, bo ty często jeździsz do Hiszpanii, tam właśnie całuje się na przywitanie w dwa policzki, najpierw prawy, potem lewy.
2: Tak, i zawsze miałam z tym problem, bo są też miejsca, w którym całuje się trzy razy. W Polsce całujemy się raczej raz, chociaż no chyba, że właśnie ciotki na imieninach, to wtedy razy trzy, a w Hiszpanii zawsze razy dwa. I wtedy jest taki niezręczny moment, że ty chcesz kogoś trzeci raz pocałować, ten ktoś nie, albo na odwrót, prawda? To są najgorsze niezręczne momenty. Ale można je fajnie obśmiać potem.
3: No tak, ale najbardziej niezręczny moment, jak cię wujek w rękę całuje.
2: Albo ktokolwiek. Ale jak już całujemy w rękę, to wtedy trzeba się schylić podobno do tej ręki. Znaczy, trzeba się schylić do ręki, a nie wyciągnąć rękę do siebie. To aha, wtedy jest jakieś takie faux pas.
3: No zależy, no nie wiem, ja w sumie tam nie zastanawiałam się nad tym. Zależy, kto by mnie miał w tę rękę pocałować.

0: bo czasami nie mam z tym problemu. Ale na przykład w Belgii tam się wysyła takie buziaki w powietrzu. No i to już jest w porządku.
1: To już byś mogła,
0: to już
1: tak.
0: Jest super. Tak, nie trzeba się do nikogo zbliżać i tylko takie, wiesz, cmoki. Chociaż my czasami też to robimy, nie? Że tam wysyłamy takie całuski i machamy do siebie. W Danii też tutaj obchodzi się bez całowania, natomiast zamiast buziaków mamy się przytulić na powitanie.
1: Słuchajcie, można różnie okazywać sobie czułość, no ale jeśli rzeczywiście chcemy to robić w jakimś miejscu publicznie, to na pewno nie Indonezja i nie te wszystkie kraje, o których powiedziała nam dzisiaj Weronika Puszkar z okazji Międzynarodowego Dnia Pocałunku, a dzisiaj obchodzimy też Dzień Romantycznego Patrzenia na Zachód Słońca, także całkiem przyjemnie. Można sobie to dzisiaj jakoś ładnie połączyć. Weronika Puszkar.
0: Z całowaniem.
1: Dzięki bardzo.
0: Dzięki wielkie.

0: Come in, Mr. DJ!
1: Poranek czwórki.
2: 13 minut pozostało do godziny 9 i teraz coś dla wszystkich, którzy zaspali o 7 rano, kiedy ogłaszaliśmy nasz najnowszy wakacyjny konkurs.
3: Konkurs czwórka na walizkach.
4: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach to nasza najnowsza letnia zabawa. Przypomnę tylko zasady. Codziennie od poniedziałku do czwartku, od samego rana.

A do naszej takiej wyobrażonej czwórkowej walizki marki Ochnik wkładamy poszczególne przedmioty, które mogą, ale nie muszą przydać się podczas waszego wymarzonego albo niewymarzonego wakacyjnego wyjazdu. Waszym zadaniem jest uważnie nas słuchać. Od rana wyłapywać wszystkie przedmioty, zapisywać, zapamiętać wszystkie cztery i po godzinie 18:30 w audycji po robocie wymienić je prowadzącemu. W poranku dzisiaj włożyliśmy, przypominam, do walizki haczyk. Haczyk. Interpretacja dowolna. Nie wiem, do czego może się wam przydać na wakacjach haczyk, ale włożyliśmy haczyk. Także zapiszcie sobie. Ciekawe, co do takiej walizki włoży Lulu Zupczyńska w audycji Czwórka to słychać. Tego dowiemy się po godzinie 10. Na razie w tej walizce mamy haczyk. Pamiętajcie, słuchajcie nas uważnie i zapisujcie wszystkie przedmioty, o których prowadzący tutaj mówią. Proste, prawda? No, tylko trzeba nas słuchać. Ale jak gramy dla was tak jak teraz, to przecież sama przyjemność. Time in B.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga.

0: wakacji, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie.

0: tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero, tylko 7,99 zł za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Czwórka. Polskie Radio.

0: Time to make the club go up. Time to make the club go up. Wybiła 9.
1: Pogoda.
2: Pogoda.
0: Poniedziałek całkiem rześki, zresztą tak samo jak pierwsza połowa lipca, no ale po tych ostatnich upałach to całkiem przyjemnie można odetchnąć. Dziś czeka nas dużo chmur, jedynie w centrum kraju możliwe przejaśnienia i trochę więcej słońca. Miejscami głównie na północy, na południu i na zachodzie kraju. Przelotne opady deszczu, tam parasolka na pewno się przyda, szczególnie wieczorem. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na północy i w górach 21 stopni. Na przeważającym obszarze kraju i do 23 stopni na południowym wschodzie. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 21.
1: Autopromocja.
3: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
4: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
5: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was i ja, Marcin Hubert, Well Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
3: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
1: Po reklamie.
12: Czwórka,
13: czwórka.
12: To słychać.
13: To słychać.

0: Na poranek czwórki zaprasza Alicja Michalska.
1: 6 minut po godzinie 9, trzecia godzina poranka czwórki i bardzo możliwe, że ostatni gwizdek dla tych, którzy mieli na rano do pracy czy na spotkanie. Nie wiem, jakie poranne pobudkowe rytuały macie wy i czy zdarza wam się tak, że czasem budzika jednak nie słychać. Ja całe szczęście pomimo całkiem głębokiego snu ten budzik zawsze słyszę, ale nieraz miałam koszmary, że zasypiam na poranek w radiu, potem oczywiście budzę się zlana zimnym potem i oddycham z ulgą, no ale są to wtedy bardzo ciężkie pobudki. Mam nadzieję, że wy dzisiaj takiej nie mieliście, bo przecież mówi się, że sposób, w jaki wstajemy i rozpoczynamy dzień, potem jednak wpływa jakoś na nasz nastrój, poziom stresu przez te kolejne godziny. Jak więc obudzić się tak, żeby dobrze zacząć dzień? Tu, co ciekawe, z pomocą może przyjść nam technologia, która coraz częściej oferuje rozwiązania, które sprawiają, że pobudka staje się bardziej naturalna i przyjemna. My już za moment przyjrzymy się tym nowoczesnym sposobom rozpoczynania dnia. Od budzików zapachowych przez lampy symulujące wschód słońca, aż po inteligentne urządzenia analizujące fazy snu. O tym wszystkim opowie nam Mateusz Kozłowski, spec od gadżetów i technologii i autor kanału Twoja Rzecz. Zachęcam do pozostania z nami na tej porannej fali. Jeszcześmy razem jeszcze do godziny 10.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Jak dobrze się obudzić i jak w tym dobrym początku dnia może nam pomóc najnowsza technologia? O tym opowie nam już teraz Mateusz Kozłowski, youtuber technologiczny i twórca kanału Twoja Rzecz. Cześć Mateuszu.
2: Dzień dobry Alicjo i witam słuchaczy Radia Czwórki.
1: No to jak pobudka dzisiaj? Klasyczny budzik w telefonie czy naturalny rytm wstawania, wiesz, ze wschodem słońca i takie tam? Chociaż dzisiaj to ciężko, bo 4:20.
2: Tak, i okazało się jeszcze, że metro nie działało, jak tutaj dojeżdżałem, więc wszystko pod górkę.
1: O ale nie. No i widzisz, ta technologia zawodzi.
2: Czasami
1: jednak
2: nie zawodzi, natomiast mnie dziś nie zawiódł mój syn i jak zwykle to on jest dla nas takim naturalnym budzikiem, ale nie jedynym, bo faktycznie dziś zależało mi na tym, żeby się do was, no żeby się nie spóźnić na tą audycję, więc choćby z tego względu skorzystałem też z technologii, bez której myślę, że to będzie taka pierwsza rekomendacja dla każdego z nas, bo widzę po znajomych, po osobach, z którymi mam okazję się spotykać, a które niekoniecznie żyją tą technologią tak w 100%, ale skorzystają z niej. I takim, bym powiedział, pierwszym błędem, który widzę, jest zakup smartwatcha i niekorzystanie z jego najlepszej funkcji, czyli budzenia przy pomocy wibracji. I to jest absolutnie taki game changer i taka mała, wielka rzecz, która powoduje, że po pierwsze, budzimy się w sposób totalnie taki, no nie powiem, że zrelaksowany, bo jednak pobudka zawsze rodzi w nas już jakąś taką mobilizację.
1: No ale to nie jest jakiś taki dźwięk zapętlający się, jak w telefonie.
2: To w ogóle nie jest dźwięk, tylko właśnie działamy i to też bym powiedział, zacznijmy od tego, że jeśli chodzi o budzenie, my bazujemy na naszych zmysłach. To jest zmysł dotyku, to jest zmysł wzroku, zapachu i też wzroku. To, o czym mówię w przypadku smartwatcha, to jest zmysł dotyku i jesteśmy budzeni bez żadnego dźwięku, tylko delikatną wibracją i, co jest bardzo dużym atutem, nie budzimy naszego partnera najczęściej. To oczywiście w sytuacji, kiedy tego
1: chyba
2: partnera posiadamy.
1: Chyba,
2: że ktoś ma lekki sen. I faktycznie smartwatche też się między sobą potrafią różnić pod tym kątem. Są takie, które robią to w sposób zdecydowanie bardziej taki zdecydowany i faktycznie ten lekki jakiś dźwięk tej wibracji wtedy słychać i partnera może to obudzić. Natomiast ja akurat
1: najgorzej, jak partnera budzi, a nas nie. Takie przypadki też się zdarzają.
2: Myślę, że może się to zdarzyć, ale
1: wtedy partner nas budzi.
2: Albo dziecko w tym przypadku. W każdym razie dziś faktycznie skorzystałem z tego smartwatcha i to jest taki dla mnie takie pierwsze urządzenie, pierwsza funkcja, która pozwala obudzić się w sposób niestresujący. Ja już od wielu lat nie korzystam z budzika w takiej formie tradycyjnej. I myślę, że też wielu z nas popełnia, ci, którzy korzystają właśnie z tradycyjnego budzika, nawet w telefonie, nie mówię już o jakimś urządzeniu, tak, to widzę, nie muszę daleko szukać, moja żona na przykład ma taki budzik, że on we mnie wywołuje stres. I o ile ja się obudzę...
1: Już od samego rana, to nie, to najgorzej.
2: Także ja z mojej strony taka rekomendacja, że warto naprawdę zadbać o te takie rzeczy, z których korzystamy na co dzień i zastanowić się, czy ten budzik, który mamy ustawiony, który z reguły jest budzikiem w telefonie, tym wyjętym z pudełka i my niczego nie regulujemy, po prostu ustawiamy sobie ten alarm, czy on nie jest po prostu zbyt agresywny, a tych dźwięków, które możemy sobie wybierać, jest mnóstwo, łącznie też z ulubioną muzyką.
1: No dobrze, czyli w takim razie najlepiej budzimy się przez zmysł dotyku, właśnie wibracji. O tym rozmawiamy dzisiaj z Mateuszem Kozłowskim, youtuberem technologicznym, który doradza nam, jak dobrze wstać i jak w tym może nam pomóc technologia. Zaraz wracamy do rozmowy, a teraz gramy. Jadę autem.

0: Poranek czwórki.
1: Podobno od tego, jak budzimy się z samego rana, zależy potem nasz nastrój w ciągu dnia, więc dobrze obudzić się dobrze. Tutaj z pomocą przychodzi nam technologia, ale też Mateusz Kozłowski, autor kanału Twoja Rzecz, który nam opowiada o tym, jak ta technologia tak naprawdę może dzisiaj nam pomóc w dobrej, spokojnej, zdrowej pobudce. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że smartwatche z funkcją wibracji mogą pomóc nam obudzić się przyjemnie, żeby nie było tego dźwięku, tylko sam zmysł dotyku. Ja w ogóle myślę sobie o tym, że dzisiaj chyba każdy wstaje z budzikiem. No trudno polegać na jakimś takim naturalnym rytmie organizmu i nie martwić się tym budzikiem, ale rzeczywiście smartwatche, no to z tym wtedy trzeba spać, prawda? Więc budzik jest taką opcją, że gdzieś tam trzymasz daleko na swojej półce, no i chyba najłatwiej po prostu wybrać tę opcję, żeby obudził nas ten dźwięk jednak.
2: Tak, jest sporo osób, którym gryzie się w ogóle wizja trzymania smartwatcha przez całą noc u siebie na nadgarstku. I ja to rozumiem, bo też chcemy troszkę od tej technologii odpocząć i to nie jest jedyna opcja, która pozwoli nam się dobrze obudzić. Na pewno z mojej perspektywy po prostu najbardziej skuteczna i choćby z tego względu ją polecam. Poza tym druga sprawa, że jeśli już mamy ten smartwatch, no to możemy sobie, korzystając z niego w nocy, później możemy ten sen monitorować i sobie go w pewien sposób zdefiniować i ocenić i zobaczyć, jak śpimy. Ja akurat do tej funkcji podchodziłem w sposób taki po macoszemu, jeśli chodzi o przed pojawieniem się syna. Natomiast w momencie, jak pojawił się Max, to nagle okazało się, że stałem się lepszym recenzentem, bo mogę zobaczyć, jak ten smartwatch, jak to naprawdę działa i czy faktycznie ten smartwatch jest w stanie sprawdzić, ile mam wybudzeń w ciągu nocy. Okazało się, że tych wybudzeń w ciągu nocy jest 4, więc całkiem sporo. Natomiast smartwatche nie są dla każdego właśnie pod tym kątem, choćby jeśli ktoś jest sceptykiem co do noszenia go w nocy. Jest też inny sposób. To jest przede wszystkim muzyka. Muzyka o określonej porze, muzyka grana z odpowiednią głośnością i też to nie musi być muzyka, to mogą być dźwięki również natury. I taką funkcję udostępniają nam głośniki bezprzewodowe bądź
1: ale trzeba ustawić,
2: radia.
1: Żeby o konkretnej porze
2: tak, wtedy
1: te dźwięki wybrzmiewały.
2: Tak, dokładnie tak. O konkretnej porze, też z konkretną głośnością, bo to też możemy sobie ustawić, czy chcemy to zrobić w sposób taki bardziej zdecydowany. Bo też nie jest powiedziane, że każda metoda działa w taki sposób na każdego. Są osoby, które wejdą ze mną w polemikę i powiedzą, że słuchaj, ale ja potrzebuję mocnego uderzenia rano, bo po prostu się nie obudzę.
1: Klasycznego budzika.
2: Najlepiej,

0: Nie, jeszcze tak trzeba go po prostu podejść i machnąć ręką.
1: Tak, i w ogóle właśnie musimy wstać i się przemieścić.
0: Miałam kiedyś
1: już
0: taki zawał serca od samego rana.
1: We mnie już sama myśl o tym, że miałbym się tak budzić, generuje stres, więc to zdecydowanie nie dla mnie, ale jesteśmy bardzo różni i choćby z tego względu to też jest kolejna opcja. W każdym razie to może być również ulubiona audycja radiowa, więc jeśli ktoś chce się obudzić z czwórką,
0: To jest pomysł.
1: O określonej porze, na przykład jakaś ulubiona audycja już startuje, nie wiem, o godzinie 7 i chcemy się o tej 7 obudzić z czwórką, to jest możliwość ustawienia sobie w niektórych urządzeniach konkretnej stacji radiowej, która nas obudzi o określonej porze, z określoną głośnością i może to na przykład po pół godzinie się wyłączyć samodzielnie. Więc choćby z tego względu to też jest bardzo fajna opcja.
0: No to mam nadzieję, że już w takim razie wiecie, co robić. Po prostu ustawić sobie czwórkę codziennie o tej 7 rano, wtedy, kiedy zaczyna się poranek i wtedy nie dość, że was obudzimy, to jeszcze zrobimy to po prostu bardzo przyjemnie, łagodnie, no i muzycznie. Dzisiaj u nas w studiu Mateusz Kozłowski, dziennikarz technologiczny, który doradza nam, jak obudzić się dobrze przy pomocy technologii. Za moment wrócimy do rozmowy, a teraz gramy Next Wake Up.

0: Na poranek czwórki zaprasza Alicja Michalska.
1: A dzisiaj w poranku rozmawiamy o tym, jak technologia zmienia nasz sposób budzenia się. O tym opowiada nam Mateusz Kozłowski, youtuber technologiczny, autor kanału Twoja Rzecz. Mateusz, co może być naszą rzeczą o poranku, która pozwoli nam się dobrze wybudzić? Budziki na pewno, ale tak, nietypowe, bo tak jak powiedziałeś, mogą to być bardziej takie wibrujące, bardziej muzyczne, ale z tego co wiem, są też zapachowe.
2: Są też zapachowe, ale wydaje mi się, że mimo wszystko w dalszym ciągu jest to nisza i jak sobie robiłem taki research przed naszym spotkaniem, to ciężko było mi znaleźć urządzenie, które sam kupiłbym dla siebie. Po prostu wydawało mi się, że to jest w dalszym ciągu gdzieś na takiej, w takiej fazie rozwoju, testu, nic, co moglibyśmy tak solidnie połączyć też z naszą siecią domową, bo to też jest taka wskazówka dla wielu osób, że sporo z tych różnych funkcji inteligentnych dotyczących wybudzania działa w oparciu o naszą sieć domową i nasze rutyny.

0: więc jesteśmy sobie w stanie poustawiać choćby też takie mechanizmy, że jak wchodzimy do danego pokoju, to zadzieją się różne rzeczy związane z na przykład naszym oświetleniem i choćby z tego względu też to wejście w dzień będziemy mieli zdecydowanie bardziej przyjemne. Bo my się tak skupiliśmy na budzeniu samym w sobie, a ten poranek, on trwa i tak naprawdę my możemy się dobrze obudzić, a później to wszystko zrujnować w przeciągu, nie wiem,
1: czyli tak, wstajemy, bo budzimy się po prostu przez wibracje czy przez jakiś budzik zapachowy, tak. A potem biegniemy do pracy i robimy wszystko, co powoduje, że jesteśmy znerwicowani, więc nic z tej pobudki przyjemnej.
0: Nic z tej pobudki, mało tego, nawet w samym domu może to się wszystko posypać, albo poprzez słuchanie jakiejś muzyki, która nas po prostu absolutnie wybudza z tej takiej sielanki, tak, z tego naszego domowego zen. Także jeśli chodzi o kwestie zapachowe, to na pewno jest jakaś nisza, ale w dalszym ciągu nie taka nierozwinięta, ale którą bym obserwował i widzę w niej potencjał.
1: Ale z dystansem. Czy to w ogóle jest pytanie o to, jak ta technologia naprawdę może sprawić, że poranki staną się przyjemne? Czy to jest tylko marketingowy haczyk? No bo wiesz, taki budzik zapachowy, to jest też pytanie o to, czy jest to naprawdę hit, czy gadżet, który szybko wyląduje w szufladzie?
0: Rokuje u mnie na coś takiego właśnie, ale znowu przypomnę, wrócę do tego wspomnianego researchu. Widziałem, że w tego typu urządzenia, te rozpylacze właśnie takich zapachów, z reguły bazują na zapachach cytrusowych. To taka ciekawostka, że te cytrusy są gdzieś tam łączone z jakimś pobudzeniem, rodzajem takiej mobilizacji, więc choćby z tego względu taka wskazówka, że zapachy cytrusowe są pobudzające rano, ale to jest kwestia całkowicie indywidualna. Jeśli ktoś woli zapachy bardziej miękkie, no to choćby, albo nie wiem, zapach kawy, choćby kawy, prawda? Przecież w każdym, może nie w każdym domu, ale...
1: Ja mogłabym mieć taki budzik, który mi zapachem kawy obudza.
0: Naprawdę nie trzeba kupować osobnego urządzenia, wystarczy mieć po prostu u siebie ekspres i myślę, że wiele osób ten zapach kawy, on się kojarzy z czymś miłym, przyjemnym, a to już prosta ścieżka do tego, żeby po prostu dobrze zacząć dzień.
1: Są jeszcze lampy imitujące wschód słońca i inne gadżety, które mogą nam pomóc w przyjemnej pobudce, ale możemy dozować napięcie, o tym porozmawiać za moment. Z nami w studiu cały czas Mateusz Kozłowski.
2: Ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy beat, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden beat, niech tak wejdzie z vibe'em, werbel znajdę. Nie ten, jest zbyt płaski, dam ten. Wiem, że

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Budziki zapachowe, wibrujące zegarki, zapachy czy światła. Co nas dobrze budzi o poranku i jak w tym pomaga współczesna technologia? O tym rozmawiamy dzisiaj z Mateuszem

0: Kozłowskim. Powiedziałam wcześniej o lampach imitujących wschód słońca. Hit czy kit? To zależy.
1: To zależy. Brzmi tandetnie i brzmi tak nie do końca dobrze, ale dla mnie oświetlenie jest najważniejszym elementem życia u nas w domu ogólnie. Mm-hmm. I uważam, że nawet wychodząc poza tę bańkę naszego poranka, to po prostu warto zadbać o oświetlenie w domu, w mieszkaniu.
0: Ale żeby było, czy żeby było odpowiednie?
1: Żeby było odpowiednie. Wielu z nas podchodzi do tego całkowicie po macoszemu i przypadkowo do temperatury, do barwy tego światła, które mamy w mieszkaniu.
0: No byle nie zimne chyba światło, prawda? Takie szpitalne, tylko
1: no właśnie to jest ciekawe,
0: ciepłe.
1: Bo w różnych aplikacjach, które sterują oświetleniem domowym i które muszą w pewien sposób to światło też opisać, nie tylko samą barwą i temperaturą, tylko wiele firm stosuje nazwy dla funkcji, jaką ma pełnić dane światło. I na przykład jest oświetlenie, które ma pełnić funkcję wspomagającą koncentrację. I wtedy to z reguły jest oświetlenie chłodne. To jest bardzo indywidualna kwestia, bo dla mnie to jest wyjście ze strefy komfortu. Jak na mnie ktoś świeci takim chłodnym światłem, to bez względu na to, gdzie jesteśmy, to ja się czuję niekomfortowo. Jak wszedłem do was na przykład do studia w zaplecze, tam było ciepłe oświetlenie, od razu poczułem się jak w domu i było super. Tutaj na przykład nie mamy chłodnego oświetlenia w studiu, jak siedzimy sobie razem w tym miejscu. Jest jaśniejsze, jest takie chłodniejsze, ale no po to jest
0: wybudzające,
1: żebyśmy byli skupieni na naszej rozmowie. W każdym razie oświetlenie jest kluczowe. W moim życiu w tym porannym pełni funkcję też jest określonym narzędziem. Pierwszy włącznik, jak budzimy się na przykład w okresie w jesienno-zimowym, wtedy po prostu jest ciemno zawsze. Tego światła nie ma. Ja mam ustawione światło tak na 30-40% jasności i ono jest ciepłe. Mam żarówki, które umożliwiają właśnie regulację tego natężenia, żeby to nie było albo maksymalnie, albo wyłączone. I to jest naprawdę też fantastyczna sprawa, jeśli chodzi o zarządzanie tym naszym takim stresem porannym, żeby to oświetlenie było nieatakujące. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym polecam, bo wtedy żyjemy w mroku i to wtedy światło reguluje nam ten rytm dnia. I to, co powiedziałaś a propos tego wschodu słońca, faktycznie to jest jedna z funkcji oświetlenia inteligentnego, żeby o określonej porze to oświetlenie stopniowo zaczęło się uruchamiać i w ten sposób nas budzić. Więc
0: ale to chyba
1: też
0: drogi gadżet. Czy to powoli się pojawia już w domach?
1: To nie są drogie rzeczy. Uważam, że jeśli mówimy o kwocie w okolicy 400 zł, to nie są jakieś nie wiadomo. I to mówimy o renomowanych firmach. Natomiast w momencie, kiedy chcemy to zrobić po kosztach, to zrobimy to też taniej. Więc to nie przerasta po prostu portfela Polaka.
0: Pytanie tylko na pewno, czy warto i czy rzeczywiście ten mózg da się oszukać, żeby technologia obudziła jednak naturalnie człowieka.
1: Uważam, że to jest bardzo ryzykowne. Mhm. Także to jest tylko dla tych, którzy pracują może na własnej działalności i nie mają nad sobą żadnego przełożonego i określonej pory. Ale faktycznie, jeśli ktoś może sobie pozwolić na budzenie światłem, to polecam, bo choćby z tego względu, że to się dzieje już totalnie bezdźwiękowo, w sposób naturalny, to można. Ja tak się nie budzę, ale faktycznie oświetlenie wspomaga moją pobudkę i nie generuje stresu. W momencie, gdybym miał to oświetlenie takie totalnie tradycyjne, to myślę, że to by było takie mocno wyrywające z kapci. A w tym momencie jest tak, że jak przyciskamy właśnie ten przycisk, to dostajemy światło, które pozwala nam spokojnie się wybudzić i o to chodzi. Nie tylko poranek, także wieczorami polecam, żeby sobie faktycznie za tymi żarówkami, nawet jeśli one mają nie być inteligentne, tylko bardziej tradycyjne, to żeby to oświetlenie było dopasowane do naszego rytmu dnia.
0: Mateusz Kozłowski, youtuber technologiczny i autor kanału Twoja Rzecz. Gdzie odsyłamy? Po więcej takich technologicznych ciekawostek opowiedział nam dzisiaj, jak technologia może nam pomóc o poranku, no bo okazuje się, że technologia nie ma tylko tych złych stron, ale też te jasne, te dobre. Mateusz Kozłowski, dzięki bardzo za rozmowę w czwórce.
1: Dziękuję bardzo, Alicja. Do zobaczenia. Call it a muffin hack. I'm in it for the peers. Double standards and a banging career. Affiliate marketer of the year. My passive income's top tier. My waist size is big. Luther Vandross. Never too much for a cougar in menopause. Rescue wildlife from human flaws. Deep dive in searching for great white jaws. She likes fish. Swears it's delish. A whole new

0: 17 minut pozostało do godziny 10. To jeszcze na koniec dla wszystkich spóźnialskich ostatni raz przypominam o naszym wakacyjnym konkursie.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Konkurs Czwórka na walizkach.
0: Czyli nasza letnia zabawa czwórkowa wakacyjna, w której zdecydowanie warto wziąć udział, bo można wygrać nową, nieśmiganą, piękną walizkę marki Ochnik. Wystarczy, że będziecie nas uważnie słuchać i wyłapiecie wszystkie 4 przedmioty, które prowadzący po kolei w każdej audycji będą do niej wkładać od poniedziałku do czwartku. Ja przypominam jeszcze ostatni raz, że dzisiaj w poranku włożyłam do walizki haczyk. Haczyk, po prostu haczyk. Nie pytajcie dlaczego. Warto po prostu zapisać i mieć je w pamięci po to, żeby po godzinie 18.30 wymienić wszystkie przedmioty, które w tej walizce się znalazły. Co do walizki włoży Lulu Zupczyńska, o tym dowiemy się po 10.00.
1: Daj się spakować. Czwórka

0: 12 minut pozostało do godziny 10 poranek w czwórce. Powoli, powoli dobiega końca, ale jak już jesteśmy dobrze obudzeni, to teraz warto pozostać w tym pozytywnym nastroju, a o to zadba Lulu Zupczyńska w pierwszej wakacyjnej audycji.
1: Dokładnie tak.
0: Czwórka
1: dokładnie
0: to słychać.
1: Tak. Dokładnie tak. To będzie pierwsza moja audycja wakacyjna w tej ramówce. No i już moc atrakcji nas czeka. Czeka nas bardzo wiele dobrej muzyki, przede wszystkim indie, disco, house'u. Trochę nowości, trochę premier, trochę może jakiś rozdawek biletów. Będziemy mówić o koncertach, będziemy mówić o festiwalach. No naprawdę, warto zostać przez te 3 godziny teraz z czwórką oczywiście.
0: No to ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Lulu Zupczyńska przyjmuje stery po godzinie 10. Ja nazywam się Alicja Michalska, to był poranek w czwórce. Bardzo wam dziękuję za ostatnie 3 godziny. No i oczywiście życzę miłego poniedziałku, smacznej kawusi, no i takie tam. Dzięki.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój.

0: i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Pogoda w Polsce zimienną jest i taki też będzie początek nowego tygodnia. Nad krajem przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, dlatego nie zabraknie chmur, przelotnych opadów deszczu, a miejscami również i burz. Największe szanse na deszcz i wyładowania na południu, wschodzie oraz w rejonach górskich. Na zachodzie pogoda powinna być nieco spokojniejsza, a mieszkańcy tamtych regionów zobaczą znacznie częściej upragnione przez wszystkich słońce. Temperatura od około 18-19 stopni nad morzem i w miejscowościach podgórskich do 22, lokalnie 23 stopni w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny z kierunków północno-zachodnich. Podczas burz porywy mogą być wyraźnie mocniejsze. Nie ma się jednak co martwić, ciśnienie będzie stopniowo rosnąć, a razem z nim temperatury i poziom naszego dobrego samopoczucia.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co? To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie.
11: Czwórka. To słychać.
12: To słychać.

0: Wiórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Zgadza się, to Kugar, czyli Lulu Zupczyńska. Witam was po raz pierwszy w nowej letniej audycji Czwórka, to słychać. I tak będzie ze mną co poniedziałek, bo co w poniedziałek będziemy się właśnie tutaj razem słyszeć i widywać również, jeżeli ktoś nas ogląda. Moc atrakcji dzisiaj, fajne nowości na naszej playliście i nie tylko na niej. Festiwale, konkursy, bilety do rozdania. No i do tego jeszcze Julia Święch wpadnie opowiedzieć nam trochę o openerze. Było fantastycznie zresztą, na pewno sama nam to tutaj opowie. Sama się łapie za głowę, jak my się w tym wszystkim w ogóle połapiemy, jak my się zmieścimy. Ale damy radę, kochani, nic nas nie goni. Mamy wakacje, trzeba się wyluzować, mimo że ten poniedziałek trochę nas wszystkich ściga. Ale na razie relaks. I w relaksie pomoże nam pięknie Jean Tonique ze swoim remiksem utworu Summer of Love. Pięknie, melodyjnie, indie, disco, house, funk. Tak będzie właśnie przez najbliższe 3 godziny. No to gramy.

0: Kilka. To słychać.
1: Tak właśnie, zaczynamy wakacje z czwórką. Sezon festiwalowy w pełni, moi drodzy. Nie wiem jak wy, ja byłam ostatnio na swoim 5. letnim festiwalu w tym sezonie. To nadal jeszcze nie jest koniec, przynajmniej 4 przede mną, a może jeszcze więcej. Już tylko kawa chyba w żyłach mi się tam kręci. Właśnie przyjmuję kolejną zresztą jej porcję. No i cóż, w zeszłym tygodniu byłam na Las Festiwalu. W tym tygodniu to był opener i jak już mówiłam, Julia opowie nam trochę o tym festiwalu niedługo. A ja chciałam wam zagrać trochę mojej selekcji z lasu, bo grałam tam na scenie dziennej Las Palmas. Fantastyczna scena. Ja takie sceny oczywiście uwielbiam. Jestem za dziennym graniem. Trzymam kciuki za to, żeby na festiwalach częściej grało się w ten sposób, żeby te festiwale w ogóle się zaczynały wcześniej, tak jak za granicą. Powtarzam to nie jeden raz. No, myślę, że od 14 to jest taka optymalna godzina, żeby sobie posiedzieć w słoneczku z jakimś miłym trunkiem czy też lemoniadą i po prostu cieszyć się dobrą muzyką. I mam dla was dwa klasyki, które zagrałam na lesie. To będzie kawałek Nicola Fasano i Kate White Finally w remiksie Crazy Bizy oraz Pockets Come Go With Me. Joy Negro zremiksował ten kawałek. Obydwa to są piękne utwory disco z klasycznymi motywami, które na pewno od razu rozpoznacie. Wejdźcie ze mną w ten festiwalowy klimat.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Gramy dziś letnio w czwórce i tak przez najbliższe 3 miesiące przynajmniej. Dzisiaj mocno w klimacie festiwalowym raczej nam prędko nie przejdzie. Mam dla was małą zapowiedź, jeżeli potrzebujecie trochę tego klimatu. Był taki piękny festiwal Snowfest w marcu tego roku. Czwórka oczywiście była na tym festiwalu, robiła retransmisje, robiła wywiady z artystami, miała swój namiot. Na pewno mogliście go łatwo zauważyć. Będzie można posłuchać setu Ross Addiction z tego festiwalu już w piątek w paśmie muzycznym po godzinie 20. Ale to nie koniec, bo jeżeli są wśród nas fani rapu polskiego na przykład, to mamy również dla was retransmisję koncertu Miłego ATZ z rap sceny czwórki i to odbędzie się w sobotę po godzinie 20. Ross Addiction w piątek po 20. Miłe ATZ w sobotę po 20. Nie możecie tego przegapić. No i wracając jeszcze na sekundkę do las festiwalu, chciałam wam pokazać selekcję artystki, która po mnie grała na scenie Las Palmas. Piękna, słoneczna selekcja przepleciona może nie popowymi, ale na pewno takimi znanymi motywami z muzyki elektronicznej oraz popowej.

Artystka nazywa się Cinnamon i pochodzi z Berlina. Jechała potem na Fusion Festival i dosyć sporo zresztą teraz gra. Co zagrała? Piękny kawałek Purple Disco Machine oraz Hertz z roku 2025 i to jest ich wersja Wonderful Life właśnie zespołu Hertz. Na pewno ten kawałek rozpoznajecie. No a potem zagra nam Babert ze swoją wersją Pump Up The Jam, jednego z moich ulubionych 90'sowych kawałków. Posłuchajmy.

0: Czwórka poleca.
1: Tak jest, mamy dla was małą polecajkę, to Muse Festival, który odbędzie się między 24 a 26 lipca w Balzac Palace w Kalenczynie. No i cóż, wystąpi tam śmietanka sceny elektronicznej polskiej, deep house'owej, również techno, Błażej, Malinowski, Hekato, Anne, Ribe, Lem. Jeżeli ktoś interesuje się tą sceną, to na pewno te nazwy nie są dla nich obce. 24-26 lipca w Kalenczynie. Mamy dla was małą polecajkę od samego organizatora Dominika Kalamarza, który powie parę słów o tym właśnie festiwalu.
2: Jest to festiwal, przede wszystkim festiwal techno z line-upem mocno opartym na fajnych wyszukanych nazwiskach z świata techno, z całego świata, w nietypowej lokalizacji, w neogotyckim pałacu, który sam w sobie jest przepiękny i ma przepiękne tereny, i my tą przestrzeń, tą muzyką staramy się wypełnić, dołączyć do tego wizualizacje, które jeszcze podbudują cały ten klimat i stworzy spójną całość. Skupiliśmy się na techno, bo w zeszłych latach też mieliśmy trochę więcej muzyki basowej, house. W tym roku też się taka muza pojawi, szczególnie w dzień, ale jednak stwierdziliśmy, że skupiamy się maksymalnie w tym roku na jakościowym techno, mimo że właśnie jakieś lżejsze czy trochę bardziej eksperymentalne tematy też się pojawią. A jeśli chodzi o ten jakby core festiwalu, w tym roku zaprosiliśmy Japończyka Takaki Itoh, który będzie czarował bardziej hipnotyczną stroną techno, troszkę może wolniejszą. Do tego do kompletu Błażej Malinowski, który na pewno świetnie się z nim skomponuje. Jeśli chodzi o bardziej energetyczne rzeczy, mamy z Grecji świetną producentkę i DJ-kę Annę. Mamy też moją ostatnią muzyczną miłość, czyli Tubriz, gościu z Monachium bodajże pochodzi. W ogóle świetny człowiek i robi naprawdę genialne, świeże, bardzo skoczne i melodyczne techno. Do tego Absolut, która gra często w Berghain. Nie wiem, czy jestem rezydentką, nie wydaje mi się, ale też ostatnio jesteśmy bardzo zauroczeni jej wizją techno.
1: Tak właśnie z Dominikiem rozmawiała w poranku czwórki Dominika Płonka, a wy również możecie pojechać na ten festiwal. Mamy dla was bilety do rozdania. Wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100. I bilety mogą wasze być już dziś. Zamek w Kalenczynie czeka, ja sama bym się chętnie przejechała. Festiwali ostatecznie nigdy nie za wiele. 226452100. Dzwońcie, a Muse Festival może być również waszym wspomnieniem tego lata. Tymczasem jeszcze trochę chaosu, bo chaosu również nigdy nie za wiele. To będzie Hotmut i Tell Me What To Do na samplu z Suzy Q i numer Tonight 1981 rok.

0: Czwórka. To słychać.
1: A teraz coś dla tych, którzy szykują się właśnie na jakieś dalekie włajaże.
0: To jest konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Zasady konkursu są bardzo proste. Każdego dnia wkładamy do walizki 4 przedmioty, po jednym w każdym paśmie muzycznym. Wy zapisujecie sobie skrupulatnie te przedmioty i pod koniec dnia po godzinie 18 dzwonicie do nas, podając nam wszystkie 4. Pamiętajcie, 22 645 2100. Do zwycięzcy powędruje wspaniała, nowiutka, pachnąca

walizka firmy Ochnik. Kto pierwszy, ten lepszy. A do walizki wkładamy teraz coś, co idealnie sprawdzi się na tę zmienną polską wakacyjną aurę. Są to, uwaga, kalosze. Kalosze, moi drodzy. Zapisujcie skrupulatnie. Walizka Ochnik może być wasza. Będziemy jeszcze przez 2 godziny przypominać wam, co włożyliśmy do walizki jako drugie. Ja tymczasem zostawiam was z remiksem pięknego klasyczka, czyli Doobie Brothers Long Train Running. To jest 73 rok. Zremiksował go Party Pupils. No i cóż, my słyszymy się już po przerwie.

0: Rádio i podcast. Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej ma.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
6: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Na zegarze 11. Pogoda. Jeśli planujecie dziś spędzić dzień na świeżym powietrzu, warto zabrać ze sobą parasol. Poniedziałek upłynie pod znakiem zmiennej aury. Przez Polskę będzie przechodził chłodny front atmosferyczny, a zatem czeka nas na przemian słońce, na przemian zachmurzenie. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Lokalnie, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju oraz w górach, mogą rozwinąć się burze. Temperatura mało wakacyjna, od około 19 stopni na północy do 22-23 stopni na południowym wschodzie. Nad morzem i w czasie opadów odczuwalnie chłodniej, głównie za sprawą północno-zachodniego wiatru, który miejscami będzie dosyć porywisty. Ciśnienie po przejściu frontu zacznie jednak rosnąć. Nie martwcie się, lato wraca do nas już pod koniec tygodnia.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: Czwórka. To słychać.
11: To słychać.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Zgadza się, to już druga godzina audycji czwórka, to słychać i jeszcze dużo dobrej muzyki przed nami. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, a my mamy dla was wiele pięknych premier dzisiejszego dnia. No i nowości, nowości na czwórkowej playliście, a jedną z nich kawałek Jazzy oraz Chrisa Lorenzo Invisible. Jazzy już niedługo nie trzeba będzie na pewno wam przedstawiać. To irlandzka wokalistka, autorka tekstów i DJ-ka z Dublina, która w ostatnich latach stała się jednym z najgorętszych nazwisk na scenie dance. Popularność przyniosły jej takie hity jak Giving Me, Some Days, czy chociażby ostatnie absolutnie fantastyczne Satisfy, a jej utwory przekroczyły już miliard odtworzeń w serwisach streamingowych. No, Chris Lorenzo również ma wiele do zaoferowania. To brytyjski DJ i producent uznany za jedną z najważniejszych nazw na nowoczesnej scenie bass house'owej. Jest również współtwórcą projektu Anti-Up z Chrisem Lake'em. Jego produkcje regularnie trafiają na największe festiwale i do setów czołowych DJ-ów na świecie. Razem weszli do studia i nagrali Invisible. Wspaniały, chwytliwy wokal Jazzy tam gra z charakterystycznym basowym brzmieniem Chrisa. Właśnie singiel ukazał się 19 czerwca tego roku jako zapowiedź debiutanckiego albumu Jazzy Peace and Patience, a opowiada on o zazdrości oraz próbach zaszufladkowania Jazzy przez innych. Mnie osobiście bardzo to się podoba. A wy posłuchajcie sami.
0: Nowość w czwórce. To słychać.

0: czwórka. To słychać.
1: To była premiera dosłownie sprzed tygodnia, prosto z mojego ukochanego labelu Toy Tonics, Davide Def oraz Fimiani i ich mama. Nowości, właśnie, nowości. Dziś dużo premier dla was w paśmie czwórka, to słychać. I nie tylko nowości, również wiele klasyków. Fani elektroniki na pewno rozpoznają od razu ksywkę, którą za chwilę usłyszycie. Hugel. Hugel, a właściwie Florent Hugel, to francuski DJ i producent pochodzący z Marsylii. Jest jednym z artystów, którzy mocno przyczynili się do popularności tak zwanego Latin House'u. No i oczywiście tech house'u również w Europie, bo jego styl łączy właśnie klubową energię z tymi latynowskimi rytmami, wokalami oraz słonecznym brzmieniem. Do mainstreamu ten artysta przebił się dzięki remiksowi Bella Ciao 2018. Rok to był. Utwór stał się wiralem na całym świecie, a potem jedynie umacniał swoją pozycję hitami oraz współpracą z artystami takimi jak David Guetta czy Robin Schulz chociażby. No i mamy nową premierę od niego. To Moving to the Sun, kolaboracja z Imaelem Angelem oraz Ultra Nate. To nowa interpretacja kawałka deep house'owego To The Sun Imaela Angela właśnie, którego zalążek powstał, uwaga, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Czy lubimy to, czy nie? No, w tej wersji akurat tego zupełnie

zupełnie nie słychać. Brzmi to jak naprawdę absolutnie topowa produkcja, no i całości dopełniają świeżo nagrane wokale prawdziwej ikony muzyki house, czyli Ultra Nate oczywiście. I chyba to robi ten kawałek tak wyjątkowym. Na drugi ogień pójdzie natomiast Bel Air z kolejną legendą muzyki disco, czyli z Ceronem. Już wcześniej zaskoczył nas ten artysta współpracą z samą Barbarą Tucker. A teraz serwuje nam piękny letni kawałek z francuskim królem elektroniki, czyli właśnie Ceronem. Lot More Love. Dużo więcej miłości, moi drodzy, jeszcze więcej tej miłości w jego muzyce. Słychać tą miłość i mam nadzieję, że poczujecie ją również i wy.

0: Nowy latarnik.
1: Słuchacie Czwórki, a to jest pasmo Czwórka. To słychać, z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, już od 10 i tak będzie do godziny 13. My całe lato tutaj w redakcji jesteśmy w klimacie festiwalowym, oczywiście wakacyjnym. No i cóż, mam dla was do polecenia dwa festiwale, na których tak się składa. Spotkacie również i mnie. W najbliższy weekend będzie to oczywiście Audio River Festival. 10-12 lipca 2026 odbędzie się na Błoniach Łódzkich, właśnie w Łodzi. Największy festiwal elektroniczny w Polsce. A w tym roku headlinerzy to m.in. The Prodigy, Disclosure, ZHU, czy chociażby Boys Noise, ale nie tylko, będą też takie nazwy jak Damian Lazarus, DJ Heartstring, Marlon Hostad, Cats and Dogs, oczywiście nasze polskie duo, no i cała śmietanka polskiej muzyki elektronicznej, co tu wiele mówić. Pogoda zapowiada się znakomicie, będę tam również ja, otwierając scenę Park w sobotę o 18:00. Wiecie, że wszystkich zachęcam do przychodzenia na festiwale wcześniej. Jest piękna pogoda, jest piękny vibe. Naprawdę warto być tam od samego początku. A druga polecajka to oczywiście Saltwave Festival, na którym będziemy z Czwórką. Będziemy dla was relacjonować na bieżąco, co dzieje się na miejscu, razem z Julią, rozmawiać z artystami i przekazywać wam ten fantastyczny morski vibe, bo Saltwave odbywa się w Jastarni na Półwyspie Helskim. 31 lipca, 1 sierpnia tego roku oczywiście, a w line-upie m.in. Crystal Fighters, Salvatore Ganacci, Vito Bambino, Sokół, Jan Rapowanie oraz Budka Suflera by Unda. Moi drodzy, mam nadzieję, że widzimy się na miejscu. Ja dla was mam teraz do polecenia dwa kawałki, które na tych festiwalach być może wybrzmią. To jest Crystal Fighters i ich kawałek Follow. Indie dance, elektronika, folk, inspirowane wszystko kulturą baskijską. No i Funk Tribu, który pojawi się na Audio River, kolumbijski DJ i producent z Berlina, i to będzie jego nowy kawałek Where Are You Taking Me?

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Zgadza się, to nasza nowa audycja Gramy, co chcecie. W piątki o 18 gramy kawałki, które wy podsyłacie nam, wy nam przedstawiacie. Można te kawałki zamawiać przez maila. Mail to czwórka@polskieradio.pl z dopiskiem gramy co chcecie. Możecie też zadzwonić do nas nawet już teraz. Numer to 226452100. czwórka@polskieradio.pl, telefon 226452100. My zapisujemy wasz kawałek, no i w piątek oddzwaniamy do was, żebyście mogli na antenie opowiedzieć nam, jaki kawałek wybraliście. Sama jestem ciekawa, jaką selekcję przygotowujecie już dla nas na weekend. Wasz kawałek w czwórce, proste, proste. Piątki o 18 są wasze.

0: klasycznie o tej porze.
1: Mam dla was kawałek, który zawsze działa na parkiecie. Zwłaszcza ostatnio w moich setach pojawia się często. Wiecie, że ja uwielbiam sięgać do takich klasycznych kawałków house'owych i nie tylko właściwie. One po prostu działają. Po prostu tłum zawsze na nie reaguje. Jeden z takich kawałków to Fed LeGrand, Hands Up for Detroit. Put Your Hands Up for Detroit. Numer, który ukazał się 26 czerwca 2006 roku i był to jeden z największych klubowych hymnów lat 2000. Właściwie błyskawicznie stał się światowym przebojem, docierając na szczyt brytyjskiej listy przebojów właśnie. No i to on otworzył Fed LeGrandowi drzwi do międzynarodowej kariery na dobre, wpisując go do czołówki sceny house. Piosenka wykorzystuje wokalny motyw z utworu Hands Up for Detroit Matthew Deera i Disco Dee, jednocześnie będąc hołdem dla tego właśnie miasta, które uznawane jest za kolebkę muzyki techno. Oczywiście numer wzbudził też trochę kontrowersji, dużo emocji wywołał odważny teledysk przedstawiający futurystyczne laboratorium z humanoidalnymi robotami. Był to mocno też seksualizowany teledysk, w wielu krajach emitowano jego ocenzurowaną wersję, tylko ta wersja pełna była pokazywana jedynie po godzinie 22, 23 w późnych godzinach nocnych. Słuchacze też często błędnie interpretowali refren jako I love this city, a nie our lovely city. No i było też trochę problemów z samplami, ale o tym nawet już nie warto wspominać. Kawałek zapisał się w pamięci klubowiczów na długie lata, no i warto go po prostu odświeżać, moi drodzy. Fed LeGrand, Hands Up for Detroit, to teraz w czwórce.

0: Detroit.
1: Przez całe lato mamy dla Was w czwórce konkurs. Można wygrać walizkę Ochnik. Codziennie wkładamy do tej walizki 4 przedmioty. W każdym paśmie muzycznym Wy zapisujecie je i dzwonicie do nas po godzinie 18, podając te 4 przedmioty, które usłyszeliście w ciągu dnia. No i do zwycięzcy wędruje właśnie walizka Ochnik. Przypominam Wam, że dziś w czwórce Co Słychać włożyliśmy do tej walizki kalosze. Słuchajcie nas przez cały dzień, żeby usłyszeć inne przedmioty, które znajdują się w walizce i dzwońcie do nas pod 226452100, a walizka Ochnik może być wasza.
2: Czwórka na walizkach.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
2: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
3: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodatków.

0: Daje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.

0: Więcej na Libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
2: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Krakowie 21, w Katowicach 20, w Poznaniu 19, a w Trójmieście około 20-21 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie lokalnie temperatura może sięgnąć 23 stopni Celsjusza, natomiast najchłodniej nad samym morzem i na zachodzie kraju. Na bardziej stabilną, słoneczną pogodę trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać, ale niezbyt długo, bo już pod koniec tygodnia możemy spodziewać się nawet 30 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej?
3: Można. Jeszcze jak.
4: Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja.
5: Czwórka.
6: To słychać.
7: To słychać.

Minęła 12. Pogoda. Pogoda. Kapryśne lato przed nami dziś w całej Polsce, na przemian słońce, chmury i wiatr. Najspokojniej na zachodzie kraju, najwięcej opadów prognozowanych jest na północy, wschodzie i w rejonach górskich. Na termometrach w Warszawie około 22 stopni, w Krakowie

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Z wami już trzecią godzinę Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. No i cóż, nie samymi festiwalami człowiek żyje. Mam dla was też w tej ostatniej godzinie chwilę oddechu tropikalnego, chillującego, no i wakacyjnego przede wszystkim. Dzisiaj dwa kraje na celowniku: Mali oraz Hiszpania.
0: Igłą po mapie.
1: O'Flynn, czyli Ben Norris, zagra nam pierwszy. To brytyjski producent i DJ z Londynu, który od 2015 roku buduje swoją pozycję na scenie elektroniki, łącząc house, breakbeat oraz inspiracje zaczerpnięte z muzyki świata. Wydawał m.in. dla wytwórni Ninja Tune, czy chociażby ostatnio dla Glitterbox. Wspierają go artyści tacy jak Fortet, Bonobo czy Ben UFO. No i ja także go wspieram. Nie wiem, czy takie wsparcie cokolwiek w ogóle dla niego znaczy, ale gram go bardzo, bardzo często w

swoich setach, zwłaszcza ostatnio. W utworze Fara Offlina słychać wokale wykonywane w języku Bambara, jednym z najpowszechniej używanych języków w Mali i całej Afryce Zachodniej. W nagraniu występuje zespół Farafina, a sam tytuł oczywiście również pochodzi z języka Bambara. No i to kolejny przykład w twórczości Offlina tego właśnie łączenia nowoczesnej muzyki elektronicznej z tradycyjnymi rytmami i śpiewem z Afryki Zachodniej chociażby. A co z Hiszpanii nas czeka? Suavemente to Michael BM i Latin House Gang, współczesna tech house'owa reinterpretacja jednego z największych latynoskich hitów wszechczasów. Suavemente Elvisa Crespo z 98 roku. No i tutaj wokal oczywiście wykonywany jest w języku hiszpańskim. Tytułowe Suavemente oznacza delikatnie, łagodnie. Na refren opowiada o czułości i romantycznym tańcu. Tak wakacyjnie gramy latem, w czwórce, oczywiście.

0: Czwórka, to słychać. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Już trzecią godzinę, a do nas do studia dotarła wreszcie Julia Święch. Cześć.
1: Cześć, tak prosto z openera niemalże. Nie no, wczoraj przyjechałam, ale są emocje.
0: No, domyślam się. My nawet spotkałyśmy się przypadkiem na openerze gdzieś tam pod food truckami, ale dosłownie na chwilę. Ja byłam tylko na dwa dni. Powiedz mi, jak było na całym openerze, bo ty byłaś po prostu na całym festiwalu. To jest po prostu doświadczenie dosyć intensywne.
1: Tak, dosyć intensywne i myślę, że zdecydowanie było intensywnie, szczególnie jeśli chodzi o line-up i koncerty oraz jeśli chodzi o pogodę, bo pogoda trzeciego dnia zdecydowanie nie dopisała i była ulewa, był deszcz, był wiatr taki, że no niemalże zdmuchnęło festiwalowiczów.
0: No właśnie, słyszałam, że trzeba było nawet zakończyć trochę wcześniej koncert The Cure z powodu pogody.
1: Tak, i koncert Slowdive na scenie głównej wcześniej został również przesunięty z powodu między innymi pewnie pogody.
0: Kapryśna pogoda wakacyjna w Polsce.
1: Lulu, a powiedz mi, czy byłaś na koncercie Zary Larsson?
0: Kurczę, nie, właśnie nie. Wiesz co, ja grałam akurat wtedy i to jest właśnie niestety ból DJ-a, że nie może być na wszystkich występach, ale wiem, że ty byłaś na tym...
1: Byłam i był to fenomenalny występ. Nie wiem, czy wiesz, że Zara Larsson ma taką tradycję, że jej taki jeden z popularniejszych utworów Lush Life, tam jest taki bardzo znany taniec do niego. Kojarzysz taki układ taneczny?
0: Tak, tak.
1: Bo ja spotkałam potem Piotra, który został wybrany przez Zarę Larsson pośród tłumu i zatańczył z nią na scenie.
0: No
1: posłuchajmy.
0: Właśnie.
2: Niesamowite uczucie. Minęło już sporo czasu, bo mamy kolejny dzień, a ja nadal się czuję tak, jakbym świeżo zszedł z tej sceny. Myślę, że to też jest wynik tego, że dosyć aktywny byłem na tym koncercie, śpiewałem każdą piosenkę, byłem taki energiczny, więc też ten wybór, którego Zara i jej tancerki dokonały, no myślę, że też był z tym związany, że faktycznie dobrze się bawiłem, one to dostrzegły i to jest bardzo miłe. I mega szansa, żeby być jedną osobą z tysięcy ludzi wybraną do zatańczania na scenie, z artystką, której słucham od wielu, wielu lat, którą lubię, na której koncercie jestem już po raz czwarty. Poprzednie razy były świetne, ale ten koncert po prostu wypełnia wszystko, wszystkie marzenia, jakie miałem.
1: Ile się do tego przygotowywałeś? Ile trenowałeś?
2: Znaczy, jak wiemy, Zara na każdym koncercie bierze jedną osobę z tłumu, żeby zatańczyć tą choreografię do Lush Live, więc ta choreografia już tak naprawdę krąży w sieci od ponad pół roku, więc ten trend TikTokowy tak się przewijał, że dużo osób go po prostu zna i ja również, tak? Więc szczerze mówiąc, nie ćwiczyłem jakoś dużo, po prostu przez to, że ten trend tak długo trwa, to przez pół roku już to weszło w krew, że byłem po prostu przygotowany i cieszę się, bo gorzej by było, gdybym tej choreografii nie znał po wyjściu na scenę, byłaby trochę siara.
0: No widzicie, warto jeździć na festiwale, innymi słowy, bo taka właśnie rzecz może wam się przytrafić. Możecie zatańczyć na scenie chociażby z Zarą Larsson. Zostańcie z nami, bo Julia opowie nam jeszcze trochę o Open Air Festival, a my posłuchajmy teraz właśnie Zary oraz Midnight Sun.

0: Jamie XX zagrał nam właśnie w czwórce, bo DXX było oczywiście w line-upie festiwalu Open Air, o którym rozmawiamy z Julią Święch, która przyszła do nas do studia podzielić się z nami wrażeniami z tego festiwalu. Powiedz mi, z kim byłaś na tym festiwalu?
1: Z przyjaciółmi. Oraz. Ale powiem ci, no zagaję o tego Jamie'ego XX, bo to był mój ulubiony koncert całego festiwalu. W sensie DXX naprawdę byli niesamowici.
0: Kurczę, no bardzo żałuję, że znowu nie było mnie na tym koncercie, bo musiałam grać, ale tak to jest właśnie, słuchaj, czasami niestety omijają te najlepsze koncerty nas, no bo też trudno wszystko zobaczyć na festiwalu, kiedy są cztery sceny, plus jeszcze te wszystkie sceny poboczne.
1: A ty byłaś na takim jednym, ale no, tak chociaż dobrym?
0: Słuchaj, byłam na Calvinie Harrisie i po prostu tak mi się podobało, że dawno nie byłam na tak dobrym, performance, nie wiem, czy nazwałabym to koncertem, ale zaczął padać tak dramatycznie deszcz i ta elektronika, i te dymy, i te lasery, po prostu to wszystko się złożyło w taką fantastyczną całość. Wydaje mi się, że to była idealna osoba na main stage tego dnia. A tobie co najbardziej się podobało poza DXX?
1: Myślę, że jednak show Addison Rae, że to było super performance, myślę, że też publiczność super się na niej bawiła i że ta energia jednak przeniesiona ze świata mediów społecznościowych na koncert, na festiwal trzymała się naprawdę nieźle.
0: Kobiety górą, innymi słowy, po prostu. Tak było na Open Air Festival. Było dużo kobiet w ogóle w line-upie. Zara Larsson, również Rene Rapp, Sophie Tucker ze swoim Tuckerem, z tego co wiem. Peggy Gou oczywiście też ostatniego dnia. No i co? Wydaje mi się, że ty również często imprezujesz z rodzicami.
1: Czasami, z tatą nawet gramy czasami razem sety, ale mój tata jest również doświadczonym festiwalowiczem, więc postanowiłam zapytać się go o wrażenia z tegorocznej edycji Open Air'a.
0: Posłuchajmy.
2: Dla mnie festiwal Open Air to w zasadzie trzy perspektywy, na które za każdym razem się nastawiam i które nigdy mnie nie zawodzą. Pierwsza oczywiście jest ta oczywista muzyczna, która no, w tym roku też jest dla mnie bardzo, bardzo entuzjastyczna. Szczególnie mój dzień to środa i mój absolutnie najlepszy koncert i myślę, że jeden z lepszych koncertów w moim życiu to DXX. Kolejna perspektywa to jest po prostu taka perspektywa socjologiczna i też z racji tego, czym się zajmuje, czyli zajmuje się międzypokoleniowością i spojrzenie na ten wątek rodziców z dziećmi różnych pokoleń, które są tutaj, które się mieszają, które są w zasadzie jednym bytem i wszyscy dobrze się bawią, wszyscy z szacunkiem odnoszą się do siebie. To jest takie miejsce, w którym po prostu chce się być i obserwować to jako pewną próbkę społeczną. I trzecia perspektywa to oczywiście atmosfera, która tutaj jest. Nie wyobrażam sobie lata, nie wyobrażam sobie tego momentu rozpoczęcia wakacji bez festiwalu Open Air. To jest już jakiś element, który jest w moim sercu od ponad 10 lat i myślę, że zagościł na zawsze i po prostu ta atmosfera, niezależnie

0: Niezależnie od tego, kto by tu grał, to po prostu ta atmosfera jest wyjątkowa i chcę tu być i zachęcam innych do tego, żeby też tu byli.
1: Czyli podobało się, innymi słowy.
2: Podobało się, ale ta perspektywa międzypokoleniowa, ja naprawdę, to pierwszy festiwal, na jaki zabrał mnie mój tata, to był jeszcze Coke Life Festival w 2013 chyba roku.
1: Wow, rzeczywiście był taki festiwal,
2: tak,
1: już wszyscy zapomnieli o nim.
2: I od wielu lat uczęszczam razem z tatą, nawet tak, że się łapiemy na, nie wiem, dwa koncerty wspólnie, albo fragment koncertu i wspólne jedzenie, i jest to naprawdę unikatowe, ale też widzę coraz więcej takich relacji właśnie rodziców z dziećmi, czy to nastoletnimi, czy dwudziestoparoletnimi, czy jeszcze starszymi, którzy wspólnie chodzą na koncerty, i poruszające to jest.
1: Tak, w ogóle ciekawe jest to, jak wiele dzieci teraz można spotkać na tych festiwalach, i to naprawdę najróżniejszych festiwalach, również tych takich bardziej magicznych, mistycznych, na przykład na Las Festiwalu było również wiele dzieci, no ale na Openerze, tak, dzieci ze słuchawkami, to jest oczywiście fantastyczny gest ku bezpieczeństwu. Ja też polecam wszystkim w ogóle nosić jakieś zabezpieczenia, filtry do uszu, bo naprawdę te głośniki na festiwalach mogą dać mocno czadu, więc dobrze, że dzieci są zabezpieczone. Czyli co? Czyli to już nie jest taka rozrywka tylko dla nastolatków, czy jakichś tam dwudziestolatków, trzydziestolatków, prawda?
2: Myślę, że nie. Zdecydowanie nie.
1: Ja widziałam też bardzo dużo takich starszych par. Może przyjechały one na The Cure albo na Nicka Cave'a, bardzo możliwe, ale też na tym polega Open Air Festival.
2: Że tam są wszystkie pokolenia.
1: Dokładnie, przyjeżdżają wszystkie gwiazdy. No i fajne jest też to, o czym rozmawiałyśmy poza anteną, że w tym roku to był taki trochę klimat jak przed 2020, że można naprawdę było się poczuć jak kiedyś, imprezować jak kiedyś.
2: Prawda.
1: Trochę już gadam jak stara osoba, więc myślę, że pora skończyć to wejście. Moi drodzy, była ze mną Julia Święch. Rozmawiałyśmy o festiwalu Open Air. Przekazała nam kilka ciekawych historyjek, które się na tym festiwalu wydarzyły, a teraz posłuchamy sobie Calvina Harrisa oraz Florence, która również grała na głównej scenie. To będzie Sweet Nothing. Dzięki, Julia.

0: Moi drodzy, kto wybiera się w jakieś dalekie podróże, mamy dla was coś specjalnego.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Codziennie w czwórce do wygrania walizki.

zawodnika firmy Ochnik. Zasady tego konkursu są bardzo proste. W każdym paśmie muzycznym prowadzący wkłada do walizki jeden przedmiot. Łącznie 4 przedmioty znajdą się w tej pięknej walizce Ochnik. Wy pod koniec dnia po 18 dzwonicie do nas, podajecie nam, jakie przedmioty zostały włożone do walizki. I ona może powędrować do Was, jeżeli będziecie wystarczająco szybcy. 22645-2100 na ten numer dzwonicie i mówicie, jakie przedmioty zostały włożone do walizki. Zapisujcie bardzo skrupulatnie. Ja włożyłam do tej walizki kalosze. Przedmiot, który na pewno przyda się na festiwalach i nie tylko. I w tym klimacie zagramy teraz jeszcze dla Was openerowo Sophie Tucker.

Słuchacie Czwórki, a to było nowe pasmo wakacyjne. Czwórka, to słychać przez 3 godziny, była z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i tak będzie co poniedziałek. Będzie letnio, będzie wesoło, będzie pozytywnie i energetycznie. Indie, indie-tronika, disco, house, funk. Najbardziej wakacyjne klimaty, jakie możecie sobie wyobrazić, a do tego zapowiedzi imprez, rozdawki biletów, konkursy i o wiele, wiele więcej. Bądźcie z nami nie tylko co poniedziałek, bo od poniedziałku do czwartku ja się z wami już żegnam. Zostawiam was z Oliverem Nelsonem. No i niedługo w studiu również Kamil Jasiński rozkręci wasz poniedziałek. Słyszymy się już za tydzień. Dobrej następnej części dnia wam życzę. Do usłyszenia.

0: Czwórka. Polskie Radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co? To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w całym kraju całkiem sporo chmur, na północnym wschodzie i południu miejscami także przelotne opady deszczu, a na krańcach południowych możliwe są nawet burze. Temperatura maksymalna od 16-19 stopni na północy i północnym zachodzie, a także miejscami na terenach podgórskich do 20-23 stopni na pozostałym obszarze.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
6: Czwórka. To słychać.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Już mamy prawie 9 minut po godzinie 13. Popołudniowa właśnie wystartowała. Tak, nie ma co się dziwić. Nowa ramówka wystartowała w zeszłym tygodniu i popołudniowa w wakacje jest od godziny 13, więc godzina więcej Kamila Jasińskiego w czwórce. No, każdy jest chyba zadowolony. Do godziny 16 jesteśmy razem. W tej godzinie między innymi czwórkowy Kubas do zgarnięcia. Natomiast w następnej godzinie będzie jeszcze pakiet książek do wygrania. Natomiast po godzinie 15 rozmawiać będziemy o Nowym Jorku. Jak dzisiaj, w 2026 roku żyje się w stolicy świata? Czy rzeczywiście jest duży przeskok między tym, co w Polsce, a tym, co w Stanach? O tym na pewno sobie porozmawiamy, więc mam nadzieję, że najbliższe 3 godziny spędzimy razem. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam. Jesteśmy razem do 16.

0: Już mamy 17 minut po godzinie 13, a za nami Muramasa. Przypominam, że playlistę zawsze możecie znaleźć na naszej stronie czwórka.online.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Wakacje, wyjazdy, urlopy, no a ty dalej masz tylko plastikową torbę i nie ma w co się spakować, więc czwórka przychodzi tutaj z pomocą i przez całe wakacje możecie wygrać bardzo praktyczne i wytrzymałe torby, które idealnie sprawdzą się na weekendowe lub trochę dłuższe wyjazdy. Żeby zgarnąć taką torbę, trzeba przez cały dzień bardzo uważnie słuchać czwórki i zanotować sobie wszystkie cztery przedmioty, które chowamy do naszej walizki. No i teraz właśnie czas na trzeci przedmiot.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Wkładamy wędkę. Mój stary to fanatyk wędkarstwa. No i wędka powędrowała do tej walizki. Co już było, no to musieliście od rana słuchać czwórki, żeby sobie zanotować. Teraz włożyliśmy wędkę. Jeszcze czwarty przedmiot zostanie włożony w audycji Kuby Jamrozka. Więc koniecznie pozostańcie z nami. Wędka jest trzecim przedmiotem.
1: To jest konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
3: To jest nowość.
1: To jest nowość czwórki.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 24 minuty po godzinie 13, no i czas na pierwszą zagadkę w dzisiejszym wydaniu popołudniowy. Zagadka, w której słyszycie bardzo znany utwór, na pewno wszystkim słuchaczom bardzo dobrze znany. Utwór, który jest puszczony od tyłu. No i musicie odgadnąć, co to jest za kawałek, co to jest za wykonawca, co to jest za zespół. Na razie nic nie podpowiadam. Do zgarnięcia jest czwórkowy kubek 226452100. To jest numer do naszego studia. Jeżeli macie jakiś pomysł, jeżeli macie jakiś typ, to łapcie za telefony i dzwońcie do naszego studia. No, taki kubek, no to do zgarnięcia będzie dopiero najwcześniej jutro, więc warto, warto. 226452100. Co to może być za kawałek? No można chyba było tam usłyszeć jakąś gitarę, męski wokal, nic więcej nie podpowiadam. 226452100, co to jest za kawałek? Jeżeli coś wam dzwoni, coś wam świta, no to warto spróbować, kubek może być wasz. 226452100. Can't stop, won't stop, all gas, no brakes.

0: I już mamy 27 minut po godzinie 13. Jako pierwszy dodzwonił się do nas Łukasz. Halo, halo Łukaszu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak samopoczucie u kolegi dzisiaj?
1: Wszystko dobrze.
0: A jak weekend?
1: Sam coś nie słyszeliśmy, udało mi się dodzwonić w końcu.
0: No i pięknie, świetnie brzmisz, super jakość połączenia, czego chcieć więcej. Czy bateryjki podładowane po weekendzie?
1: Tak jest.
0: No dobrze, brzmisz na wypoczętego, to najważniejsze. Łukaszu, czy wiesz co to za kawałek?
1: Wydaje mi się, że wiem. Czy to będzie Beastie Boys Fight For Your Right?
0: No i dobrze, to jest to! Najtrudniejszy fragment dałem. Najtrudniejszy fragment. Myślałem, że jednak będzie trochę bardziej skomplikowany i wymagający. Za łatwe te zagadki robię. Za łatwe. Albo po prostu tacy doświadczeni tutaj słuchacze czwórki wszystko wiedzą. Gratuluję ci, Łukasz, bardzo serdecznie. Kubas jest już twój. Mam nadzieję, że będzie się sprawował i będziesz popijał kawkę słuchając czwórki. Dzięki
1: ja
0: bardzo.
1: Ja chciałem dodać, że słyszałem twój performance na Moleście. Jako raper byś się sprawdził, jak najbardziej.
0: Mój performance na Moleście? Ale o czym dokładnie mówisz?
1: Jak rapowałeś.
0: Jak rapowałeś?
1: Na scenie czwórki.
0: Moleste?
1: No.
0: Ale kiedy to było?
1: Był. A w zeszłym tygodniu? Kiedy była ta 30-lecie chyba Moleste? Był filmik, gdzie tam...
0: Kseroboj jest tylko niezłym ściemniaczem i już nie mogę przytaczać dalej tego wersu. Tak. Dobra. Wiem, o co chodzi. Słuchaj, ja tam byłem w pracy. Nie, to po prostu dużo się działo na Moleście. Akurat ten wątek zapomniałem. Nie, że coś. Żeby sobie nikt nie myślał. Absolutnie nie. Ale dziękuję bardzo serdecznie. Udany koncert, chociaż 3 godziny z takim, wiesz, prawilnym rapem to jest wymagające doświadczenie. Jednak trzeba być odpornym. Albo może nie być w pracy po prostu, inaczej do tego podejść. No, ale jednak, 30 lat na scenie, kawał czasu. Łukaszu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie Beastie Boys, nie Molesta, tylko Beastie Boys już teraz, specjalnie dla ciebie. Rozrywkowy numer. Co ty na to?
1: Dzięki.
0: Trzymaj się, na razie, pozdrówki.
1: Dzięki.

0: To oczywiście Beastie Boys, Fight for Your Right, absolutny klasyk, no jak się okazuje, no bardzo dobrze wszystkim znany, nawet puszczony od tyłu po jednej nutce, Łukaszowi udało się odgadnąć. Obiecuję, że jutrzejszy kawałek będzie chociaż trochę trudniejszy.
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

0: To oczywiście Małpa, utwór Pozwól mi nie mówić nic, więc ja może zrobię zupełnie odwrotnie. Pozwólcie, że coś powiem. Przenosimy się do Zielonej Góry. Tamtejszy strażnik Teksasu został zatrzymany. Otóż 75-letni mieszkaniec miasta przebijał opony w samochodach. Jak później tłumaczył policji, według niego te auta były po prostu źle zaparkowane. No ale co ciekawe, do tych zdarzeń dochodziło w różnych częściach miasta, a nie tylko na jego osiedlu, więc specjalnie jeździł, żeby sprawdzać. No, prawdziwy szeryf. 75-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia, przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyraził skruchę. Jak przekazują policjanci, zrozumiał, że jego reakcja była niewłaściwa, czyli coś tam jednak kuma. I teraz tak, zastanówmy się nad tym razem. Jednak znalazł sobie jakieś zajęcie, ale było to bardzo głupie działanie, no i też nierozsądne. I jak do tego wszystkiego ma się powiedzenie? Inteligentni ludzie się nie nudzą. No jak?
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

0: 13 minut pozostało już tylko do godziny 14. Jak pewnie już zauważyliście, w zeszłym tygodniu wystartowała zupełnie nowa letnia ramówka czwórki. Bardzo dużo nowych programów, przede wszystkim weekend. Zaczynamy już w piątek. Mamy czterodniowy tydzień pracy w czwórce i weekend już świętujemy od poranku w piątek. Natomiast poranne audycje w tygodniu prowadzą Kasia Dydo, Dominika Płonka i Alicja Michalska. Po godzinie 10 możecie usłyszeć pasmo muzyczne, m.in. Cougar, Bert, Harper pojawiają się w tym paśmie. Także Naked Relaxing, nasz redakcyjny kolega, który w okresie wakacyjnym mieszka w Barcelonie, stamtąd właśnie specjalnie dla was nadaje. Po południu się rozciągnęła, co nas wszystkich oczywiście cieszy. Po godzinie 16 jest Kuba Jamrozek i jego audycja po robocie. Zdecydowanie dużo relaksu także u niego, ale dyskusje i rozmowy jak najbardziej również. No i po 19 chłopaki z sąsiedztwa, Adam Smolarek i Del M, to jest nowa muzyczna audycja, rozmowy z gośćmi, ale także też bardzo dużo dobrej muzyki wyselekcjonowanej przez chłopaków z sąsiedztwa. No a wieczorem od 21 do 23 autorskie audycje muzyczne, między innymi Numer Raz, Bartek Czarkowski, Damian Sikorski, a także Zuza Zielińska, nasza nowa redakcyjna koleżanka. Także możecie zobaczyć na naszych mediach społecznościowych Sondę Uliczną. Oczywiście to jest wszystko ustawione, media kłamią, ale Zuza w bardzo ciekawy sposób zapowiada swoją nową autorską audycję, więc zachęcam do tego, żebyście zaglądali również na naszego Instagrama, Facebooka i TikToka.
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

0: Tu czwórka. Polskie Radio. Reklama.
1: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: No niestety, przed nami dość pochmurne dni z przelotnymi opadami deszczu i silnym, porywistym wiatrem, który w nocy z wtorku na środę najsilniej będzie wiał na północy naszego kraju. Natomiast dzisiaj głównie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach południowych możliwe są również burze. Temperatura maksymalna w poniedziałek wyniesie od 16-19 stopni na północy i północnym zachodzie do 23 stopni na pozostałym obszarze. Tam właśnie będzie najcieplej.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów.

0: Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Po reklamie.
4: Czwórka. To słychać.
5: To słychać.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 10 minut po godzinie 14. Takoyaki na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Przed nami jeszcze zgadywanki i wizyta w Nowym Jorku. Po godzinie 15 przeniesiemy się do stolicy świata. Aleksandra Chromiak będzie razem z nami, która od 5 lat mieszka już w Nowym Jorku. No i do pewnych rzeczy trzeba tam się przyzwyczaić, jak na przykład do kolejek.
2: Jeżeli wychodzi, nie wiem, jakaś nowa matcha w mega kultowym miejscu, czy nie wiem, jakiś bagel z czymś tam, tak? Albo coś wypuszczają, jakiś, nie wiem, drop w sklepie, no to faktycznie są te kolejki. To jest takie, if you know, you know, oni tam idą i dobrze stać po prostu, wiesz, godzinami. Ale nie wszędzie, nie wszędzie są. Tak jak właśnie powiedzieliśmy, że nie musisz tam iść. Jest tyle do wyboru, że nie musisz tam stać. A to wszystko podobne jest do siebie, bardzo.
1: Nie ma to jak postać w kolejce za nową maczą. To jest moje marzenie, moje marzenie. Dobrze, o Nowym Jorku porozmawiamy sobie po godzinie 15, a już za moment zgadywanki i zestaw książek od wydawnictwa Pascal będzie do zgarnięcia. Już za moment wszystko podam i kategorię, i numer, więc mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką. Kamil Jasieński, zapraszam.

0: tylko o jednym myśli.
1: Aj, to można powiedzieć, że to jest brzmienie zwycięstwa w naszej dzisiejszej zgadywance. Już właśnie teraz podaję wam kategorie, wy natomiast dzwonicie, wy zadajecie pytania i wy strzelacie. Pierwsza osoba, która zadzwoni, może na zachętę zadać aż dwa pytania, ale później oddaję jeden strzał. Przypominam, że dzisiaj do zgarnięcia jest zestaw książek, a w nim Polska na weekend, Madera, Hiszpania Eksploruj, Toskania Eksploruj, Obcy powiew wiatru, Saga nadmorska. Można czytać i czytać, a później podróżować i podróżować.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na weekend oraz innych przewodników.
1: No dobrze, ale żeby zgarnąć zestaw książek, trzeba odgadnąć hasło. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. A dzisiejsza kategoria najłatwiejsza i chyba najbardziej lubiana przez wszystkich słuchaczy, czyli jedzenie. 226452100. Nie ma co się gimnastykować w poniedziałek. Różnie to bywa po weekendzie. Rozprężenie. Niektórzy jeszcze nie doszli do siebie. No więc taka łatwa, przyjemna kategoria. Każdy na pewno je, więc każdy może zadzwonić i spróbować swoich sił. 226452100.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty po godzinie 14 i na linii mamy Michała. Dzień dobry, Michale.
2: Cześć, cześć, witam.
1: Siemaneczko, jak poniedziałkowa forma?
2: A forma super, bo właśnie odebrałem żonę i mojego drugiego syna z szpitala, bo się urodził.
1: To gratulujemy, brawo, brawo, jak syn ma na imię?
2: Dzięki, dzięki, Aleksander.

0: Sander, czyli mamy nowego słuchacza czwórki, tak?
1: Dokładnie tak. I jeszcze na dodatek się udało, że jestem pierwszy, więc super.
0: Czym skorupka za młodu, trzeba wychowywać młode pokolenie słuchaczy. Świetnie, Michale, gratulujemy ci bardzo serdecznie, cieszymy się i słuchamy dwóch pytań.
1: W sumie nie spodziewałem się, że będę pierwszy, więc na razie jedno miałem pytanie przygotowane, zaraz może wpadnie drugie. Dobra, czy to jest tradycyjne polskie danie?
0: Nie.
1: Nie, czyli, dobra, drugie pytanie, czy jest to coś mięsnego?
0: Nie.
1: Nie. Dobra, strzelam, spaghetti Napoli.
0: Ha, czyli same pomidorki, tak? Zdrowo,
1: tak, dokładnie.
0: Świeżo, sezonowo, ale nie, to nie jest to. To nie jest to, niestety. Michale, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Niestety akurat, no może później się uda, warto dzwonić, ale i tak, najwspanialszy prezent już masz dzisiaj.
1: Dokładnie, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. A wy śmiało możecie dzwonić, nie trzeba wracać z porodówki. 226452100 to jest numer do naszego studia. Przypominam, że pakiet 5 książek jest do zgarnięcia, tylko najpierw trzeba do nas zadzwonić. 226452100. Kategoria jedzenie. I nie jest to danie kuchni polskiej, ale żebyście się nie przestraszyli. Nic skomplikowanego, nic przekombinowanego. No właśnie, nawet słowo przekombinowane jest przekombinowane, że aż trudno się to mówi. 226452100. Czekam na wasze telefony, a na was czekają książki.
2: Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy.

0: tylko o jednym myśli.
1: 26 minut po godzinie 14. Dariusz jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Cześć, Kamilu, no, witam.
1: Dzień dobry, Darku. Jak u ciebie dzisiaj, poniedziałek?
2: No, siedzę na telefonie i gram w karty, w międzyczasie dzwonię do czwórki.
1: Ale na pieniądze grasz w karty? Hazard uprawiasz, czy tam...
2: Nie, to tylko tak.
1: Rozumiem, już się bałem, że jesteś uzależniony. Dobrze.
2: Nie
1: zachęcamy absolutnie. Darku, słuchamy twojego pytania, kategoria jedzenie.
2: Czy to jest danie włoskie na ciepło?
1: Nie.
2: No to będę strzelał. Dawaj. No to będzie pizza.
1: No rozumiem, że myślałeś teraz o zimnej pizzy. Albo nowojorska pizza na przykład. Tak, o Nowym Jorku będziemy sobie rozmawiać. Ale nie, to nie jest to. To nie jest pizza. Ani zimna, ani ciepła, ani włoska.
2: Pozdrawiam.
1: Ani polska z kukurydzą. Nie. Pizza, kebab też nie. Pozdrawiam serdecznie, Darku. Trzymaj się.

0: Na razie, wszystkiego dobrego. No i na linii teraz jest Kamil. Dzień dobry, Kamilu.
1: Siemanko, Kamilu, cześć.
0: Jak tam u ciebie dzisiaj?
1: Dziękuję, też wracamy z Po, ale nie z Porodówki, tylko z Pomorza.
0: O, i jak była pogoda?
1: Była. Jak nad polskim morzem, tak? Czyli masz słońce, masz deszcz, masz wiatr, masz wszystko. To jest taki przekrój pogodowy.
0: Cztery pory roku praktycznie.
1: Cztery pory roku, tak.
0: W jeden weekend. Ale byliście na openerze?
1: Nie. My chillowaliśmy w miejscowości turystycznej u znajomych, więc...
0: Jak, tak spokojnie, jak mówi młodzież, chillowaliście bombę. Tego się trzymajmy.
1: Słyszę, że... Bombę, a chillowaliśmy.
0: Słyszę, że wypoczęty jesteś, to najważniejsze. Kamilu, słuchamy pytania.
1: Tak, zmartwiło mnie, że nie jest to odmięsne danie, bo cały czas poluję na jakieś mięsne, ale okej.
0: Bez mięska się nie najesz. Jest...
1: No, bez mięska się nie najesz, wiadomo. Czy to jest pełne danie?
0: Nie.
1: Okej, czyli może to być produkt, czyli nie jest to mięsne. No to ja powiem, że to jest pomarańcza.
0: Masz, poczęstuj się, cytując Testowirona. Nie, to nie jest pomarańcza. Niestety nie.
1: Okej, będziemy próbować.
0: Dobrze, dzięki. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. 226452100 to jest numer do naszego studia. Kategoria jedzenie. Ani to kuchnia polska, ani włoska. To co to może być? 226452100. No i pomarańcza nam odpadła. Myślę, że no, mogę podpowiedzieć. Inne owoce też nam odpadają. 226452100.

0: Siemanko, jak u ciebie poniedziałek mija?
1: Jak zawsze poniedziałek, zajedzenia, nie?
0: Zajechany po weekendzie, rozumiem, tak?
1: Zajechany po weekendzie, właśnie.
0: No dobrze, rozumiem. Czyli...
1: Nie, na lajcie, na lajcie.
0: No, doświadczony to poniedziałek na lajcie później. Tobiaszu, słuchamy twojego pytania.
1: Kurczę, wiesz co, nie słyszałem, jaka była twoja podpowiedź, bo akurat wybrałem...
0: Że to nie owoc, że to nie owoc.
1: Że to nie owoc. Czy to jest fast food?
0: Nie powiedziałbym. Nie, nie, nie.
1: O kurczę. No to teraz żeś mnie zbił z tropu.
0: A co, tylko fast foodami się odżywiasz? No król życia, zmęczony nie, po weekendzie.
1: Właśnie, wiesz co, tylko weekendowo fast foodzik wjeżdża.
0: Okej, okay, czyli...
1: Na dzień brzuszka. Dzień brzuszka. No dobra, no to niech będzie to coś mięsnego.
0: Nie jest to też mięsne, to już było. Ustaliliśmy, że to nie jest mięsne.
1: Było.
0: Tak, Kamil też już to ustalił.
1: Dobra, sałatka grecka niech będzie.
0: Niech ci będzie, ale nie, to nie jest to. To nie jest to.
1: Dobra.
0: Trzymaj się, pozdrówki, na razie, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia i Łukasz jest na linii. Halo, Łukaszu.
2: Halo, siemanko, witaj.
0: Siemano, słuchamy pytania.
2: Jest to danie, które składa się z mleka.
0: To nie jest danie, tylko to jest produkt. Może tak, to pierwsza rzecz. I nie ma mleka. Nie ma mleka.
2: Nie ma mleka ten produkt. Och, choroba.
0: Jak żyć? Jak żyć bez mleka?
2: Żyć bez mleka.
0: Pij mleko, będziesz wielki. Wielkie korporacje nam to wpajają.
2: To nie jest rosół.
0: Nie jest stety. Pozdro na razie. No tak, rosołek to wczoraj był, w niedzielę. To jeszcze zostały wspomnienia. Kamil jest na linii. Halo?
3: Cześć
0: Kamil. Tak, to ty. Słuchamy.
3: Jest to produkt, powiedziałeś.
0: Tak.
3: Czy to jest w takim razie warzywko jakieś?
0: Nie.
3: Nie warzywko i nie mięsne.
0: To co nam zostaje, jak nie warzywko
3: co
0: i nie...
3: Co nam zostaje?
0: Właśnie.
3: To...
0: Gruz! Jedz gruz!
3: Gruz nie, jeszcze mamy opcję, no bo jeszcze mamy inne opcje. To ja mówię szklok.
0: Obstawiam, że to jest jakaś kuchnia śląska, co?
3: No oczywiście, to jest szklok.
0: A wiem, dobra, już wiem. Czyli innymi słowy landrynki.
3: Landrynki, no, śląska landrynka, można dobra, tak powiedzieć, niech, chociaż brzmi to dziwnie.
0: Niech będzie, ale nie, to nie są szkloki, niestety nie. Ale w sumie kojarzę i bardzo lubię je.
3: Zapraszam.
0: Dziękuję bardzo.
3: Ja lubię kiszkę.
0: No widzisz, się dogadaliśmy.
3: Się dogadaliśmy,
0: wymianka
3: będzie.
0: Będzie chleb z tej mąki, jak to mówił. Kamilu, pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i może on ma na imię Przemek. Halo.
4: No witam, Kamil, dzień dobry.
0: Siemano, słuchamy pytania.
4: Kamil, czy ten produkt zawiera cukier?
0: Tak.
4: Beza.
0: Nie aż tyle, co beza. Trochę tylko tego cukru. To nie jest coś słodkiego. Zawiera cukier, ale to nie jest coś słodkiego.
4: Dobra,
0: aż tak bardzo. Trzymaj się, na razie, pozdrówki. 226452100, numer do naszego studia i na linii jest Darek. Halo.
5: Dobra, to cześć.
0: Cześć, Darek, ponownie. Słuchamy.
5: To może lasagna będzie.
0: No widzę, że ciągnie cię do tej kuchni włoskiej. To nie jest lasagna. Niestety nie.
5: Dobra.
0: Nie łam się. Lasagna jest chyba najpopularniejszym gotowym produktem w Wielkiej Brytanii. Więc nie do końca też musi to być oczywiście
5: dobra.
0: Kuchnia włoska. Trzymaj się.
5: Będziemy próbować dalej.
0: No, pozdrówki na razie. 226452100. Szukamy jakiegoś jednego konkretnego produktu. Co to może być? Ani to słodkie, nie jest to owoc, nie jest to warzywo, nie zawiera mięsa. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty zostały już tylko do godziny 15. Cały czas walczymy i Marcin jest razem z nami. Halo!
2: No witam. Cały czas walczymy, tak. Witam serdecznie.
1: U ciebie, Marcin, słyszę, że forma szczytowa dzisiaj.
2: No, staram się, żeby tak było zawsze.
1: Trochę jest tego animuszu. Gratuluję ci bardzo serdecznie i słuchamy pytania.
2: Odpowiedzi bardziej.
1: Najpierw pytanie.
2: Pytanie. Dobrze, czy ten produkt jest łamliwy?
1: Nie jest łamliwy, ale możesz przełamać. Ale jak dobrze wrzucisz do torby, to nic tam się nie stanie.
2: No dobrze, to chyba nie to, co myślałem, ale już mówię, żeby nie zajmować linii. Myślałem o andrucie, o wafelku.
1: No, andrudy są mega łamliwe.
2: No właśnie, czyli klops.
1: Klops? Niestety nie, to nie jest klops. Oczywiście o wegańskim myślałeś, bo już ustaliliśmy, że dzisiaj...
2: Wegański, tak, Andrut Wafelek.
1: Hasło Andrew bez mięska. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdro, hej. No i mamy teraz Łukasza. Dzień dobry, Łukaszu.
3: Dzień dobry, witam ponownie, walczę dalej.
1: Come on,
3: ja
1: słuchamy.
3: Ale jeżeli to nie rosół, to mam pytanie takie, czy ten produkt jest paczkowany?
1: Tak. Ale możesz kupić też niepaczkowany. Ale
3: dobra, bo to mnie myli. Czy jest to makaron?
1: Nie, to nie jest makaron, niestety nie. Pozdrówki, na razie, hej. No i teraz mamy Kamila. Halo, Kamilu.
4: Cześć, jeszcze raz.
1: Słuchamy pytanka.
4: Czy ten produkt zawiera w sobie...
1: Czy co zawiera, bo przerywa?
4: A przepraszam, mąkę.
1: Zawiera, jeszcze jak.
4: No dobra, no to w takim razie strzał jest chleb tostowy.
1: Nie, niestety nie, to nie jest to. To nie jest to, ale w dobrą stronę idziemy. Trzymaj się, Kamilu, pozdrówki. No i kolejny Kamil jest na linii, Kamilocepcja. Halo, halo.
5: No cześć, już myślałem, że to ja byłem wcześniej, no, ale już wiem.
1: A to teraz ty. Słuchamy.
5: Same Kamile. Czy jemy to na ciepło?
1: Zależy. Możesz jeść na ciepło, możesz też na zimno. I wcale nie będzie gorsze. Zależy kto co lubi.
5: Okej. Bagietka.
1: Nie, to nie. Wiu, bagiety jadą. Nie. Nie idźmy tą drogą. Trzymaj się, Kamilu. Wszystkiego dobrego. Na razie. No i mamy Pawła na łączach. Dzień dobry, Pawle.
6: Cześć, dzień dobry.
1: Słuchamy.
6: Czy to jest na literę T, jak Tomek?
1: Niestety nie.

0: Czy jest to... Crackers?
1: Crackers? Niestety. Crackers. To nie jest crackers. Pozdro, Paweł. Trzyma się, wszystkiego dobrego. Ale nie powiem. Lubię, lubię. Czasami tam sobie skubnę crackersika. Crackersiki do meczyku. Dobrze, teraz mamy teraz Monikę. Dzień dobry, Moniko.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witamy i słuchamy twojego pytania.
2: No, w międzyczasie padły wszystkie moje propozycje. To ja może zapytam tak. Czy to jest bardziej deserowe?
1: Nie. Ale można w jakiś tam sposób to podać na słodko, ale raczej nie.
2: No dobrze, to będzie makaron.
1: A od makaron z truskawkami. Nie, makaron już był i niestety to nie jest makaron. Pozdrawiam cię serdecznie.
2: Dobra, dzięki.
1: Pa, pa, hej. Michał jest na linii. Halo, dzień dobry, Michale.
3: Witam, halo, dzień dobry.
1: Witamy, słuchamy.
3: Czy w tym jest mąka?
1: Tak.
3: Czy to jest chleb?
1: Nie, to nie jest chleb, niestety. To nie jest też buła, którą komuś można, no, można wypłacić. Dobra, lecimy teraz jeszcze. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i mamy Remka. Halo, halo. Halo, Remku.
4: Hej, hej, witajcie.
1: Witamy, witamy.
4: Trochę zmartwiło mnie to, że powiedziałeś, że to nie może być deserowe, chociaż tak naprawdę myślałem o pączku. Bo można go wrzucić, można go dzielić, zjeść na ciepło, zjeść na zimno. Nie jest to deser.
1: Amerykanie tak... robią nawet burgery. Kotlet między pączki wkładają.
4: No tak, dokładnie. W takim układzie, czy jest to smażone?
1: Nie.
4: Mhm. No to w takim układzie niech to będzie chałka.
1: Chałka, ale chałeczkę można usmażyć czasami. Jak już tam...
4: No ale to nie jest deser, można na słodko, na wytrawnie.
1: No tak, tak, tak, tak, ale... Chałeczka bardzo dobra. Nie, to nie jest chałka niestety. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Ale jeśli chodzi o korzenie i pochodzenie dzisiejszego hasła, no to ma coś wspólnego z chałką. 226452100 to jest numer do naszego studia. Kategoria jedzenie, ani mięso, ani warzywo, ani owoc. Co to może być? 226452100. Zestaw książek do zgarnięcia. Czekam na wasze telefony. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: A za nami przyjemny utwór pod tytułem Drugs. Już tylko 13 minut pozostało do godziny 15. Ola jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Olu, słuchamy twojego pytania.

0: Moje pytanie jest, czy można to dostać w Żabce?
1: Co, nie znam aż tak dobrze asortymentu tego sklepu. Obstawiam, że tak.
0: Okej. Więc nie tylko moim tutaj obstawieniem, ale także ekipę, z którą jedziemy właśnie na Hel, jest maca.
1: Nie, to nie jest maca. Nie. Ale można ją w tym sklepie dostać. Ale nie, to nie jest to. Pozdrówki, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Udanego wyjazdu wam życzymy. I słuchajcie czwórki. Dzięki. Oczywiście na Helu. Pozdrówki. Pa! No i teraz mamy Michała. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Siemanko, słuchamy pytania.
2: Czy nasze hasło to jest jeden wyraz?
1: Tak.
2: Czy to suchary?
1: Niestety nie, nie. Rozumiem, o takim pieczywie myślisz, nie o, nie o żartach prowadzącego. Nie. Ale nie, to nie są suchary. Chlip, chlip, chlip. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dzięki.
1: I my zawsze ten suchy chleb musimy jeść. Jacek jest teraz razem z nami. Halo, Jacku.
3: Witam, cześć.
1: Witamy, słuchamy.
3: Jacek jest teraz razem. Czy musisz... to można zrobić na patelni?
1: Wszystko można zrobić na patelni. Musisz skręcić radio. No dobra. No...
3: Dobra, strzelamy, gofry.
1: Nie, to nie są gofry, to nie są one. Pozdro na razie, teraz no, jest Kamil, halo, halo.
4: Halo, halo, cześć, wracam.
1: Cześć, Kamilu,
4: tylko
1: słuchamy.
4: Tak od tej chałki poszliśmy w same jakieś wypieki, a to miał być produkt.
1: No ale są produkty, które można wypiec, prawda? Ale nie podpowiadam.
4: Dobra, no to strzelam drożdżówka.
1: Nie, to nie jest drożdżówka, niestety nie. Pozdro, na razie, hej, hej. No i teraz Czarek, Czarek! Czyżby to był łowca nagród?
5: Nie, nie. Słucham?
1: Czy to, no. Czy to jest Czarek? Aha,
5: dzień dobry. Oczywiście, Kamil.
1: No! Druchu, dawno cię nie było.
5: No nie było. Pozdrawiam wszystkich prowadzących, dziewczyny, które przyjmują telefony.
1: Nie w więzieniu siedziałeś, czy coś innego?
5: Nie.
1: Uf, już się bałem. Rozumiem. Praca.
5: Tak jest, a Kamilku, u ciebie wakacje już się zaczęły. Z tego korzystać.
1: Ja to zawsze jestem wakacyjny chłopak.
5: Tak, rozrywkowy to wiemy. Słuchaj, pytanko jedno, żeby szybko dać szansę innym. Ja tylko mówię jedno. Czy to przyjmuje formę takich na patelni, jakbyś położył kwadratowo-prostokątne formy?
1: Nie.
5: Nie, no to strzelam. Dla mnie... Czy to są kluski?
1: Kluski, niestety nie.
5: Bliziutko byłem.
1: No nie aż tak blisko, ale coś mącznego. Aż tak bardzo daleko nie byłeś, ale też niezbyt blisko. Czarku, cieszymy się bardzo, że wróciłeś. Dobrze cię słyszeć, mam nadzieję, że będziesz z nami.
5: Oczywiście, Kamilku. Wracam do czwóreczki jak najbardziej.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Trzymaj się, pa, pa, na razie, hej, hej. No i teraz mamy Łukasza. Dzień dobry.
6: No powitać.
1: No witamy i słuchamy.
6: Czy to są bajgle?
1: Tak, to są bajgle! Brawo! Uff, udało się. Lubisz takowe?
6: Rzutem na taśmę.
1: Czy nie bardzo?
6: Nie odmówię, ale nie przypadam.
1: A dlaczego? Fajna, miękka bułeczka. Co ci nie pasuje w bajglach?
6: Może tradycyjne.
1: Rozumiem, dziurka ci przeszkadza, tak?
6: Tak jest.
1: Po co ta dziura? Komu to potrzebne? Kto to widział? Dziurą się nie najesz. Łukasz, gratuluję ci bardzo serdecznie. Zestaw książek jest już twój. Mam nadzieję, że będziesz co robił z tymi książkami?
6: Przeglądał.
1: Obrazki tam na pewno są, więc coś będziesz mógł sobie poprzeglądać. Mam nadzieję, że przydadzą się książki do wyboru na przykład jakiegoś kierunku urlopowego. Pozdrawiamy cię serdecznie i gratulujemy. Dzięki, wszystkiego dobrego. Również. Na razie, hej, hej.
7: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na Weekend oraz innych przewodników.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie. Tu Czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Od fali upałów pod koniec czerwca w Brukseli niemal nie obserwuje się samców jelonka rogacza, największego rodzimego chrząszcza Belgii. Według Instytutu Badań Przyrody i Lasów jego sezon godowy skrócił się w tym roku o 2 tygodnie, co może zaszkodzić zagrożonemu gatunkowi. Jelonek rogacz żyje jako dorosły chrząszcz zaledwie kilka tygodni. W tym czasie samce wylatują wieczorami, by znaleźć partnerkę i przekazać materiał genetyczny. Zwykle sezon lotów trwa od połowy czerwca do połowy lipca, ale w Brukseli został w tym roku skrócony o 2 tygodnie.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znać. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. 2 opakowania plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie

0: ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
5: Czwórka. To słychać.
6: To słychać.

0: już mamy 6 minut po godzinie 15.
1: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
0: Trzecia godzina naszego spotkania przed nami. No i przypominam, że w wakacje trwa nasz konkurs Czwórka na walizkach i zachęcamy was do tego, żebyście od rana do wieczora bardzo uważnie słuchali Czwórki, bo w różnych audycjach pojawiają się przedmioty, które chowamy do naszych walizek.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
0: No i trzecim przedmiotem, który wkładamy dzisiaj do walizki, jest wędka. Wędka właśnie trafiła do naszej walizki, ale jeszcze jeden przedmiot trzeba dzisiaj odhaczyć. Kuba Jamrozek powie, co to jest za czwarty przedmiot, no i później u niego w audycji także będzie rozwiązanie i do kogoś z was powędruje wspomniana walizka.
2: Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
0: No i przez całe wakacje ten konkurs będzie trwał, natomiast teraz trochę a propos podróżowania sobie na pewno porozmawiamy, bowiem przeniesiemy się do Nowego Jorku. Autorka profilu All About New York pojawi się w naszym studiu. Od 5 lat mieszka w Big Apple. Jak jej się tam żyje, jak wygląda nowojorska codzienność, o tym wszystkim porozmawiamy. Trochę też o jedzeniu, trochę o bajglach, o których było już po godzinie 14, więc mam nadzieję, że pozostaniecie z Czwórką. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasiński.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: A już teraz razem z nami w studiu czwórki jest Ola Chromiak, którą być może kojarzycie z twórczości internetowej. Ola na co dzień mieszka w Nowym Jorku, a teraz tak szczęśliwie się złożyło, że akurat jest w Polsce i wpadła do naszego studia. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Bardzo się cieszę, że znalazłaś chwilę. Domyślam się, jak raz na jakiś czas przyjeżdża się do Polski, to grafik jest bardzo napięty. No, ale tutaj opener, trochę relaksu. Udało się fajnie wpaść do naszego studia. Możesz nam trochę opowiedzieć o swojej historii. Nowy Jork, mam wrażenie, że w przeciągu ostatnich 10, może 15 lat, to nie jest najpopularniejszy kierunek emigracji młodych Polaków.
2: Tak, wiesz co, wydaje mi się, że te złote czasy Ameryki już gdzieś tam się skończyły. Imigranci nie wyjeżdżają po to, żeby zarobić, tylko bardziej spełniać swoje marzenia albo przyjeżdżają turystycznie. Ja nigdy nie miałam na celu jakikolwiek zarobek, myśląc o Nowym Jorku. Bardziej myślałam o spełnianiu swoich marzeń i spróbowania życia w Stanach Zjednoczonych, wiesz.
1: A czy ten Nowy Jork był takim twoim marzeniem z dzieciństwa? Bo jednak nasze pokolenie wychowywało się na tych wszystkich amerykańskich filmach. No wtedy ta różnica jeszcze kilkanaście lat temu była znacznie większa. Teraz tej różnicy chyba już aż tak bardzo nie ma, prawda? Znaczy w pewnych aspektach na pewno jest w poziomie życia, ale to już nie jest taki przeskok, to nie jest inna planeta.
2: Wiesz co, nie, wydaje mi się, że też żyjemy w ogóle w zupełnie innych czasach, wiesz? W czasach social mediów, gdzie wszystko jest możliwe i na wyciągnięcie ręki. Czy zawsze marzyłam o Nowym Jorku? Powiem ci, że zawsze. Wychowałam się, jak wiele z nas, myślę, na filmach amerykańskich, wiesz, zawsze chciałam być tą cheerleaderką ze szkoły. I gdzieś tam sobie to wszystko wizualizowałam od dzieciaka. No i udało się, wiesz? Udało się i była to jedna z największych decyzji w moim życiu, która mnie bardzo, ale to bardzo ukształtowała. I gdzieś tam spełniłam ten swój, powiedzmy, w cudzysłowie American Dream, bo każdy ma inny i to wcale nie jest takie, jak wszyscy myślą.
1: No dobrze, to ty wyjeżdżając do Nowego Jorku 5 lat temu, jaki miałaś American Dream? Jakie marzenia chciałaś tam spełnić?
2: Wiesz co, przede wszystkim chciałam, bardzo mnie ciągnęło do tego miasta, zawsze mnie ciągnęło do dużych miast. Mieszkałam trochę w Trójmieście, a jestem z bardzo małego miasteczka z Karlina pod Kołobrzegiem, więc najpierw te Trójmiasto, a jak już dostałam szansę na mieszkania w Nowym Jorku, to po prostu chciałam spróbować. Chciałam pracować przed kamerą, w modelingu. Gdzieś tam ten świat bardzo mnie rajcował i pociągał. No i troszkę się udało, bo od niani w wielkim mieście z amerykańską rodzinką, potem już w ogóle na Manhattanie, po modelkę, później praca z turystami i twórczość na social mediach, więc wiesz co, nie miałam takiego jednego celu. Hej, chcę być tym i tym, tak, tą i tą osobą, ale gdzieś tam wizualizowałam sobie w środku takie małe marzenia, które później mnie doprowadziły do punktu w życiu, gdzie jestem teraz.
1: No dobrze, a czy przed przeprowadzką do Nowego Jorku byłaś wcześniej w tym mieście, tak sobie pozwiedzać, jako turystka?
2: Powiem ci szczerze, że ja pracowałam w przedszkolu i wiesz, no moja pensja nie pozwalała mi, żeby za dużo podróżować po świecie, ale moja kuzynka mnie pewnego lata zabrała, mówi, dawaj, jedziemy. I to był strzał w dziesiątkę. Zabrała mnie do Nowego Jorku, pokazała mi to miasto, bo ona wcześniej tam troszkę studiowała. Ja byłam tylko raz. Jak wyjeżdżałam, to płakałam. Wylądowałam w Trójmieście. Przepraszam, kocham Trójmiasto. Płakałam, mówię, Boże, co ja mam zrobić, żeby tam wrócić? Więc byłam raz, zakochałam się, stwierdziłam, dobre, let's go.
1: I ten pierwszy raz to ile czasu tam spędziłaś?
2: Wiesz co, to były takie po prostu wakacje. Ile to było? 3 tygodnie.
1: Okej. Okay. No ale to jest. 3 tygodnie to zawsze trochę
2: to
1: tego miasta.
2: To był fajny czas. To był Nowy Jork, wtedy LA, więc zrobiliśmy sobie też takiego małego road tripa. No i było, no zakochałam się, wiesz.
1: No dobrze, ale zwiedzanie Nowego Jorku, a mieszkanie w Nowym Jorku, to są dwie rzeczy.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Ola Chromiak jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o Nowym Jorku, ale nie tylko. Olu, jak się przeprowadzałaś do Nowego Jorku, to dużo jest tej papierologii teraz?
2: Wiesz co, czy dużo jest papierologii? No to zależy. Jeżeli lecisz jako turysta, no to już nie ma wiz.
1: Nie, no ale jak jest tak, jak chcesz się przeprowadzić, to...
2: No, jeżeli chcesz się przeprowadzić, no to wiesz, no to nie jest takie hop-siłów. Mhm. Wydaje mi się, że to, no są utrudnienia, wiesz. Nie jest to takie łatwe i proste, jak wydaje mi się, że większość się domyśla, to faktycznie tak nie jest. Ale dużo ludzi o tym marzy, więc no są te utrudnienia. Wydaje mi się, że jest dużo tej papierologii.
1: To jak, Olu, mogłabyś nam powiedzieć, na jakich zasadach obecnie mieszkasz w Nowym Jorku?
2: Ja mam zieloną kartę, więc pracuję legalnie i przebywam w Stanach Zjednoczonych legalnie, więc mam to szczęście, ale była też to długa droga. A zaczynałam od programu Opera in America i byłam nianią, więc byłam na nim całkowicie

0: na innych zasadach.
1: A zieloną kartę od tak teraz się dostaje? Ja pamiętam to z lat 90. Jakieś konkursy. Wiesz, wszyscy marzyli w Polsce o zielonej karcie.
0: Wydaje mi się, że nadal ludzie aplikują. Mam przyjaciółki, które aplikują, ale to nie jest łatwe. To jest loteria, tak jak wszędzie, więc nie słyszę, żeby ktoś wygrywał. Bardzo rzadko słyszę, żeby ktoś wygrał tą zieloną kartę, nie? Ale nadal ludzie o tym marzą, nadal.
1: Tak, ale czy na przykład z twojego otoczenia, twoi rówieśnicy, jak przeprowadzałaś się do Stanów, to jakie były reakcje? Bo tak już trochę o tym powiedzieliśmy, że wiesz, ta Ameryka to już nie jest ta Ameryka, która kiedyś była. Też to oczywiście wpływa na to jak bardzo Polska rozwinęła się w ostatnich latach i jak wzrosła stopa życia. Czy ludzie ci zazdrościli, mówili, pukali się w głowę, może lepiej jednak gdzieś w Europie zostać?
0: Wiesz co, przede wszystkim gdzieś tam zawsze się kierowałam tym, co mówią mi moi bliscy, którzy mnie znają. Powiem ci tak, moja mama jest taką cudowną osobą, że ona po prostu mówiła, no rób tak jak czujesz, próbuj. Nigdy mi nie powiedziała nie, chociaż jestem jedynaczką, tak, więc na pewno było jej ciężko. Moi przyjaciele zaś od zawsze uważali, że jestem tak amerykańska, że ja muszę w tych Stanach zamieszkać. Więc oni chyba widzieli to przede mną. Nie, dostałam ogrom wsparcia. Wiesz, no też nie planowałam, że zostanę tam tak długo. Jestem ponad 5 lat, nie wiedziałam, jak to dokładnie będzie. Gdzieś tam kierowałam się tymi marzeniami. Wiesz, no dlaczego nie, tak? Jeżeli ja jestem szczęśliwa i o czymś marzę, no to moi przyjaciele są jeszcze bardziej szczęśliwi. Nikt mi tego nie odradzał.
1: A masz tam kogoś bliskiego? Do kogoś leciałaś? Czy no jednak lecisz do nowego miasta i wszystko zaczynasz od podstaw? Tak jak właśnie ten amerykański sen, tworzysz siebie na nowo w Stanach.
0: Powiem ci, że wydaje mi się i wiem o tym, że stworzyłam siebie na nowo bardzo. Wiesz, od nauczycielki w przedszkolu, po gdzieś tam modelkę i twórczynię internetową, praca z turystami. No ogromnie się rozwinęłam i ja chciałam to zrobić, wiesz, bo nie czułam się w Polsce w pewnym momencie swojego życia dobrze, więc to był strzał w dziesiątkę. Chciałam odrodzić się na nowo, powiedzmy.
1: Czy miałaś momenty takie zwątpienia? Dobra, zostawiam to wszystko, wracam do Polski.
0: Powiem ci, nigdy nie miałam momentów zwątpienia. Jakby wiedziałam, że jak lecę, to muszę wycisnąć cytrynkę jak najbardziej. Chciałam pospełniać swoje marzenia no matter what, więc nigdy się nie poddałam, nigdy nie miałam czegoś takiego, że dobra, zostawiam to i wracam. Ja zawsze mogę wrócić do Polski, tak? Więc wiedziałam, że wiesz, nie każdy ma taką możliwość, tak? Jak już postawiłam wszystko na jedną kartę, zrezygnowałam z tamtejszego życia w Polsce, to też było fajne, no ale chciałam czegoś więcej, to powiedziałam, nie, lecisz. I wiesz, i to nieprawda, jak ktoś ci mówi, że wcale nie będzie łatwo. Jakby trzeba próbować, wiesz o co chodzi? Trzeba próbować i spełniać swoje marzenia.
1: No dobrze, ale udało ci się w Nowym Jorku. Czy tak myślisz sobie, że Nowy Jork to taka jest już takie twoje ostatnie miejsce? Czy będziesz chciała gdzieś się przeprowadzać? Bo też sobie o tym myślę, że jak coś udaje się człowiekowi osiągnąć w Nowym Jorku, no to chyba już nie ma następnego etapu. Nowy Jork to jest taki final destination.
0: Powiem ci, że nigdy o tym nie myślałam. Jakby ja chciałam pospełniać się w Nowym Jorku i spróbować sobie tego życia w Stanach Zjednoczonych. Gdzieś tam to był mój taki wielki goal. Tak, jak Frank Sinatra mówi, you will make it in New York, you will make it everywhere. Ja kocham Nowy Jork jak najbardziej. Nie widzę siebie w tym momencie gdzieś indziej. Może gdzieś, gdzie jest ciepło. Lubię też Miami, sobie przyjeżdżać do Miami. Czasami tam jeżdżę do pracy. Ale ja też bardzo kocham Polskę i jestem jedną nóżką cały czas tutaj u nas w kraju, bo no jestem Polką, wiesz, i uwielbiam tutaj być. Nie ma tak jak Polska.
1: Dobrze, zawsze wraca się do domu.
0: Tak.
1: W samych superlatywach na razie rozmawiamy o tym Nowym Jorku, ale na pewno są jakieś minusy i o tym porozmawiamy. Za chwilę zostańcie z nami.
2: Tu Czwórka Polskie Radio. Czwórka. Radio i podcast.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Ola Chromiak jest dzisiaj razem z nami, opowiada o swoim Nowym Jorku. No dobrze mówisz, jak dobrze się tam mieszka, jak wszystko jest wspaniałe, jak jesteś z tego zadowolona. A największe minusy mieszkania w Nowym Jorku?
2: Wiesz co, największe minusy mieszkania w Nowym Jorku. Wydaje mi się, że ta rozłąka z najbliższymi z rodziną, gdzieś tam, no ja mówię przynajmniej przez pryzmat swoich doświadczeń, wiesz, no nie spotkam mojej najlepszej przyjaciółki na Manhattanie, czy u bodegi w delikatesach, nie pójdę na mojej mamy Rosu. No jest to ciężki orzek do zgryzienia. Mówię, zawsze zazdroszczę, powiedzmy, osobom, które nie mają dobrego kontaktu z rodziną. Ja mam, niestety, niestety. I strasznie za nimi tęsknię, więc jest to dosyć ciężkie. A tak, no wiesz, no ceny też nie są zbyt niskie, tak? I jest to bardzo wymagające miasto.
1: Dobrze,
2: bardzo.
1: Może z innej strony. Czy w Nowym Jorku cokolwiek jest za darmo?
2: Cokolwiek jest. Jest dużo rzeczy za darmo. I o tym też piszę w moich przewodnikach. Bardzo polecam, zajrzeć.
1: Co można robić w Nowym Jorku za darmo?
2: Słuchaj, no wiesz co, przede wszystkim mamy teraz lato, sezon letni, więc kina letnie, dużo jest pop-upów, koncerty w Central Parku. No bardzo dużo się dzieje. Wiesz, też jest bardzo dużo takich tanich atrakcji. Na przykład wiesz, za 4,50 popłyniesz sobie ferry z widokiem na Manhattan wart $1,000,000. Więc wiesz, to jest też taki mit trochę o Nowym Jorku, że wiesz, że to tylko milionerów stać na Nowy Jork. Nie, to już nie są też te czasy. Jeżeli znasz miasto, to naprawdę możesz je przeżyć budżetowo. Okej, bilety lotnicze i zakwaterowanie swoje kosztuje, chociaż też można znaleźć taniej, ale jest pełno atrakcji. Fajnie przejść sobie wiosną, latem, bo wtedy wiesz, jesteś dużo na zewnątrz, chodzisz, a Nowy Jork zwiedza się najpiękniej właśnie chodząc.
1: Właśnie, bo bardzo często ktoś lecąc pierwszy raz do Nowego Jorku może sobie myśleć, że to jest tak ogromne miasto, że tam trzeba tylko jeździć, ale okazuje się, że Manhattan to właściwie można zwiedzać pieszo, prawda?
2: Tak, słuchaj, no możesz poprzechadzać się dziennie, wiesz, 20 kilometrów dziennie możesz zrobić, tak moi turyści często robią. Nowy Jork możesz w ogóle zwiedzić wzdłuż i wszerz nóżkami.
1: Bardzo trzeba się nagimnastykować, żeby tam się zgubić.
2: Wiesz co, fajnie się zgubić w Nowym Jorku. Powiem
1: no
2: mi,
1: tak,
2: że to też o to chodzi.
1: Jest tak zaprojektowane to miasto, że no, zawsze gdzieś się tam wyjdzie.
2: Tak, tak, to jest fajne właśnie eksplorowanie też bez Google Maps i wtedy przeżywasz ten tak zwany nowojorski teatr. Jest to coś pięknego, ale tak, chodzimy, to jest miasto, gdzie się chodzi, to nie jest all inclusive holiday, nie. Tutaj chodzimy, zwiedzamy i wtedy przeżywamy tą najpiękniejszą nowojorską przygodę.
1: Myślę, że warto jest wspomnieć też o tym, że Nowy Jork w porównaniu na przykład do tego, co jest obecnie w Polsce, czy na przykład w Warszawie, czy w innych dużych miastach, to ten standard jest trochę niższy, mam wrażenie, bo tak powiedziałaś o zakwaterowaniu, ale nawet jeżeli porównamy sobie ceny zakwaterowania w Polsce, a w Stanach, to za te same pieniądze będziemy mieli znacznie niższy standard. Ja mam trochę wrażenie, że tam w niektórych miejscach ten czas w ogóle się zatrzymał. Tak jakbyśmy mieli porównać to do takich lat
2: tak,
1: 90.
2: Tak.
1: w Polsce.
2: W ogóle powiem ci, że Stany Zjednoczone, na przykład właśnie Las Vegas, czy Miami, czy Nowy Jork, to są bardzo, wiesz, oblegane, piękne miasta, ale tam jest troszeczkę jak w latach 80., 90., co też ma swój ogromny urok, bo to jest piękne. Warszawa też jest gdzieś tam troszeczkę taka komunistyczna, tak?
1: Stany są trochę zacofane, że lata 80.
2: Są zdecydowanie zacofane. Widzisz to nawet, jeżeli idziesz ulicą,

0: I te kable po prostu, wiesz, elektroniczne wiszą ci prawie do ramion, ci prawie dosięgają, tak? I też, słuchaj, no żeby mieszkać w takim fajnym standardzie, takim jak w Polsce jest średni standard, gdzie większość z nas sobie żyje, no to musisz zapłacić bardzo dużo w Nowym Jorku, dlatego ludzi nie stać na to i wyprowadzają się, mieszkają sobie, wiesz, na obrzeżach Nowego Jorku, tak? Nie jest to miejsce dla wszystkich i nie jest to miejsce dla leniwych. Jeżeli chcesz mieszkać na fajnym poziomie, to musisz mieć pomysł na siebie i się realizować i działać.
1: I też bardzo dużo się pracuje.
0: Dużo się pracuje, jest to miasto pracoholików, widzisz to od samego rana, wiesz, ludzie pracują często w kawiarniach, często mieszkają sobie, wiesz, po kilka osób, na przykład po trzy osoby, dorośli ludzie, mieszkania, żeby mieć taniej i na kola idą do kawiarni, wszyscy pracują od rana do wieczora, jest to miasto pracoholików i wszyscy się śpieszą, nawet jak się nie śpieszą.
1: A ty też już tak się spieszysz w Nowym Jorku? Czy
0: strasznie.
1: Masz jednak jakiś taki swój, jednak polski vibe cały czas?
0: Nie, niestety nie mam. Powiem ci, że no jestem już, no, tak wiesz, bardzo w tym amerykańskim, nowojorskim flow. W sensie, no staram się znaleźć gdzieś tam ten balans, ale dużo pracuję, już mam dużo pracy. Moim zdaniem właśnie, jak powiedziałam, jak masz pomysł na siebie, to ta praca leży na chodniku, tylko trzeba to wziąć, więc Nowy Jork jest to przede wszystkim miasto ogromnych możliwości. I w mojej branży jest tego mnóstwo. No mam szybki lifestyle, wiesz, żeby odpocząć, to muszę wyjechać poza Nowy Jork, ponieważ mam takie cały czas poczucie, że albo coś mnie omija, albo muszę koniecznie wykorzystać tą szansę. It's crazy.
1: No dobrze, to jak przyjechałaś do Nowego Jorku i musiałaś nawiązać te wszystkie kontakty, to jak wyglądały twoje początki w tym mieście? Od czego ty zaczynałaś? Czy miałaś już jakąś bazę kontaktów, jakieś znajomości nawiązane przez internet?
0: No powiem ci szczerze, no wiesz, jak przyjechałam jako niania, to byłam na programie. Na programie nie byłam długo. Żeby pracować w branży modowej, robić to, co ja kocham, tak? Pracować przed kamerą. Ja zaczynałam od zera, totalnie od zera. Wyszukiwanie na Facebooku, na różnych stronach internetowych. Praca, wiesz, za darmo tak naprawdę, żeby zbudować swoje portfolio. Ja nie znałam nikogo. Tylko dla chcącego nic trudnego, wiesz? Wiesz, no też no, żyjemy w takich czasach, że gdzieś tam są te informacje na internecie, tylko trzeba je dobrze znaleźć. Ale nikogo nie znałam, wiesz, pierwsze castingi, pierwsze znajomości od jednego castingu do sesji zdjęciowej, do jakiegoś wybiegu, do czegoś tam, do kontaktu, więc trzeba się pokazywać i wychodzić. Tak działa to miasto. To jest taka karuzela. Jeżeli tego nie robisz, to wszystko tracisz. Ludzie o tobie zapominają.
1: No dobra, ale chyba jak już przeprowadzasz się do Nowego Jorku, to bierzesz poprawkę na to, że trzeba tam wychodzić. Po to się przeprowadzasz do Big Apple, żeby jednak no, korzystać z tego miasta, a nie siedzieć w domu, prawda?
0: No powiem ci, że i tak, i nie. Już po tych 5 latach, no oczywiście, że tak. Jeżeli chcesz coś osiągnąć i działać i budować swoje małe imperium, to, no to trzeba wychodzić i robić kontakty, tak? No nie mam tam, wiesz, takiej rodziny jak moja mama, więc jestem gdzieś tam sama sobie, powiedzmy, jeżeli ja sobie nie zrobię, no to nikt mi nie pomoże, ale też tak z drugiej strony ci powiem, że wszyscy myślą, że Nowy Jork to są tylko atrakcje, to jest Times Square i to miasto żyje 24 na dobę. Tak, żyje 24 na dobę, ale my też żyjemy takim normalnym, taką prozą życia, wiesz, chodzimy do pracy, po pracy idziemy na siłownię, odbierają dzieci z pracy, czy idziemy do restauracji, czy po prostu robimy obiad.
1: Właśnie, pojawił się wątek jedzenia i o tym za moment porozmawiamy, bo to jest temat rzeka, więc zostańcie z nami.
2: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
3: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: i błogosławiona będzie moja tratwa.
1: Po południowa w czwórce.
2: Ola Chromiak jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy przede wszystkim o Nowym Jorku. No i już pojawił się wątek jedzenia. No ja też jestem w stanie to potwierdzić. Jedzenie w Stanach jest paskudne. Można oczywiście trafić na coś dobrego, ale ten przeskok poziomu, to co jest w Polsce, to co jest w Europie, a w Stanach, to jest niebo a ziemia. Jak ty sobie radzisz, dziewczyno?
3: Ojejku, powiem ci szczerze, no słuchaj, jakoś sobie muszę radzić, nie? Jestem osobą, która odżywia się bardzo zdrowo i dba o siebie, więc zazwyczaj wybieram te zdrowe produkty. Powiem ci tak, okej, faktycznie jest różnica. Jak przyjeżdżam do domu, do Polski, to nie ma to jak polski obiad, tak? Te europejskie produkty faktycznie są lepsze, mniej soli, mniej cukru. Jest w ogóle więcej zakazanych substancji niż w Stanach Zjednoczonych. To, co jest w Stanach Zjednoczonych dozwolone, w Europie jest często zakazane. Ale powiem ci tak, też dla chcącego nic trudnego, dlatego że Nowy Jork to nie jest jak, wiesz, jak cała Ameryka, że tylko są fast foody, burgery i tak dalej. Nie, mamy mnóstwo zdrowego jedzenia, tylko trzeba wiedzieć, gdzie pójść, też gdzie robić zakupy, czy kupować jakieś, wiesz, organiczne jedzenie.
2: No ale to organiczne jedzenie jest na pewno znacznie droższe niż to przetworzone, prawda?
3: No na pewno, wiesz, no troszeczkę jak wszędzie, troszeczkę jak wszędzie. No ja sobie też gotuję. Mam też polskie sklepy w Nowym Jorku, więc często robię tam zakupy. No... Powiem ci też tak, to też jest miasto, to jest taka, wiesz, takie serce różnych kuchni świata. Tam masz tyle kuchni świata, więc dzisiaj możesz sobie zjeść ramen, jutro możesz sobie zjeść pastę czy tacosy. Jest tego mnóstwo, więc możesz sobie wybierać. Wiesz co, no okej, no restauracje, drogie restauracje ze zdrowym jedzeniem, no są drogie, ale też nie wszystkie. Trzeba wiedzieć, gdzie chodzić, gdzie robić zakupy. Wiesz, no to trzeba trochę poznać miasto, więc to tak...
2: No dobrze, ale takie, powiedzmy... normalnie smakujące owoce czy warzywa. Jesteś w stanie kupić w markecie, czy to zawsze trochę...
3: No powiem ci, że te w Polsce zawsze mi lepiej smakują. Okay. No lepiej, jak ja, wiesz, tutaj posmakowałam tej truskawki, bo powąchałam, jak mój dziadek przyniósł, no to mówię, wow, to jest truskawka. Faktycznie, wiesz, my mamy truskawki w warzywniakach cały rok. Więc to też jest takie hello, nie? Jak to jest w ogóle możliwe? Skąd oni je biorą? Czym oni je posypują? Psikają? No jest, jest, jest. Różnica trochę, no.
2: Jeżeli ktoś przylatuje do Nowego Jorku po raz pierwszy, to co byś powiedziała, co koniecznie trzeba spróbować?
3: Do jedzenia?
2: Tak.
3: Słuchaj, no myślę, że bagel to jest taka nasza nowojorska bułka, którą mieszkańcy jedzą często na śniadanie. Bagelowni jest, ojejku, bardzo dużo różnych. Najfajniejsze są takie, których nie polecają na internecie. Takie, wiesz, jest tam
2: gdzie cute, nie ma kolejki.
3: Tak jest. Jest tam fajnie, nikt o tym nie wie, uliczkę dalej od tych turystycznych. Wchodzisz, bierzesz, obsługa jest fenomenalna, jest lokalnie nowojorsko. Więc bagel, no slice pizzy na pewno, tak? Już nie mówię o Joe's Pizza, bo to wiadomo.
2: To też jest kolejka.
3: Albo i nie wiadomo. Ale no mam takie swoje perełeczki. Powiem ci, że no pizza, bagel, sernik nowojorski, magnolia bakery, banana pudding. Wiesz, no ja z turystami to cały czas sobie tam zachodzimy. Jedzenia jest co niemiara, ale uwaga, nie bójcie się, bo chodzenia też będzie co niemiara.
2: Olu, ale zastanawiam się nad tym jedzeniem i nad tymi polecajkami. Ty na swoim profilu też pisałaś o tym, że w Nowym Jorku trzeba przyzwyczaić się do kolejek. Czy rzeczywiście te kolejki wszędzie są? Ja widziałem wielokrotnie, że naprawdę tam przez całą ulicę to się ciągnęło. Ile można stać po kanapkę? A przecież obok jest kolejny stand.
3: Wiem o jakiej miejscówce chyba mówisz. Mówisz chyba o Katz Delikatesen, czyli ta kanapka z pastrami, tak?
2: Tak, ale byłem tam rano i ta kolejka nie była aż
3: tak duża. Do 12, tak, albo do 11 warto tam podejść. No na pewno w weekend będzie troszeczkę więcej ludzi. Wiesz co, no i tak i nie. Jeżeli wychodzi, nie wiem, jakaś nowa macza w mega kultowym miejscu, czy nie wiem, jakiś bagel z czymś tam, tak? Albo coś wypuszczają, jakiś, nie wiem, drop w sklepie, no to faktycznie są te kolejki. To jest takie if you know, you know. Oni tam idą, oni tam muszą stać po prostu, wiesz, godzinami. Ale nie wszędzie. Nie wszędzie są. Tak jak właśnie powiedzieliśmy, że nie musisz tam iść. Jest tyle do wyboru, że nie musisz tam stać. A to wszystko podobne jest do siebie, bardzo.
2: Użyłaś takiego określenia if you know, you know. Jacy tak. Nowojorczycy są w kontakcie? Bo mówisz, że trzeba tutaj sieć kontaktów nawiązywać, networking, wychodzenie, poznawanie się.

0: ogólnie jest taki stereotyp przyjęty, że Amerykanie są trochę fejkowi. Tak dużo się uśmiechają i...
1: Small talk.
0: Tak, troszeczkę ten small talk zapytają, ale też do końca nie wnikają. Ale Amerykanie to jedno, a Nowojorczycy to jest zupełnie inna para kaloszy. A jakie jest twoje doświadczenie w kontakcie z ludźmi mieszkającymi w Nowym Jorku?
1: No wiesz co, powiem ci tak. Nowy Jork jest w ogóle troszeczkę złożony z osób nie z Nowego Jorku. Ciężko poznać, spotkać, może nie ciężko, ale rzadziej spotkasz rodowitego Nowojorczyka, więc każdy jest skądś, każdy przyjechał, żeby robić karierę, każdy się gdzieś śpieszy, tak jak ci mówiłam. Więc powiem ci, ja i moje doświadczenia są takie, że no Nowojorczycy są mili, pomocni. Oczywiście każdy żyje troszeczkę w tym swoim światku, tak, to prawda, ale są to fajni ludzie, ludzie skądś, którzy tworzą razem też rodziny, bo nie mają rodzin, tak, bo rodziny zostawili w swoich krajach. Wiesz co, no z moich doświadczeń bardzo pomocni i mili, jeżeli nawet to jest fejkowe, to who cares, oni ci dają taki pozytywny vibe, że jakby wiesz, no ktoś, ja sobie idę ulicą, tu ktoś mi tańczy, mówi, hey, how are you, coś tam, wiesz, to się udziela. Ja, czy to jest fejkowe, czy nie, czy ja będę to rozkminiać, nie będę tego rozkminiać. Ja wolę otoczona być takimi ludźmi uśmiechniętymi, niż wiesz, z taką odwrotnym tym, więc pozytywnie raczej. No wiadomo, że to nie można też tak bardzo ogólniać, bo są różne sytuacje. Ktoś na ciebie też tam krzyknie i cię zwyzywa, tak? Na Times Square, ale generalnie to pozytywnie.
0: Olus.
1: Same pozytywy,
0: ale ktoś cię zwyzywa. Może o bezpieczeństwie jeszcze porozmawiamy, tak. Ale porozmawiamy o innym aspekcie, bo jednak związane jesteś z branżą modową. Mhm. No to czy Nowy Jork dobrze się nosi? O tym porozmawiamy jeszcze za chwilę. Zostańcie z nami.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Ola Chromiak jest cały czas w studiu czwórki. Rozmawiamy o Nowym Jorku. Olu, z twojego doświadczenia, z twoich obserwacji, czy Nowojorczycy się dobrze ubierają? Bo z jednej strony to jest stolica świata, więc no wszystko można tam znaleźć. Ale z drugiej strony to są ludzie ciężko pracujący. Jak ty w ogóle widzisz to, co dzieje się na ulicach, jeśli chodzi o modę?
2: Wydaje mi się, że większość ludzi spoza Nowego Jorku widzi Nowy Jork jako taką właśnie stolicę mody, ludzi przechadzających się na Soho, przepięknie ubranych, majętnych. No i faktycznie jest to jedna strona Nowego Jorku, bo no wiesz, Fashion Weeki, nie Fashion Weeki, mnóstwo influencerów, gwiazd, celebrytów właśnie na Manhattanie, na Soho, West Village czy Midtown, Upper East Side, to pięknie ubrani ludzie, ale to jest bardzo duże miasto i są różne grupy społeczne. Większość ludzi, jakbyś tam przyjechał, to po prostu wraca z pracy, jest w dresie. Przede wszystkim dziewczyny noszą sneakersy, leggingsy z Alo albo Lululemon, albo Bandit teraz. Więc to jest miasto wygody, czy jedni się ubierają modnie i fajnie, a inni normalnie, zwyczajnie. Nowy Jork to też jest normalne, zwyczajne miasto, wiesz, tak samo jak Warszawa, prawda? Więc i nosi się fajnie, okej, ale też nosi się zwyczajnie, normalnie i w Warszawie zobaczysz fajniej ubranych ludzi, nie?
1: Tak, ale wydaje mi się, że takim zjawiskiem modowym w Nowym Jorku bardzo często spotykanym jest na przykład smart casual albo jakieś eleganckie ubranie i do tego sneakersy, sportowe buty, bo jednak po tym mieście trzeba dużo ganiać.
2: Tak, ja sama chodzę 99,9% w moich sportowych butach, najwięcej mam sportowych butów. Wiesz, jak mam jakieś sesje zdjęciowe, no to biorę drugą torbę i biorę ze sobą, wiesz, wyższe obcasy, ale wiesz, no tutaj się chodzi bardzo dużo.

0: Sam subway, schody, często nie ma wind. My się naprawdę nachodzimy.
1: No i w szpilkach chyba też te chodniki, różnie to bywa.
0: Ja sobie nie wyobrażam, to wtedy Uber, bo to jest bardzo ciężkie. Dostajesz już tak w kość po tym chodzeniu, jest człowiek po prostu przemęczony, więc sneakersy i leginsy i to jest, wiesz, to wygląda cool i to i jest wygodnie, nie?
1: No dobrze, a jak jest z bezpieczeństwem? Bo pojawił się już ten wątek, że ktoś tam cię zaczepi. Nowy Jork, ogromne miasto. Są chyba dzielnice, gdzie można się zapuścić w nocy, a są też takie miejsca chyba, których trzeba unikać, prawda?
0: Dokładnie. Właśnie sam nawet odpowiedziałeś, jest to ogromne miasto i są miejsca, gdzie jest bezpiecznie, bardzo bezpiecznie. Poruszam się tam z turystami, a są miejsca, które po zmroku wolałabym unikać, tak? Więc zawsze mówię moim turystom, słuchajcie własnego rozsądku, tak? Ufajcie własnej intuicji. No nie wracajcie o drugiej w nocy czy pierwszej subwayem, jak nikogo nie ma, wracacie sobie, nie wiem, z Manhattanu gdzieś daleko na Brooklyn. Trzeba po prostu, wiesz, uważać, to już lepiej tego Ubera wziąć. Bardzo duże miasto, ale wiesz, turystycznie, turyści się tak naprawdę przemieszczają w górę, w dół przez cały Manhattan. A Manhattan jest bardzo turystyczny i uważam, że jest bezpieczny. Gdzieś tam w nocy może bym, wiesz, nie wysiadała na Jamaica Center, Broadway Junction, East Harlem, South Bronx czy Port Authority. Zaraz powiedzą, że Port Authority jest na Manhattanie, jest to stacja przesiadkowa, ale wieczorem można tam spotkać bardzo dziwne okazje, więc warto tutaj uważać.
1: Trzeba uważać. To jeszcze, Olu, na koniec taki bardzo bieżący wątek chciałem poruszyć. Byłaś na Openerze. Czy miałaś doświadczenie też być na jakichś amerykańskich festiwalach? Czy jesteś w stanie porównać, nawet może nie festiwale, kulturę koncertową, kulturę wychodzenia, Europa, a Stany, czy Nowy Jork konkretnie?
0: Stricte na festiwalach w Stanach Zjednoczonych nie byłam. Chciałabym bardzo pojechać na Coachella, ale gdzieś tam zawsze mi to nie pasowało i kolidowało z moją pracą. Wiesz co, no wygląda to dość podobnie, może troszeczkę na większą skalę. Amerykanie i Nowojorczycy kochają muzykę tak jak Polacy, uwielbiają się bawić i celebrować, też dużo pracują, więc weekendy są, wiesz, jest cała lista imprez, festiwali, czy jakichś eventów. W Central Parku bardzo często są na przykład Summer Stage, bardzo znane takie wydarzenie w ciągu lata. No myślę, że to jest na większą skalę, ponieważ większe miasta, więcej ludzi, ale bardzo fajnie. Artyści z całego świata się, wiesz, przyjeżdżają do Nowego Jorku, szczególnie latem. Codziennie coś się dzieje tak naprawdę, wiesz? Więc tutaj nie trzeba być na festiwalu, żeby poczuć ten vibe. Tyle się dzieje i człowiek jest po prostu przebodźcowany.
1: Właśnie, przebodźcowany. Czy Nowy Jork ciebie nie męczy?
0: Czy mnie nie męczy? Wiesz co? Pewnie, że bywa, że mnie męczy, tylko jeżeli ja jestem w tych turystycznych miejscach, to znaczy, że ja jestem z turystami albo z rodziną. Tak, w ciągu dnia możecie mnie spotkać w kawiarni lokalnej na Brooklynie albo gdzieś na Manhattanie, na West Village, tak? Więc ja staram się swoje życie bardzo balansować, odpoczywać tyle, ile mogę. Ja mnie do zgiełku nie ciągnie takiego, wiesz, jak Times Square. Mnie tam nie zobaczysz. Ja tam nie zobaczysz, tylko mówię, w pracy. Więc ja bardziej się od tego tak odsuwam w swoje ulubione, lokalne, filmowe miejsca.
1: I tego się trzymajmy. Ola Chromiak była razem z nami. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki. Do zobaczenia, mam nadzieję, następnym razem w Nowym Jorku albo w Polsce. Wielkie
0: zapraszam
1: dzięki.
0: Do Nowego Jorku i dziękuję ślicznie za gościnę.
2: Why you playing games? Why you acting strange? Why you a designer but you never say my name? Playing with my head, I think I'm going insane. Keep it on the low. I've been unsure. I have a destination but I don't have transport. You know that I hate you when I'm being ignored.

No i cóż, wróciliśmy z Nowego Jorku do Polski. Powolne lądowanie. Zbliża się godzina 16, a to oznacza tylko jedno. Popołudniowa dobiega końca i Kuba Jamrozek już za moment pojawi się w studiu czwórki i będzie z wami miło spędzał czas. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro, oczywiście po godzinie 13. Kamil Jasiński, do usłyszenia, dobrego popołudnia, na razie.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
0: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Czekałem na ten moment cały weekend. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: We wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przyjaśnieniami. Okresami możecie spodziewać się opadów deszczu, więc warto wziąć ze sobą coś od deszczu. To może być parasolka, to może być płaszcz przeciwdeszczowy, oby cienki, bo z temperaturą będzie tak. Ta maksymalna wyniesie od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 24-25 na południowym zachodzie i na samym południu.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300.

0: to Zara Larsson i Pink Panthers. Uwielbiam ich, no oni potrafią w muzykę. Dziś poniedziałek, ale dobra informacja jest taka, że tydzień pracy w czwórce trwa tylko 4 dni, więc już zaczynamy odliczanie do piątku. To oznacza, że do weekendu zostało 3 dni, 7 godzin, 54 minuty i 13 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Dzień dobry, witajcie, cześć. Mam nadzieję, że wy już po robocie, a nawet jeśli nie, no to spokojnie, pomożemy przetrwać wam te ostatnie godziny w pracy, tym bardziej, że w po robocie po prostu o robocie nie gadamy. Chętnie porozmawiam z wami natomiast o tym, gdzie jesteście, co robicie, kto dzisiaj wpisuje się na listę obecności i co robicie po robocie. 226452100, czekam na telefony.
2: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: Jesteśmy po robocie, my nawet jesteśmy już na leżaku. Magda Żelazowska, Wiktor Sudyka, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19:00.

0: Nie przestawaj, to jest ważny komunikat od zespołu Sea Stars. Nie przestawaj myśleć o relaksie. Coś czuję, że właśnie to autor miał na myśli. Co robicie po robocie? Czekam na wasze telefony 226452100.
1: Po robocie.
0: No ale umówmy się, są wakacje, na które trzeba się spakować, ale to nie jest trudne, jak się ma dobrą walizkę. I my właśnie taką walizkę chcemy oddać w wasze ręce, bo w tym sezonie, jak zwykle, nie wysyłamy was na wakacje z pustymi rękami.
2: To jest konkurs Czwórka na walizkach.

0: Wchodzicie do gry? Od samego rana pakujemy naszą czwórkową walizkę. Tym razem jest to walizka, uwaga, wędkarska. W poszczególnych audycjach od samego rana mogliście usłyszeć, jakie przedmioty w tej walizce już się pojawiły, więc przez cały dzień w różnych miejscach czwórkowych audycji mówimy o różnych przedmiotach. A waszym zadaniem jest potem w audycji po robocie, czyli w trakcie naszego spotkania, powiedzenie nam, o jakie przedmioty chodzi, jak wygląda pełen ekwipunek naszej walizki. Do tej pory padły trzy propozycje, trzy przedmioty, one już w walizce są, bo my tak pakujemy na spokojnie od samego rana i to jest chyba ten kluczowy moment.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: To jest moment, kiedy mogę ogłosić, że do naszej wędkarskiej walizki wkładamy, uwaga, robaki. Robaki to czwarty przedmiot w naszej walizce. Mnie od razu przypomniał się film Fanatyk z Piotrem Cyrwusem, czyli serialowym Ryśkiem z Klanu. Rewelacyjny film, polecam wam. Krótkometrażowy, więc nawet jak się idzie w jakieś ustronne miejsce, to można go szybko obejrzeć. No dobrze, cztery przedmioty już w naszej walizce. Przypomnę wam jeszcze dzisiaj ten czwarty. Mam nadzieję, że od samego rana nas słuchaliście, bo to jest ten czas. Po robocie, między 18.30 a 19.00, kiedy poznamy zwycięzcę i nowego właściciela czwórkowej walizki. A my teraz gramy. Robi się spokojniej, robi się przyjemniej. Robaki to jest kolejna rzecz, która pojawiła się w naszej walizce. 226452100. Ja pytam was dziś o to, gdzie słuchacie czwórki. No i przede wszystkim, co robicie po robocie, bo my w po robocie o robocie nie rozmawiamy.

0: Too Many Days w czwórce, 17 minut po godzinie 16. Tośmy się z Żanetą rozmarzyli.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
0: Halo, halo, cześć Żaneto.
2: Cześć.
0: Jak się miewasz?
2: Dobrze.
0: Bo z poniedziałkami to jest tak, że my przystępujemy do nich trochę, wiesz, z takim podejrzliwym nastawieniem, że to trzeba przebrnąć jakoś ten cały tydzień, pomimo tego, że w czwórce tydzień pracowy trwa 4 dni, my w piątek odpalamy weekend, ale ty z jakim nastawieniem?

0: dniem w ten nowy tydzień weszłaś?
1: Bardzo pozytywnym, pracowitym. To prawda, obecnie nie pracuję, bo jestem na urlopie macierzyńskim, ale dzisiaj sobie sprzątam całe mieszkanie, więc powiedzmy, że jest taki dzień pracowity.
0: To jest w ogóle bardzo trudny moment, bo ja zwykle pytam was o to, co robicie po robocie, a skoro ty jesteś na macierzyńskim, to jesteś de facto w takiej drugiej robocie cały czas.
1: Tak, 24 godziny. Cały czas.
0: Opowiadaj o tym, jak to jest być mamą. Malucha.
1: Tak, cudownie. Jestem mamą Leopolda, także polecam każdemu takie małe bobo. Spokojna.
0: To ja się teraz rozmarzyłem. Byłem kiedyś we Włoszech i ten hotel miał na imię. Nazywał się Leopold, tak jak twoja pociecha.
1: O, widzisz.
0: Słuchajcie, a jakie masz plany wakacyjne? Dlatego, że jak się jest na urlopie macierzyńskim i ma się takiego małego Leopolda w domu, to zakładam, że jest to pewnego rodzaju wyzwanie, żeby coś dalszego albo bliższego nawet zorganizować.
1: Tak, długo się zastanawialiśmy, ale nie poddajemy się i lecimy do Chorwacji.
0: To ja podejrzewam, że w tej Chorwacji może wam się przydać taka specjalna, ale piękna, biało-czarna bandamka od czwórki. Przyjmujesz taką chustę?
1: O, super, pewnie.
0: Żenę, to ona jest twoja albo Leopolda. To sobie ustalicie. Ewentualnie Leopold będziemy ci pożyczyć.
1: Leopolda, pierwszy prezent dla Leopolda.
0: Pierwszy prezent i to od razu od czwórki. Bardzo ci dziękuję za ten telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, pozdrawiam.
2: Ten numer warto znać.
0: Ten muzyczny 226452100. Dzięki, Andrzeju, że przypominasz. 226452100 to jest nasz numer telefonu i tworzymy dzisiaj taką małą listę obecności. Kto jest z nami? I co w końcu robicie po robocie? Bo pogadajmy w porobocie, nie gadamy o robocie.

0: PZ i Zimne. Tak właśnie gramy specjalnie dla Was w to poniedziałkowe popołudnie. To jest nasza nowość na playliście. Tworzymy dzisiaj też listę obecności. Na tej liście już jest Żaneta i jej syn Leopold. Kto jeszcze się pojawi? Czekam na telefony 226452100. Dajcie znać, co robicie po robocie.
1: Po robocie.
0: No, ciekawy jestem, co po robocie robi Marcin z Wrocławia. Halo, halo, cześć Marcinie.
2: Dzień dobry, cześć.
0: To jest jeden z najbardziej optymistycznie nastawionych do życia słuchaczy czwórki. A podoba ci się takie wprowadzenie, czy nie?
2: Oczywiście.
0: No i się bardzo cieszę. Marcinie,
2: bo każde wyjątkowe jest wprowadzenie.
0: Marcinie, opowiadaj, czy ty jesteś po robocie, czy może jesteś tak szeroko uśmiechnięty, dlatego że w robocie to w ogóle dzisiaj nie byłeś?
2: Nie, byłem. I to od godziny 8 do 12.
0: Czyli takie pół etaciku, ale trzeba było zrobić.
2: Tak. No,
0: no i wracasz po tej 12 do domu i co robisz? Co robisz po robocie?
2: No to jak mam chwilę, oczywiście, to idę sobie na miasto. Generalnie, bo teraz mieszkam sam, więc jestem w mieście. Generalnie, więc idę sobie na kawę, a jak nie, to sobie wracam do mieszkania i generalnie sobie odpalam coś na telewizorze albo w komputerze, coś sobie oglądam.
0: No i rozumiem, tak mija dzionek za dzionkiem.
2: Tak, a dzisiaj jeszcze byłem też na siłowni.

0: także.
1: O, proszę pana, opowiadaj, ile podnosisz, ile wyciskasz.
0: Znaczy nie, no ja nie mogę tak dużo ciężarów ćwiczyć ze względu na mój oczopląs i w ogóle na oczy, więc staram się mniej, ale generalnie no jakbym był taki bardziej sprawny, to bym na pewno dużo podniósł.
1: Czyli jednak kardio, to wyjdźmy z siłowni, wróćmy na tę kawę. Ja na przykład mam coś takiego, że jak idę sobie na kawę i piję w kawiarni, to zamawiam i siadam sobie przy jakiejś witrynie albo przy oknie, żeby widzieć spacerujących ludzi. Nie wiem, jakoś to lubię. Trochę jakbym miał przed oczami teledysk. Też to robisz, czy jestem dziwny w tym sam?
0: To znaczy... podałeś mi takie coś, że... Po prostu jak u was są konkursy różne, bo teraz już troszkę mniej jest na tych konkursach generalnie, no ale no, czasami bywa, to mi po prostu podczas kawy, picia kawy, o może tak, po prostu przychodzą takie pomysły, że mogę do was napisać, prawda?
1: No i coś czułem, że znalazłem swojego zaginionego brata bliźniaka. Marcinie, bardzo ci dziękuję za ten telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.
2: Daj znać, co robisz po robocie.
1: 226452100. Tworzymy dzisiaj małą listę obecności. Stop the Rock, tak nazywa się ten kawałek. No będzie teraz ostra jazda, ale mimo wszystko mam nadzieję, że nie przeszkodzi wam to w tym, żeby złapać za telefon i wykręcić numer czwórki. Dzisiaj pytamy was o to, o co pytamy przez całe wakacje. Co robicie po robocie i gdzie jesteście dzisiaj? W korku, na wakacjach, na leżaku, w ogrodzie, a może w domu z książką teraz odpoczywacie? Dajcie znać, jak to jest u was.

0: Pull Up, 35 minut po godzinie 16, słuchacie czwórki. No są takie momenty, kiedy doprawiamy naszą czwórkową playlistę czymś, co jest trochę inne muzycznie, ale po co warto sięgnąć. Na zasadzie nikt nie słucha, każdy zna. No i tak w ubiegłym tygodniu zaserwowałem wam Isn't She Lovely od Stevie'ego Wondera, a Magda Żelazowska, czyli wydawczyni po robocie, postanowiła postawić na Time of My Life z wiecznie żywego Dirty Dancing. I właśnie wtedy zadzwonił do nas Michał, który powiedział, że on też ma kawałek, który po prostu uwielbia.
1: Muzyczne Guilty Pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: Halo, halo, cześć Michale.
2: Witam serdecznie.
0: Z tego co wiem, to jest historia tak długa jak moda na sukces.
2: No zobaczymy, czy mi się uda to opowiedzieć.
0: A ja już wiem, jaki to jest kawałek i muszę wam powiedzieć, że on jest na każdej mojej wakacyjnej playliście, kiedy chcę trochę wychillować, odpocząć, kiedy chcę, żeby ten tekst był też trochę więcej znaczący i żeby muzyka naprawdę była dobra. To opowiadaj, jaka jest historia tego numeru i twoja.
2: A miło mi to słyszeć, bo jest to utwór, który nie jest znany powszechnie. I zacznę od tego, że parę lat temu zostałem zaproszony przez znajomych, żeby dołączyć do zespołu garażowego w roli basisty. Nigdy nie grałem na basie, ale postanowiłem, no cóż, może być trudnego, to tylko cztery struny. I rzeczywiście przez kilka miesięcy graliśmy muzykę rockową, trochę mocniejszą, rockową. I pojawił się taki moment, może zagrajmy jakiś pop. I właśnie jednym z tych propozycji był utwór, który za chwilę usłyszycie. I ten utwór na początku jest bardzo prosty. Ja mówię, cóż to może być trudnego, tam są raptem trzy nuty. I mówię, dobra, gramy to. Natomiast okazało się, że utwór się potem tak rozwija, że do dzisiaj, jak sobie go wspominam i jak gram z zespołem, to nie mogę uwierzyć, że się na to zgodziłem, bo dzisiaj jak go gram, ani razu nie udało mi się zagrać tego utworu tak samo.
0: No to ładnie, ale to myślę, że jest akurat wartość dodana, przynajmniej dla tych, którzy chodzą na twój każdy koncert.
2: No koncertów to może nie mam jakichś bardzo dużo, bardziej dla znajomych, no ale rzeczywiście tak, jeżeli gdzieś jest grany, no to ten utwór też jest grany i on zawsze wychodzi inaczej, czy inaczej brzmi.
0: Ciekawy jestem, czy będziesz przy okazji podgrywał, kiedy wszyscy będziemy tego kawałka słuchać. Michale, po co sięgamy w takim razie?
2: Sięgamy po Black Pumas, utwór Colors.
0: Posłuchajcie sami.
1: Nie oceniamy.

0: No to jest dobre. To muzyczna propozycja od Michała. Black Pumas i Colors. Michale, czwórkowa bandamka leci do ciebie. Będzie ci na pewno pasować, kiedy ten kawałek będziesz grał na gitarze. Wspomniałem kilka minut temu, że jest na mojej wakacyjnej playliście, a obok Black Pumas jest zespół The Fugees z Eryką Badu. Tak to sobie ładnie połączyłem. 226452100. Jeśli macie jakieś swoje muzyczne guilty pleasure, to jest ten moment, żeby do nas zadzwonić i nam o nim powiedzieć. Dlatego, że jutro też jest dzień i też będziemy sięgać po coś, co wymyka się trochę playliście czwórki. Swoją drogą zachęcam was do tego, żebyście odpalili w piątki między 18 a 20 naszą audycję Gramy co chcecie, bo to jest całe, to są całe bite dwie godziny, kiedy Zuza Zielińska, Damian Sikorski i Adam Smolarek czekają na wasze muzyczne propozycje.
1: Od szefa nie odbieraj, od nas możesz.
0: Możesz odebrać. 226452100. To co? Słuchamy Dominiki Płonki? Bardzo proszę.

0: Cypress Hill. Rytmy wskazują, że panowie są latynosami, to jest prawda, chociaż ta grupa Cypress Hill powstała w Los Angeles wiosną 88 roku. Los Angeles właśnie, czyli taka mieszanka, myślę, że wybuchowa.
1: Od szefa nie odbieraj, od nas możesz.
0: Możesz. 226452100. Kto melduje się na naszym pokładzie w porobocie? Tworzymy dzisiaj listę obecności popołudniową, poniedziałkową. Dajcie znać. Było muzycznie przyjemnie, teraz będzie mrocznie. Czy wyobrażacie sobie kobietę, która założyła sektę w księgarni we Wrocławiu? To jest możliwe. Już jutro z samego rana zaserwuję wam kolejny odcinek podcastu Jamrozek Wrażliwie Sekty, a jego bohaterką będzie, uwaga, pani Bóg Halina.
2: To wam mówię od razu, że tylko w mojej bliskości można się uratować.
3: Był przypadek, że mężczyzna oddał się seksualnie pani Halinie po to, żeby czuć się, że jest ważniejszy, bliżej Boga.
4: Ośrodek uzdrawiania do Boga prowadzi, wypełniony wieczną prawdą, która cię wygładzi.
3: Miało dojść niechybnie do końca świata, do apokalipsy. Pani Halina mówiła o tym, że to my będziemy jako słudzy Boży decydować o tym, czy ktoś pozostanie przy życiu, czy nie.
0: Zmanipulować, podporządkować i wykorzystać. To filary działalności sprzedawczyni książek z Wrocławia, która w księgarni założyła sektę i ogłosiła się Bogiem. Poznajcie panią Bóg Halinę.
2: No to tłumaczę wam, żebyście pojęli. Nikt się nie uratuje. Zostanie Bóg sam. Bo cóż to dla Boga ziemia, kawałeczek jakiś tam, drobina.
0: Pani Bóg Halina, to ona jest bohaterką, właściwie antybohaterką czwartego odcinka podcastu Jamrozek Wrażliwie Sekty. Zachęcam was do tego, żebyście jutro rano odpalili albo YouTube'a Polskiego Radia i Czwórki, albo najpopularniejsze platformy podcastowe Spotify, Apple Podcast, czy platformę podcastową Polskiego Radia.
1: No coś podobnego.
0: Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale Georgia Smith to zagościła na stałe na naszej playliście, bo mówię o niej codziennie w porobocie, oczywiście słuchamy, z czego bardzo się cieszę, różnych kawałków. Posłuchajcie tego.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie. Słuchasz czwórki.

0: To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: Od fali upałów pod koniec czerwca w Brukseli niemal nie obserwuje się samców jelonka rogacza, czyli największego rodzimego chrząszcza Belgii. Według Instytutu Badań Przyrody i Lasów jego sezon godowy skrócił się w tym roku o rok, a tak naprawdę o 2 tygodnie, co może zaszkodzić zagrożeniu gatunkowemu. Jeśli chodzi o temperaturę w Polsce, nie w Belgii, ta maksymalna jutro... Będzie całkiem przyjemna. Od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 24-25 na południowym zachodzie i południu. Nie wiem, czy u nas jakiś jelonek rogacz jest, ale myślę, że warto go jutro poszukać.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. 2 godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie.
2: Czwórka, czwórka, to słychać.
5: To słychać, to słychać.
6: Ja sam.

0: Liza, Anita, ja w ogóle uważam, że to jest najbardziej mundialowa piosenka na playliście czwórki, a jej tytuł to Goals. 5 minut po godzinie 17.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Oczywiście, że po robocie. I to jest jedna dobra wiadomość. Druga dobra wiadomość jest taka, że w czwórce tydzień pracowy trwa tylko 4 dni, więc w piątek odpalamy weekend. No i trzecia, może najważniejsza dobra wiadomość, jest z nami Kacper. Halo, halo, cześć Kacprze.
2: No witam, witam.
0: Gdzie jesteś?
2: Jestem na obwodnicy Trójmiasta. Wracam, żeby skończyć pracę. Bo byłem nad samym morzem w Pucku. Teraz muszę dojechać do Gdańska, tam wyładować ładunek i dopiero by mojej pracy. Wiem, że rozmawiamy o pracy w tej audycji, ale dzwoni po to, żeby powiedzieć, co będę robił po pracy.
0: No opowiadaj w takim razie, bo ta perspektywa też może być ciekawa i utrzymująca człowieka przy życiu.
2: Dzisiaj po pracy, wyobraź sobie, jadę do następnej pracy, żeby omówić to, co się będzie działo w przyszłości mojej pracy.
0: To się nazywa antenowy trolling, chciałem ci powiedzieć. Podejrzewam, że przygotowywałeś to cały tydzień.
2: No nie, tak akurat tak wyszło. Ja dzwoniłem do was, żeby skompletować całą walizkę, bo od rana was słuchałem w samochodzie, a dodzwoniłem się do audycji, muszę jeszcze chwilę poczekać.
0: Jeszcze trzeba.
2: Tak, dojadę do domu akurat zgarnę walizkę, bo mam cały komplet.
0: Ale to dobrze, że o tym mówisz, dlatego że my dzisiaj faktycznie kompletujemy naszą walizkę wędkarza w naszym konkursie Czwórka na walizkach. To znaczy od samego rana do wieczora możecie słuchać naszych audycji i w poszczególnych audycjach będą pojawiać się kolejne przedmioty, które do walizki chowamy. Właściwie spakowaliśmy tę dzisiejszą całą, to jest walizka wędkarza, a czwarty przedmiot, o nim mogę powiedzieć, bo to ja go wkładałem do walizki, to robaki. Zresztą Kacper o tym bardzo dobrze wie i będzie próbował dzisiaj zdobyć swoją prawdziwą walizkę, w której ryby nie czuć, skoro my dzisiaj do wędkarstwa nawiązujemy.
2: Chcę ci powiedzieć, że dzięki temu wszystkiemu, co jest wpakowane w tą walizkę, w ten weekend udało mi się złowić prawdziwego, wymiarowego, legalnego węgorza.
0: Ale ty naprawdę jesteś wędkarzem?
2: Turystycznym, ale tak, udało mi się dzięki temu wszystkiemu, co tam jest, zgarnąć tego węgorza.
0: To powiedz mi, że nie jestem jedyny na świecie, który widział film Fanatyk z Piotrem Cyrwusem, czyli Ryśkiem z klanu. Widziałeś, czy nie?
2: Nie, ty jesteś jedynym.
0: No to jednak jestem jedynym, ale swoją drogą ci polecam, on trwa ze 20 minut.
2: Słyszałem wcześniej, tak.
0: No dobra, powtarzam się. To coś nowego powiem, mieszkanie tego człowieka jest całe w rybach, więc może się zainspirujesz. Kacprze, dzięki wielkie za telefon, trzymaj się.
2: Jeżeli rozmawiamy o tych nutach, które chcielibyśmy usłyszeć,
0: no,
2: jeżeli leciało Cypress Hill, to ja bym teraz poruszył temat Sztygar Bongo. Znasz tą ekipę?
0: Ty jesteś z teamu Kamila Jasińskiego, rozumiem?
2: Nie, jestem z Trójmiasta.
0: Na taką odpowiedź czekałem. No dobra, dopisuję do playlisty. Widzę, że Kacper załatwiasz wszystkie swoje interesy, jakie można załatwić w ciągu tych 3 minut na antenie czwórki. Dopisuję do listy, jeśli chodzi o nasze muzyczne Guilty Pleasure. Dzięki za telefon, trzymaj się szerokości. No dobrej pracy, dobrej pracy.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: 226452100, a za

Kilka minut porozmawiamy o kolekcjonowaniu państw, bo jak są wakacje, to wyruszamy w różne części Europy i świata i potem na Instagramie możemy dodawać te flagi. Wam się to podoba, czy nie? Ile państw macie w swojej kolekcji? Dajcie znać. Czekam na telefony.

0: Dream State to kawałek od Kelly Lee Owens. 12 minut po godzinie 17. Po godzinie 17 czasem wchodzę sobie w różne profile ludzi na Instagramie, no i widzę tam różne flagi w opisie, jako dowód tego, w jakich krajach ci ludzie byli. Ja mam do tego podejście no dwojakie. Z jednej strony fajnie, że o tym opowiadają. Z drugiej zastanawiam się, na ile to było faktycznie poznanie tego konkretnego kraju, a na ile bycie tam powiedzmy jeden dzień albo leżenie gdzieś na piasku czy nad basenem. No jestem już w Grecji, bo byłem gdzieś na Korfu i leżałem na piasku.
1: Po robocie.
0: Ale mimo wszystko będę dzisiaj was pytał właśnie o to, ile krajów jest w waszej kolekcji? Jak wygląda wasza kolekcja, jeśli chodzi o państwa, które w Europie albo na świecie odwiedziliście?
2: Liczę te kraje, chociaż nie jakoś bardzo dokładnie. Jest ich około 10, wydaje mi się, że 12. W tym, że niektóre były kilka razy. I nawet ostatnio miałam taką właśnie rozkminę, że z jednej strony wydaje mi się to bardzo mało i że powinnam w najbliższych latach jeszcze gdzieś tam podwajać, potrajać tą liczbę. I tak bym chciała, zwłaszcza widząc taką wszechobecną presję i w social mediach, i wśród znajomych nawet, że niektórzy już mają po 50, 60, 70 tych krajów na swojej liście zrealizowanych. Ale z drugiej strony sobie tak myślę, że nie, sprowadzam się na ziemię, że te 10 czy kilkanaście to i tak jest już całkiem niezła liczba i niektórzy ludzie nie odwiedzili jeszcze ani jednego na przykład kraju, albo tylko w kilku byli. Nawet patrząc na historię swojej rodziny, to też pewnie jest jakiś rekord, jeżeli chodzi o ilość odwiedzonych miejsc, więc pomimo tej presji, żeby sobie cały

0: czas przypominać taką wdzięczność, że mimo wszystko to też nie jest nic.
1: To ile krajów jest w waszej kolekcji? Ja teraz liczę tę moją kolekcję, tylko u mnie problem polega na tym, że ja zawsze sobie myślę o tym, dokąd to ja nie pojadę, a potem i tak ląduję we Włoszech. Ale jakby wziąć ten kraj i rozłożyć na czynniki pierwsze, to okazałoby się, że on jest złożony z wielu mikropaństewek, no bo mamy Toskanię, mamy Kampanię, mamy wyspy. To można jeździć i jeździć i to się po prostu nie nudzi. 226452100. Czekam na wasze telefony. Razem z nami Kamil. Halo, halo, cześć Kamilu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Ciekawy jestem, jak wygląda twoja kolekcja, jeśli chodzi o państwa. Opowiadaj.
2: No właśnie, właśnie tak zostałem, wydaje mi się, wręcz przez ciebie wywołany, bo mam bardzo fajną liczbę tych odwiedzonych krajów, bo jest ich aktualnie 99.
1: 99 krajów?
2: Tak jest.
1: Rozumiem, że idziesz na rekord, a właściwie na to, żeby być we wszystkich, prawie że.
2: No, przed niektórymi się trochę obawiam, ale bardziej teraz zastanawiam się właśnie, który będzie, który kraj wybiorę jako ten setny, żeby tak uczcić okrągłą rocznicę.
1: Kamilu, a co się stało takiego, że zdecydowałeś się na to, żeby odwiedzać te 99 krajów? To była taka pasja od małego, żeby poznawać świat, podróżować, czy tych powodów było więcej?
2: W zasadzie sam odpowiedziałeś, dokładnie tak, tutaj chodziło o tą ciekawość świata, o tą ciekawość poznawczą, żeby coś zobaczyć nowego, gdzieś się zapuścić w nieznane terytorium, no i było właśnie.
1: Ale wytłumacz mi jeszcze jedną rzecz, bo my wprawdzie w porobocie nie gadamy o robocie, natomiast mimo wszystko zastanawiam się, jak ty pracujesz, że mogłeś sobie pozwolić na to, żeby te 99 krajów odwiedzić. Chyba, że masz 99 wiosen i to same wakacje.
2: Nie, przez długi okres mojego życia pracowałem za granicą i tam odłożyłem dość sporą kupę pieniędzy i zamiast wrócić i zainwestować, no to ja właśnie postanowiłem korzystać z życia i podróżować, ale teraz od pewnego czasu już jednak no kupka się skończyła, więc wracam do pracy i po 4 miesiącach w nowej pracy szef powiedział do mnie, że on widzi, że ja się męczę i że on chce mieć pracownika wypoczętego i on sam zasugerował mi, żebym jechał na jeden z moich takich kolejnych wymarzonych wyjazdów.
1: Drogi szefie, to jeśli nas słyszysz, to zafunduj Kamilowi ten wyjazd, wtedy będzie bardzo szczęśliwy, bo to setka okrągła.
2: będzie wspaniale. Będzie.
1: Miejmy nadzieję, że słyszał. Słuchaj, to z tych 99, prawie 100, takie top 5, twoim zdaniem, to...
2: To były kraje arabskie. Jechałem tam rok temu na rowerze do Dubaju akurat i bardzo się bałem na przykład Iraku, a gościnność iracka przerosła moje oczekiwania, bo no byłem w kilku krajach, które można uznać za takie bardzo gościnne, ale to jak gościli mnie Irak, to przeszło najszczersze jak gdyby oczekiwania. Potem trafiłem do Kuwejtu, gdzie wjeżdżając do Kuwejtu wymieniłem sobie tam jakąś sumę pieniędzy. Ja z Kuwejtu wyjechałem z jeszcze większą tą sumą pieniędzy, bo po prostu ludzie wręcz dawali mi te pieniądze, bo byli tak gościnni, więc te kraje arabskie no zrobiły na mnie olbrzymie wrażenie.
1: Tego Kuwejtu to ci zazdroszczę, bo pamiętam tylko jedną rzecz z Kuwejtem związaną. Byłem na Węgrzech, graliśmy w piłkę ręczną i to był mecz Juwenia Rzeszów kontra reprezentacja Kuwejtu. Nie zapomnę tego nigdy, bo było to bardzo, ale to bardzo oryginalne. Dostaliśmy od nich proporczyk, więc być może to też taka zachęta dla mnie, poza twoją opowieścią o tym, żeby ten kraj odwiedzić. Przerwałem ci. Top 5 miało być.
2: Top 5. Dobra.
1: Dobra, jeszcze jeden dorzuć kraj.
2: Dobra, no to Brazylia. Brazylia, przed którą z kolei bardzo dużo ludzi mnie tak samo ostrzegało, że tam to przecież od razu mnie obrabują i tak dalej, a jechałem sobie właśnie też na rowerze wzdłuż oceanu z São Paulo do Buenos Aires i również sami wspaniali ludzie, piękne widoki, niesamowite miejsca i ta Brazylia nie jest taka straszna, jak tutaj o niej sobie niekiedy myślimy albo słyszymy bardziej.
1: Zrobimy z tej naszej rozmowy podcast i tam będzie clickbaitowy tytuł. Kamil, człowiek, który widział 100 krajów i w każdym był rowerem. Dzięki wielkie za ten telefon.
2: 99.
1: No dobra, to już zaokrągliłem do 100. Ale trzymam kciuki za setkę. Trzymaj się.
2: Na razie.
1: A razem z nami Michał. Halo, halo, cześć Michale.
3: Cześć, ja jestem bliski połowy liczby krajów kolegi, bo zbliżam się do 50. Na razie jest 47 na mojej liście. No i małymi kroczkami próbujemy realizować...

0: z żoną i teraz z małą córką nasz plan, żeby odwiedzić się wszystkie.
1: A powiedz mi, żeby tak zaliczyć jeden kraj, w którym jesteście, to tam trzeba być twoim zdaniem na lotnisku, po prostu stąpać po tej ziemi, czy trzeba poczuć klimat tego kraju? Jak to definiujecie?
0: Może być to jedna noc, tak jak to mówią Nowojorczycy, że wystarczy się przespać jeden dzień w Nowym Jorku i można nazwać się Nowojorczykiem. Taka jest bynajmniej nasza zasada, że jeden dzień wystarczy, żeby go odwiedzić.
1: Najlepszy kraj, który odwiedziłeś, to?
0: Trudne pytanie. Sądzę, że to będą Stany Zjednoczone, Nowy Jork.
1: Czyli jednak Stany Zjednoczone, chociaż ale, ze Stanami jest
0: ale
1: tak,
0: na,
1: że...
0: Ale na równi z Brazylią, gdzie kolega przed chwilą również kilka słów wspomniał o niej, to jest też topka.
1: Ja podejrzewam, że te dwa kraje są tak różnorodne, że tam można wracać i nigdy się to człowiekowi nie znudzi. To wam też życzę tych powrotów.
0: Dokładnie tak. Jestem jeszcze amatorem fotografii, także no, na takich kierunkach aparat dosłownie płonie.
1: To w takim razie, jak będziecie na kolejnej wyprawie, czekam na zdjęcia.
0: Z Japonii, już niedługo.
1: Ulala, zazdroszczę. A ja tu wyskakuję z Włochami. Trzymaj się, Michale. Wszystkiego dobrego. Konnichiwa, nie, sayonara na koniec. Się mówi.
0: O tak, hej.
1: 226452100. Dzisiaj pytamy was o to, ile krajów jest w waszej kolekcji. Dajcie znać.
2: I co ty na to? 226452100.
1: Jaka jest wasza krajowa kolekcja? 226452100. Czekam na telefony.

0: Rizal Kings w czwórce, 27 minut po godzinie 17. Dziś pytam was o waszą kolekcję krajów. W ilu krajach byliście? Krajach Europy i całego świata. 226-45-2100.
1: Po robocie.
0: Po robocie razem z nami Kuba. Halo, halo, cześć Kubo.
2: Halo, halo, cześć Kubo.
0: Czy byłeś na Kubie?
2: Niestety jeszcze nie.
0: No i to jest moment, w którym powinniśmy polać sobie wody, ale podejrzewam, że twoja kolekcja poza Kubą jest ciekawa. Chyba, że w planach masz, bo ci przerwałem.
2: W Ameryce Południowej jeszcze nie byłem, więc ogólnie w planach mam może kiedyś, ale udało mi się być w 33 krajach razem z moją małżonką.
0: W 33 krajach razem z małżonką. To jest pewnego rodzaju wyzwanie, bo kiedy rozmawiam z kimś, kto ma taką pokaźną kolekcję krajów, to muszę ci powiedzieć, że to są zwykle ludzie, którzy podróżują solo, u was w duecie.
2: Tak, ja liczę te kraje, gdzie byliśmy razem.
0: To opowiadaj, jak to zrobić, żeby być razem w 33 krajach i się nie zjeść, i się nie pokłócić.
2: Rozdzieli sobie planowanie. Ja robię tak, że moja małżonka planuje wyjazd. Ona poświęca czas na rozplanowanie wycieczki, zrobienie mapy, zrobienie arkuszy, kto gdzie będziemy zwiedzać, a ja później dostaję te arkusze i wykonuję ten plan, jak już jesteśmy na miejscu.
0: Czyli rozumiem, jesteście podzieleni, nie wchodzicie sobie w paradę na poszczególnych etapach przygotowania takiej wycieczki.
2: Tak, tak już sobie opracowaliśmy taki system i on się nam najlepiej sprawdza.
0: Kuba, gdybym spytał ciebie i twoją partnerkę o to, jaka była najlepsza podróż, który z tych krajów był najlepszy, to odpowiedź byłaby taka sama, czy nie?
2: Prawdopodobnie tak, bo nawet dwa dni temu na ten temat rozmawialiśmy, które króla zwycięstwa nam się bardziej podobała, a która mniej, bo jak pewnie masz świadomość, zawsze jest tak, że są plusy i minusy tych wyjazdów.
0: Jeszcze nie padła żadna nazwa, więc teraz czekam 3 kroki.

0: Polski, napięcie rośnie.
1: Wiedzieliśmy, że najlepsze było Maroko.
0: Jednak Maroko, czyli jedziemy na południe.
1: Jedziemy na południe.
0: A w tym roku, 34 kraj, to co to będzie? Chyba, że powrót.
1: W tym roku już byliśmy w lutym na Sri Lance.
0: Okej, czyli to już jest w tym pakiecie 33 odwiedzonych.
1: Tak, to już jest w tym pakiecie i też było bardzo fajnie. No, my lubimy Azję, bo jest to dużo Orientu, dużo czegoś innego niż mamy na co dzień. Jeśli chodzi o wakacje, spoko, jeśli chodzi o mieszkanie tam, to na pewno byśmy tego nie chcieli.
0: Kubo, ale tak na serio już całkowicie, tej Kuby to ja ci naprawdę życzę, bo ta Ameryka Południowa to jest, rozumiem, coś, co chcielibyście odkrywać.
1: Tak, znajomy z pracy był na Kubie, zachwycony Hawaną, zachwycony okolicą, więc miejmy nadzieję, że nam będzie też to dane.
0: Dzięki wielkie za ten telefon, trzymaj się.
1: Dzięki, hej.
0: To jest Kuba, który marzy o tym, żeby wybrać się na Kubę. Na Kubie była, i mówię wam to jako Kuba, Sabina, czyli podróżniczka na pełen etat, fotografka, blogerka, aktywistka, chociaż sama siebie woli nazywać storytellerką. Sabina Lawrów, która w internecie znana jest jako Sama przez świat. No i miałem okazję spytać Sabinę o to, ile krajów ona ma na swoim koncie.
2: To ja od razu zacznę kontrowersyjnie, że to zależy, kto liczy. Największym problemem jest to, że jest dużo różnych rankingów. Taki najpopularniejszy to jest według ONZ-u. No ale tam jest 193 kraje, ale ja się na przykład z nim osobiście trochę nie zgadzam, no bo tam chociażby nie ma Palestyny, Tajwanu. I teraz jeszcze jest kolejna rzecz, w jaki sposób ktoś liczy, czy wystarczy przesiadka, czy wystarczy spędzić noc. A ja na przykład uznaję, że ja muszę co najmniej nawet po kilku latach powiedzieć tak z 2-3 zdania na temat tego kraju.
0: Tam być i coś wiedzieć.
2: Tak, dokładnie. Czegoś się dowiedzieć. Samo jakby zaliczenie jest dla mnie bez sensu, chociaż ma swoje też, powiedzmy, pozytywne rzeczy, o których możemy później powiedzieć.
0: To czekaj, to jeśli chodzi o liczby w takim razie, w takim najbardziej optymistycznym wariancie, to ile?
2: No to 100 lub 101.
0: 101 krajów, w których byłaś.
2: Tak, ale trzeba od razu powiedzieć, że nie jestem takim młodym człowiekiem. Trochę to zajęło. Przeważnie 80% roku spędzam w podróży. No więc ja zaczęłam już podróżować bardziej właśnie w stylu slow travel, wiedzieć coś więcej trochę poza tymi szlakami, no ale w końcu ludzie się zaczęli pytać, ile tych krajów, ile media również i moi obserwujący. W końcu to policzyłam i to był chyba błąd, bo wyszło chyba wtedy 68, no i zbliżała się 40, no i to już takie było, no w sumie mam czas, kwestia ogarnięcia, jak tu dobić.
0: Widzisz sobie cztery dychy na karku, no dobra, jak wszyscy się na tym skupiają, to ja teraz dobiję, do ilu wtedy miało być?
2: No właśnie do 100, pomyślałam sobie, że to dobrze brzmi, setka na 40 jeszcze tak to przewrotnie. No i zaczęłam, ale powiem szczerze, my jako Europejczycy mamy to troszeczkę ułatwione, no bo w samej Europie jest, no zależy właśnie znowu, kto liczy, tak od 43 do ponad 50 plus krajów. Kosowo chociażby też przez wielu nie jest uznawane. Tak na dobrą sprawę można w dwutygodniową objazdówkę, a nawet i może i krócej, zrobić sobie z 15 krajów. Zobaczcie, ile tego jest na Bałkanach. Wyjechać z Polski, jechać w dół, zrobić kółeczko. To są chyba 15-16 krajów.
0: A jest to jakiś taki jeden, do którego byś nie pojechała z tych 101?
2: Pójdzie politycznie, Izrael.
0: Politycznie?
2: Tak, to właśnie tak bym chciała podkreślić, że z tych pozytywnych rzeczy, które powiedzmy ludzi zmuszają do odhaczania rzeczy, jest to, że się okazuje, że nie uczysz się takiej niby suchej geografii. Okazuje się, że podróże były zawsze polityczne. Chociażby tak jak o tym wspominałam, kto uznaje jaki kraj, jak żyją tam ludzie i nie wiem, Malediwy też są takim chociażby, gdzie byłam w zeszłym roku. No ale nie pojechałam do resortu, tylko pojechałam tam, gdzie mieszkają lokalsi, ci co usługują w resortach. No i tam się dużo dowiedziałam. I to zupełnie inne Malediwy niż 95% ludzi, którzy tam przyjeżdżają. Prawdziwsze, bardziej autentyczne.
0: Zdradzę wam, że Sabina nie powiedziała dzisiaj jeszcze ostatniego słowa. Mam też cichą nadzieję, że wy również.
3: Wrzuć na luz!
0: 226452100. Dlatego dziś pytam was, ile krajów jest w waszej kolekcji? Podróżujemy, chwalimy się, ale zawsze można powiedzieć i zadzwonić: nie, ja w to liczenie to się nie bawię, bo ja wracam do mojego jednego ukochanego miejsca. Jak to wygląda u was?

0: Powiem, nie powiem. Tak nazywa się ta piosenka. Mam nadzieję, że wy powiecie, zdradzicie, ile krajów jest w waszej kolekcji, bo dziś o to pytam. 226452100. Ja naliczyłem w moim przypadku skromne 9, więc tak blado wypadam przy waszych 99, bo taka odpowiedź padła, czy 50 od Michała. 226452100. W ilu krajach byliście? Dajcie znać.
1: Jakie? Hiszpania, Włochy, Grecja, Niemcy, Anglia.
2: W Polsce jest całkiem nieźle. Pewnie Włochy. Jednak Włochy. Pogoda, słońce, jedzenie. Ja nie traktuję tego jak jakąś listę, którą trzeba odhaczyć, ale jak ktoś tak lubi, żeby jechać specjalnie tylko po to, żeby lista była dłuższa, no to nie ma problemu.
0: Czekam na telefony 226452100.
3: Wrzuć na luz!
0: Na luz na pewno wrzuciła Sabina Lawrów, która jest podróżniczką, storytellerką, która odwiedziła wiele krajów, bo to 101 na jej liście. No i chyba jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.
4: Najwięcej razy wracam na Islandię, bo to już chyba teraz będzie 20 raz z tego, tak mi się wydaje. Na zaćmienie słońca i przy okazji Björk robi koncert, więc powinno być cudownie, to jest 12 sierpnia. Więc najdłużej na Kubie czasu spędziłam, a najczęściej wracałam na Islandię, ale też ja wiele lat w Niemczech mieszkałam, w Wielkiej Brytanii, więc to tam też wracałam, nie?
0: Myślę trochę o tym w kontekście podróży solo, bo ty nie podróżujesz z kimś.
4: Czasami się zdarza, że z kimś podróżuję, ale rzeczywiście zdecydowana większość jest solo, ale tak, rzeczywiście trochę kraje mam zaliczone poprzez tą presję, żeby dobić do tej setki. Ale właśnie, chcę do nich wrócić, chociażby właśnie kilka krajów na Bałkanach mam tylko tak po prostu klepnięte. Bardzo lubię tam właśnie nawet wszystko poza Chorwacją, bo Chorwację wszyscy znają, a te wszystkie inne i Hercegowina i Albania, teraz też się tam dużo rzeczy dzieje. Są mega ciekawe, no i przepiękne to są kraje. Więc ja chcę wracać też do tych krajów, które czuję, że no niby byłam, ale nic o nich nie wiem. Tak samo teraz przez przypadek trafiłam do Grecji, taki sobie challenge zrobiłam, że znalazłam miasto, które w ogóle nie wiedziałam, gdzie to jest, co to jest i się okazało, że to było w Grecji i pierwszy raz trafiłam do kontynentalnej Grecji i się okazało, że jest zupełnie też inna. I tak samo do Gruzji trafiłam po 15 latach, chyba rok czy dwa temu i też się okazało zupełnie już innym krajem, nie?

0: Plus jeszcze jest kolejna rzecz, teraz sobie pomyślałam, są przecież tak ogromne kraje jak Stany Zjednoczone. Jeśli ktoś pojechał do Nowego Jorku, no to nic nie widział, tak na dobrą sprawę, nie?
1: A w tej Grecji to jakie miasto?
0: Preveza.
1: Preveza. Kontynentalna Grecja, to wiem.
0: Niedaleko właśnie Macedonii i Albanii się okazało. Taka ukryta perełka wśród Greków. Turyści, którzy tam byli, to byli Grecy. Jest to... No właśnie, musiałam pojechać, żeby zobaczyć. Przepiękne rzeczywiście miejsce. Trochę dalej są Lefkady, bardzo znane. Też jest znane z owoców morza. Grecy mówią, że tam są najlepsze owoce morza. No i też miasto takie portowe, duża marina, gdzie to takie żeglarskie życie się dzieje. No i a my o tym nic nie wiemy.
1: Sabina to ma życie. 101 krajów. Tyle na jej koncie. Nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Teraz kończy audiobooka i kończy książkę. Audiobook dotyczy podróży solo, natomiast książka będzie opowiadać o Kubie, na której była wielokrotnie. Swoją drogą ciekawe jest to, że jeszcze nikt dzisiaj nie powiedział, że na przykład jego ulubionym krajem jest Słowacja. Ja do Słowacji mam pewien sentyment, bo to był pierwszy kraj, który w życiu odwiedziłem. Tam byłem po raz pierwszy za granicą, a jeździliśmy w związku z tym, że piłkę ręczną trenowałem, do takiego sklepu zahradkarskiej potreby, on się chyba tak nazywał, sklep ogrodniczy, i tam kupowaliśmy coś, co nazywało się steparski wosk. To był taki wosk do drzewek, dlatego że w piłce ręcznej używa się kleju, a ten klej z Niemiec czy ze Skandynawii, on był po prostu bardzo drogi, więc decydowaliśmy się na to, żeby jechać na Słowację i znaleźliśmy sobie tam taki substytut. Rozprowadzaliśmy to potem po całym Podkarpaciu i nawet trochę w Małopolsce.
2: Odetchnij, jesteś po robocie.
3: Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
4: Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina. Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina.

Po robocie nie gadamy o robocie. To jest naczelna zasada naszych spotkań. Przypominam, jeśli chodzi o tydzień pracy, on w czwórce trwa 4 dni. Od piątku rozpoczynamy weekend. 44 minuty po godzinie 17. Chciałbym spytać was o to, czy wy wolicie podróżować solo, czy jednak w duecie? Jak to u was wygląda?

0: Wygląda 226452100, dlatego że różne strategie i podejścia do zdobywania kolejnych krajów w waszych telefonach się pojawiają.
1: W Hiszpanii, we Włoszech, w Szwecji. No miałyśmy być w Albanii, ale skończyłyśmy tutaj. Zgubiłam dowód.
2: To się wakacje trochę popsuły?
1: Tak, niestety. No, nie pojechałyśmy, bo nie udało się paszportu tymczasowego wyrobić. Bilety przepadły, ale nocleg nie, bo odwołałyśmy. Udało się odwołać, na szczęście.
2: A które z tych państw najlepsze, które wymieniłaś?
1: Włochy. Bo spokojne życie, jest bardzo przyjemnie tam, cieplutko.
0: Dziewczyny akurat podróżują w duecie, a u was to wygląda bardziej, że stawiacie na takie solo tripy, kiedy możecie sami zgubić się gdzieś w mieście, kiedy nikt od was niczego nie chce, kiedy możecie w spokoju decydować o tym, gdzie i o której godzinie będziecie, czy jednak nie? Ważny jest dla was drugi człowiek, który chodzi gdzieś za wami i przed wami. Różnie może być. Może jest dla was pewnego rodzaju przewodnikiem. 226452100. Czekam na telefony. Solo czy w duecie? Jak woli podróżować?
3: Po robocie.
0: No, na podróżowaniu zna się oczywiście Sabina Lawrów. Jaką przewagę mają podróże solo nad tymi zorganizowanymi, albo nawet podróżami w duecie?
4: Trzeba raz spróbować, żeby zobaczyć, o co chodzi. No, u mnie głównie chodzi o to, że lubię podróżować w swoim tempie. Mam swoje rzeczy, na przykład zawsze mówię, że kulturę się poznaje w barze, a nie w muzeum. Nie jestem jakąś wielką fanką muzeów. Za to uwielbiam gawędzić z lokalsami, nawet jak nie znam języka, chociaż to tak w miarę w pięciu się dogaduję. Ale to też tylko dzięki podróżom. Powiem wprost, jest w sumie hedonistyczne, bo robi się co chce. Ja bardzo często tylko kupuję one way ticket, a jak mi się podoba, no to zostaję, jak mi się nie podoba, jadę dalej. No i chyba najważniejsze też jest to, że jak się jest z kimś, to skupiamy się na sobie, a nie na tym kraju, że przynosimy te problemy. Więc jak się jest samemu, zdecydowanie więcej ludzi się poznaje. Ja w ogóle jeszcze robię tak, że ja się nigdy nie dogaduję teraz już od wielu lat niczego na temat miejsca. Dopiero jak jestem na miejscu, trochę z ludźmi pogadam, jakiś jest temat mnie zainteresuje, wtedy właśnie szukam książek, podcastów na ten temat i będąc jeszcze na miejscu, pogłębiam wiedzę i wtedy więc mam dwie rzeczy.
0: Czyli zaczynasz od tej bazy, wiesz, gdzie jesteś.
4: Tak, tak, tak.
0: Pewnie powinienem spytać Sabinę, jak to jest wyjechać z kimś i się nie pozabijać, ale okej, niech będzie to pytanie podstawowe, które dzisiaj kieruję do was. Solo czy w duecie? Jak wolicie podróżować? Dajcie znać. 226452100, czekam na telefony.
3: Ten numer warto znać. 226452100.

0: Krak i smak Squeezy Me, tak gramy specjalnie dla Was. Jeśli dopiero do nas dołączyliście, to witam w gronie tych, którzy po robocie, albo przynajmniej tych, którzy marzą o tym, żeby po robocie było. Tych też przyjmujemy do klubu.
1: Po robocie.
0: Po robocie nie gadamy o robocie, to jest nasza dewiza i hasło przewodnie od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. 226452100. Czekam dzisiaj na Wasze telefony i pytam, ile krajów jest w Waszej kolekcji? W ilu państwach byliście? Na przykład na wakacjach.
2: We Włoszech bardzo mi się podoba ich kultura i no pięknie tam jest.
3: A co sądzisz o takim liczeniu państw?
4: To jest fajne na pewno, jeśli chce się zwiedzić cały świat i jeśli komuś na tym zależy, ale nie, no ja bym chętnie wróciła na przykład do Włoch. Nie zależy mi na tym, żeby zwiedzać jak najwięcej, tylko tam, gdzie czuję się dobrze po prostu.
0: Italia mi piacze, no tak to jest. Jak się pojedzie do Włoch, to każdy region można potraktować jako osobne państwo, więc jeśli ktoś chce iść tym tropem, spokojnie też do listy państw, które odwiedził, może doliczyć 5 albo 8 regionów Włoch. 226452100, a jak wygląda wasza kolekcja? Dajcie znać.
1: Koniec pracy.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Marine Davidson. Tak gramy specjalnie dla Was. Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: No ja już to widzę. W pokoju na lato w Warszawie właśnie teraz ten delikatny wiatr owiewa twarze pokojowiczów, no i sprawia, że można poczuć się trochę jak w oazie spokoju w samym środku miejskiej dżungli, a temperatura? No 21 stopni, ale nawet gdyby było 35, to moim zdaniem ta pokojowa roślinność dałaby nam wytchnienie. A mówią, że latem w mieście musi być upalnie.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UCI i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.

0: Liczamy już dni i godziny do piątku, kiedy u nas startuje weekend. 3 dni, 5 godzin, 56 minut i 12 sekund. Tak to wygląda w liczbach.
1: Po robocie. Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Po robocie nie gadamy o robocie, ale po robocie zawsze możemy pogadać o walizkach. Czy wy pamiętacie, jaki przedmiot jako czwarty wpadł dzisiaj do naszej walizki w konkursie Czwórka na walizkach? Jeśli nie, przypominam, to są robaki. Jeśli uważnie słuchaliście nas od samego rana, to znakomicie znacie cały ekwipunek naszej czwórkowej walizki, a kto zdobędzie tę swoją własną, w której nie czuć ryby w żadnym wypadku, a o rybie mówię dlatego, że ta, którą dzisiaj przygotowujemy i pakujemy, to walizka wędkarska. Zwycięzcę poznamy między godziną 18.30 a 19.00, mniej więcej około godziny 18.30-40 może bardziej. No tak to będzie wyglądać, bo przygotowaliśmy dla was jedną niespodziankę. Pierwszą niespodzianką dziś jest chociażby Darek, który jest razem z nami. Halo, halo, cześć Darku.
2: Cześć, witam cię Kuba.
0: Darek to jest człowiek, który ze swoją walizką podróżuje w bardzo wiele różnych miejsc, a biorąc pod uwagę, że w drugiej godzinie naszego spotkania szukaliśmy, a właściwie zastanawialiśmy się, jak wyglądają dzisiaj nasze kolekcje związane z podróżami w różnych krajach Europy i świata, Darek też ma coś do powiedzenia na ten temat.
2: Tak, ja byłem w 5 krajach za granicą. To tak, Czechy, Słowacja, Litwa, Niemcy i Holandia.
0: Holandia to była ta najdalsza podróż, rozumiem. Tak myślę teraz trochę o mapie Europy.
2: Niemcy i Holandia to był akurat z kolegami i z opiekunami byłem na rajdzie rowerowym na tamtemach, bo jestem osobą niewidomą. I właśnie z przewodnikami byłem w Holandii 27 lat temu i tak, wyruszyliśmy 13 lipca, a wróciliśmy 10 sierpnia do Polski.
0: No to ja ci gratuluję, bo ja nie jestem w stanie przypomnieć sobie, jakiego dnia wyruszyłem w podróż 3 tygodnie temu mniej więcej, a ty pamiętasz to, co wydarzyło się 27 lat temu. Ale chciałbym, Darku, żebyśmy docenili jeszcze...
2: I to był wtorek, godzina 9.
0: No nie. Myślę, że gdybym spytał cię, ile koni było zaprzęgniętych w bryczkę pana Tadeusza, to też byłbyś mi w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ale zanim zadam to, a właściwie dzisiaj je odpuszczę, to chciałbym dowiedzieć się, czy ty widzisz coś dobrego w Słowacji albo w Czechach, bo powiedziałeś też o tych krajach, a my trochę ich nie doceniamy. Ja na przykład Słowację uwielbiam. Uwielbiam też Czechy.
2: Wiesz co, oni tam są, jak dla mnie, to oni są gościnni, zadowoleni, uśmiechnięci.
0: No i dobra decyzja, dobra recenzja tych podróży, tak, które odbyłeś, przynajmniej jeśli chodzi o naszych południowych
2: sąsiadów. I powiem ci, że na tym rajdzie rowerowym to przejechałem całe 1200 kilometrów na tandemie.
0: 1200 kilometrów i teraz nie mówimy o Słowacji i Czechach, czy tylko jednak o Holandii.
2: Tak. I pierwszego dnia rajdu na dzień dobry było 90 kilometrów do przyjechania.
0: No to grubo. Darku, dzięki wielkie za ten telefon. Gdybyś planował kolejną podróż, a mogła to by być podróż po Polsce albo na przykład po Warszawie, to możesz zawsze zatrzymać się w pokoju na lato, bo to jest taka szczególna miejscówka Muzeum Powstania Warszawskiego, którą my dzisiaj w czwórce też odwiedzimy. Dzięki wielkie za ten telefon. Trzymaj się.
2: Do usłyszenia. Cześć.
0: Bandamka leci do ciebie. Biało-czarna, piękna, przyda się na wyprawy rowerowe. Przyjmujesz?
2: Tak.
0: I o taką odpowiedź walczyliśmy. 226452100. Jak to wygląda u was, jeśli chodzi o te kraje, które są w waszej kolekcji?
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: 22 645 2100. Czekam na wasze telefony. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19. This is for all the people that come down tonight. We're gonna do this for you.

0: Twista i Sunshine. Tak gramy specjalnie dla was w czwórce. Na horyzoncie weekend, no a my po robocie oczywiście o robocie nie gadamy. Nie gadamy też o szkole, bo wiem, że rok szkolny się skończył, chociaż ostatnimi czasy przypomniałem sobie swoją walkę o jeden stopień wyższą ocenę z niemieckiego i pamiętam, że moja nauczycielka powiedziała wtedy, że mogę wyrecytować 10 przykazań po niemiecku albo ewentualnie zaśpiewać piosenkę zespołu Rammstein, dlatego, że lubiła Kościół i lubiła Rammsteina. I wiem, że to jest oryginalne połączenie, ale zrobiłem jedno i drugie i jakoś tę piątkę dostałem. Chociaż wciąż uważam, że gdyby moim nauczycielem niemieckiego był Joachim Ciecierski, to dzisiaj mówiłbym coś więcej po niemiecku niż Guten Morgen.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
0: Joachim Ciecierski jest dziennikarzem Polskiego Radia dla Zagranicy, sekcji niemieckiej, dlatego od Niemiec zacząłem, ale jest też podróżnikiem, który jakiś czas temu odwiedził ważne dla niego miejsce.
2: W styczniu byłem w Panamie, gdzie odwiedziłem malutką plantację kawy. Plantacja położona jest na wysokości 1800 metrów. Wyjątkowość tego miejsca polega na tym, że kawowce rosną tu w chłodnym, mglistym mikroklimacie. I jak spojrzycie na mapę i na położenie Panamy, to zobaczycie, że ten malutki kraj położony jest między Morzem Karaibskim oraz Oceanem Spokojnym. I dzięki temu nad wzgórzami Panamy kotłują się wiatry z obu mórz. Dzięki temu powstaje ten wyjątkowy mikroklimat, dzięki któremu na plantacji może rosnąć słynna odmiana kawy geisha. Geisha jest to kawa, która przywędrowała z Etiopii i to tu, w cieniu bananowców i ananasów, rosną owoce kawowca. Co ciekawe, kawowiec czerpie z ziemi smaki zarówno właśnie bananowców, jak i ananasów, dzięki czemu ta odmiana kawy uprawiana przez słynną rodzinę Lamastus nabiera tak owocowego smaku. I będąc na tej plantacji miałem okazję zobaczyć cały proces produkcji kawy. Odwiedziłem również magazyn, gdzie przechowywane były 20-kilogramowe worki z ziarnami kawy geisha. I zgadnijcie, ile kosztuje jeden worek 20-kilogramowy tej odmiany kawy. 400 tysięcy dolarów, czyli szybka matematyka, jakieś 1 700 000 złotych za 20 kilogramów kawy. Ale to brzmi niewiarygodnie, ale tyle na aukcjach kawy za gejsze dają Arabowie. Między innymi ci z Dubaju, którzy prowadzą tam słynną kawiarnię Julia. I jak będziecie kiedyś w Dubaju i pójdziecie sobie do tej kawiarenki i zamówicie sobie espresso, to nie zdziwcie się, jeżeli takie espresso właśnie z tej kawy gejsza, która rośnie w Panamie, może kosztować i 1000 dolarów. Więc to zrobiło na mnie duże wrażenie i miałem okazję napić się tej kawy właśnie będąc w Panamie. No i powiem wam, że naprawdę, naprawdę była to najlepsza kawa, jaką kupiłem w życiu. Nie wiem, czy warta 1000 dolarów za espresso, ale na miejscu kupiłem sobie paczuszkę 200 gram tej kawy. Oczywiście była trochę tańsza niż te 400 tysięcy dolarów, ale tą kawę po prostu, kawę tą piłem w Warszawie i za każdym razem, co wypiłem,

0: zaułek, to przenosiłem się do tej cudownej plantacji położonej wysoko, wysoko w pięknych, na pięknych szczytach panamskich gór.
1: Trochę się rozmarzyłem. Fan gejsz albo gejszy Joachim Ciecierski. A najlepsza kawa waszym zdaniem? Dajcie znać. 226452100. Ja bardzo chętnie napiłbym się kawy po wiedeńsku w Wiedniu, a konkretnie w tej jednej kawiarni, którą podobno pierwszą założył tam Polak, Franciszek Kulczycki. To było zaraz po odsieczy wiedeńskiej, więc trochę czasu minęło. 20 minut po godzinie 18. Wciąż uważam, że najlepsza kawa jest w pokoju na lato.
2: Odetchnij, jesteś po robocie.
1: W pokoju na lato, który dziś na pewno odwiedzimy.
3: Przepraszam, nie ma mnie. Nie jestem pewien, czy jesteś tu nawet.

0: To JT w czwórce, a wcześniej Ignacy, czyli 23-latek z Krosna, który namieszał w świecie muzyki jak nikt inny. Kilka minut temu Joachim Ciecierski opowiadał o tym, że najlepsza kawa to jest kawa z Panamy. Chociaż ja uważam, że najlepsza kawa to jest kawa, którą można zafundować sobie w takim miejscu, jakim jest Pokój na Lato, a jest to letnia miejscówka Muzeum Powstania Warszawskiego. Warsztaty, rozmowy o książkach, spotkania z ludźmi tylko tam. Pokój na Lato i czwórka, pomimo tego, że są położone w różnych częściach Warszawy, są dla mnie przynajmniej jak taki dwupokojowy dom jednorodzinny, chociaż teraz mam zagwozdkę, bo może lepiej powiedzieć wielorodzinny, bo każdy jest tam mile widziany. No a z domami jest tak, że do tych domów się wraca. My byliśmy w tym domu, w Pokoju na Lato, w sobotę i powracamy. Jesteśmy również dziś.
1: Czwórka z Pokoju na Lato.
0: I teraz sobie wyobrażam, zrelaksowani, uśmiechnięci, w okularach przeciwsłonecznych, popijający lemoniadę albo kawę wspomnianą, bez dyniowych ciasteczek, bo to nie jesień, tylko lato. Podejrzewam, że tacy są pokojowicze, czyli stalni bywalcy Pokoju na Lato. I teraz mogę sprawdzić, czy mam zdolności profetyczne, czy nie, bo na miejscu jest dyrektorka czwórki Justyna Dżbik. Kluge. Halo, halo, cześć.
2: No cześć, cześć. Nawet gdybyś nie miał tych zdolności, to ja bym i tak powiedziała w pokojowym stylu, że wszystko jest absolutnie na miejscu. Są tutaj ludzcy uczestnicy, są nieludcy, a więc wspaniałe osoby zwierzęce, które nie wiem, czy popijają lemoniadę. Myślę, że popijają wodę. Przekonamy się o tym już za chwilę. Bardzo gorąco ciebie, Kuba, i wszystkich pozdrawiam prosto z tego serca letniej stolicy, a więc Pokoju na Lato. Tak jak wspominałeś, to taka kulturalna, plenerowa miejscówka Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo się cieszę, kiedy kolejny raz możemy jako czwórka być patronem medialnym tego miejsca. Dzisiaj wyjątkowe spotkanie i postaramy się taki przedsmak, kawałek właściwie tego, co dzieje się w Pokoju na Lato, wam wszystkim pokazać, a właściwie dać posłuchać, bo już za chwilę na żywo na antenie czwórki fragment rozmowy z Kamą Wojtkiewicz, wspaniałą osobą, która bardzo się stara, żeby rozplątać przeróżne nasze sznurowadła myśli. W 2020 roku odpaliła podcast i chyba nie spodziewała się, że on będzie takim wielkim sukcesem. Podcast przekuł się w spotkania z ludźmi, w terapię, w rozmowy, we wsparcie internetowe, ale również w książkę Sobą Zajęci. Tę książkę trzymam w dłoniach. O pułapkach samorozwoju i kultury terapeutycznej będziemy dzisiaj rozmawiać. Pani tak stoi i na mnie patrzy. Nie wiem, chce pani przejść do toalety pewnie, bo ja nadaję z takiego bardzo charakterystycznego miejsca Pokoju na Lato, ponieważ tutaj wszyscy jesteśmy, tak jak mówiłeś, w domu. Dobre imprezy są w kuchni, a więc nawiązując do kawy, ja się przygotowałam, wzięłam sobie menu Kuba. Jakbyś chciał, to jest tak: espresso, cappuccino, americano, flat white latte, matcha latte, przelew, extra espresso, extra mleko roślinne, americano, espresso tonic, coconut water i tak dalej, mogę bardzo długo wymieniać, ale ja się martwię o ciebie, Kuba, ponieważ ty pięknie mówisz o tym miejscu, ale fizycznie tutaj chyba jeszcze tego lata nie byłeś, także musisz przyjść koniecznie na jedno ze spotkań, które się szykują, czy to będzie spotkanie w ramach cyklu Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona, ten cykl odpalamy właśnie dzisiaj, czy to będzie spotkanie w ramach cyklu Mity, w które uwierzyliśmy, czy to będzie spotkanie Mateusza Adamczyka o hałasie, o tym, w jaki sposób hałas może nam popsuć dobre funkcjonowanie, czy to będzie spotkanie z dziewczynami z tych historii, o tym, jak ułożyć sobie nasze funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości. Także my cię tu, Kuba, serdecznie zapraszamy.
0: Bardzo
2: bo jest
0: dziękuję.
2: Tak, jakbyś chciał, są okulary słoneczne, są wspaniali ludzie. Wspaniała jest tutaj zawsze publiczność. Ja nie lubię tego słowa publiczność. To są goście i gościnie Pokoju na Lato. Ludzie, którzy mają otwarte głowy, mają otwarte serca i za chwilę to oni będą słuchać Kamy Wojtkiewicz na scenie.
0: Pokojowicze to jest podobno takie określenie, które tam na miejscu funkcjonuje, jest bardzo mocno zakorzenione. A jeśli chodzi o to menu, o którym wspomniałaś, ostatnio byłem w kawiarni, podchodzę, chcę zapłacić za kawę, a pani się mnie pyta,

0: Americano? Ja mówię, dlaczego tak wyglądam? No pan mi wygląda na Americano. Ja się pytam, a ten gościu tam w rogu? Typowe latte macchiato, a ten po prawej espresso. Więc doceniam to, że w pokoju na lato ludzie pytają, jaką kawę się chce, a niekoniecznie zamawiają za ciebie.
1: I a, tak że oceniają jest. Człowieka po kawie, czy kawę po człowieku. Swoją drogą ja zapytam tutaj baristów i barmanów, czy oni też mają takie dobre oko i potrafią stwierdzić, jak ktoś wchodzi przez schody tutaj do pokoju na lato, przy których wita was od razu też czwórkowe zaproszenie, bo my tu jesteśmy przez całe wakacje. Zapytam, czy oni też są w stanie tak ocenić człowieka po kawie. Ale skoro do ciebie podeszła pani, to ja podejdę teraz do Kamy Wojtkiewicz, bo skoro jesteśmy w radiu, to pomyśleliśmy, że zagramy wam piosenkę, o którą wcześniej zapytałam Kamę, umówmy się. Będziesz miała... Dzień dobry w ogóle.
2: Dzień dobry, witam.
1: Bo ja tak dużo mówię, a potwierdźmy, że jesteś obecna.
2: Jestem obecna, to ja, to nie AI.
1: Absolutnie, to nie AI. Jesteśmy nie do zastąpienia przez AI. Poprosiłam Kamę o wybór Guilty Pleasure, bo ja wiem chyba, że ty lubisz takie utwory. Nietuzinkowe, prawda?
0: Czyli rozumiem, będzie konkurencja dla Stevie'ego Wondera i muzyki z filmu Dirty Dancing.
1: Mikrofon ci przerywa, Kuba. Mikrofon ci przerywa. Stevie Wonder w czwórce to jest dobre wydarzenie, natomiast prośba do ciebie. Najpierw Kama, powiedz, dlaczego wybrałaś ten utwór, który za chwilę wszyscy usłyszą, nie tylko w pokoju na lato, ale w całej Polsce i na całym świecie. Cóż to jest dla ciebie ważnego?
2: To jest utwór, mogę zdradzić?
1: Jeszcze nie, na razie mów tak, żebyśmy nie znali tytułu, a tytuł na koniec, jak tak w radiu, zapraszam was teraz, na razie mów dookoła.
2: Dobra, 2002. Moja idolka podstawówki, dziewczyna, w której wszystkie dziewczyny po prostu były, w którą były wszystkie zapatrzone. Chciały być takie jak ona, miała różowe pasemko w blond włosach, więc ja dokładnie takie samo pasemko u fryzjerki sobie załatwiłam, mając lat 11.
1: I czekaj, zobaczymy, czy dziewczyny zgadły. Tak, zaraz, no, mów jeszcze, podpowiadaj.
2: Jest to singiel z jej debiutanckiego albumu. Jest to w ogóle druga piosenka, jaką ona kiedykolwiek napisała i do dziś jest to hit.
1: Ja rozumiem, że ty jesteś psycholożką, rozumiem, że jesteś podcasterką, dziennikarką, ale dziennikarką muzyczną. No tego się po Kamie Wojtkiewicz nie spodziewałam.
2: Nie, tego jeszcze nie było.
1: Dziewczyny, czy wy się domyśliłyście, co my teraz zagramy? Przepraszam, bo pani tak patrzyła. Co my zagramy teraz?
3: Nie mam pojęcia.
1: Nie mam pojęcia, ale Lemoniatka jest grana. A pani wie, kto to będzie?
3: Nie.
1: Taka idolka 2002 rok?
4: Ja się domyślam.
1: Pani się domyśla, kto to może być? Co my teraz zagramy w czwórce?
4: Czy to będzie Avril Lavigne?
1: Czy to będzie Avril Lavigne? Uwaga, uwaga, Kama Wojtkiewicz, Kuba, ty jesteś gotowy na zapowiedź?
0: Jestem, jak chciałem powiedzieć, Kamilo, że my chodziliśmy chyba do tej samej podstawówki.
1: Oj, czarodziej, czarodziej. No to lećmy w takim razie prosto z pokoju na lato. Zapowiedź utworu muzycznego od Kamy Wojtkiewicz, która za chwilę na scenie poopowiada trochę o tym, jak rozplątywać nasze myślowe sznurowadła. A teraz bądź, masz ten mikrofon, masz, zapowiadaj.
2: Przed wami Avril Lavigne, Skater Boy.
0: To słuchamy.

0: Tu czwórka, gdyby ktoś miał wątpliwości. Avril nie zawodziła w podstawówce i teraz też dała radę. Wiktor zza szyby przed chwilą powiedział, no ja lubię taki black metal. Kama Wojtkiewicz z kolei w pokoju na lato, teraz rozmarzona, zrelaksowana, zanurzona we wspomnieniach. Tak to właśnie tam wygląda.
1: Czwórka z pokoju na lato.
0: A na miejscu jest oczywiście Justyna Dżbik-Kluge, która z tego co wiem też tupała nóżką.
2: Kuba, ale to nie tylko Kama jest rozmarzona, we wspomnieniach też zanurzona. Poproszę drogich państwa, którzy są dzisiaj z nami, wspaniałych pokojowiczów, o wielki, szaleńczy hałas i pozdrowienia dla całej Polski. Dzień dobry! Nie, no to były takie pozdrowienia jeszcze rozmarzone, a teraz takie już po lemoniadzie. Dzień dobry, spokoju na lato! Kama, jak się czujesz w roli radiowej DJ-ki, po prostu konferansjerki tutaj, tego wspaniałego tłumu pokojowego, który przyszedł na twoje spotkanie?
3: Ja sama jestem zdziwiona, ja się nie spodziewałam, że w takiej roli zostanę obsadzona, ale to chyba ty, Justyna, wyłuskałaś ze mnie jakieś, wiesz, powidoki mojej edukacji muzycznej, bo jestem po 12 latach szkoły muzycznej, więc może dlatego, wiesz, ten sznyt do dziennikarstwa muzycznego się pojawił.
2: Podglądałaś moje notatki, ponieważ rozmowa o skrzypcach jest jednym z elementów naszego dzisiejszego spotkania. Witamy was najserdeczniej, wszyscy kochani pokojowicze i pokojowiczki i wszystkie stworzenia też witamy, puchate, które się chowają tutaj pod krzesłami albo w swoich wózeczkach. Witamy was na pierwszym spotkaniu z cyklu Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona. To jest spotkanie, które ściąga do pokoju na lato takie wspaniałe osoby jak Kama Wojtkiewicz. Znacie ją doskonale. Ja widzę, że państwo tutaj patrzę w wasze oczy, a wy patrzycie tylko na nią. I ja się wcale temu nie dziwię, bo ja też jestem zapatrzona i zasłuchana w to, co robi od lat w internecie, ale też w to, co nam opowiada w swojej książce, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Kama, absolwentka klasy skrzypiec, absolwentka uczelni zagranicznych, dziewczyna, która szukała swojego szczęścia w terapiach, gdzie je odnalazła, o tym dzisiaj porozmawiamy. Część tego spotkania, więc właśnie ten początek na antenie radiowej czwórki i od razu zapytam cię, Kama, o to. Hasło, dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona? To jest o tobie, ty biegniesz i jesteś zmęczona, bo nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że Kama kompletnie nie biegnie i w ogóle nie jest zmęczona. Jest wychillowana i potrafi złapać balans i teraz wytłumacz się, czy to jest tylko wyobrażenie, czy to są fakty.
3: Mój siedzący tutaj na widowni partner, myślę, że miałby swoje do powiedzenia. Nie, no biegnie, absolutnie biegnie, jest bardzo zmęczona. Natomiast no, jest to piąty miesiąc promowania książki, więc biegnie absolutnie, bo ta książka jakoś moje oczekiwania też zupełnie przerosła i się nie spodziewałam, że ona taki rezonans złapie, no bo i same media się do nas zaczęły zgłaszać. Właściwie nie było dnia, żeby przez ostatnie 5 miesięcy jakiegoś rodzaju promocja, wywiad, telewizja, prasa, podcast, radio się nie wydarzył, więc to jest bardzo duża ilość biegania i rzeczywiście ja zaczynam czuć, że to lato to może będzie taki moment, żeby złapać oddech, zanim się człowiek rzuci do pisania kolejnej książki.
2: Książka, o której mówi Kama, to oczywiście Sobą zajęci, o pułapkach samorozwoju i kultury terapeutycznej. Dzisiejsze spotkanie powstaje we wsparciu wydawnictwa Agora, czyli twojego wydawnictwa, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona? Ustaliliśmy, że jednak trochę biegniesz i trochę zmęczona jesteś, ale gości widzimy teraz na falach audycji Po robocie u Kuby Jamrozka. Jak ty się po robocie czyścisz, to tak mówiąc kolokwialnie, nie wiem, głowę, serce jako psycholożka? Czy masz takie swoje... Państwo są też, mam nadzieję, wszyscy po robocie. Niech pani tam komputer zamknie, bo już w pokoju na lato to staramy się odpocząć. Jakie są twoje sposoby na to, żeby po pracy zafundować sobie chociaż chwilę relaksu? Bo to w tym pędzie jest chyba cenne, żeby nawet te chwile łapać.
3: Tak, i rzeczywiście ja mam tak, że ja łapię odpoczynek w ruchu, paradoksalnie, no bo moja praca jest pracą siedzącą, pracą przed komputerem, więc dla mnie to jest istotne, żeby mieć jakiś rodzaj ruchu, który mnie...

0: mi wyłącza to myślenie. No i dla mnie to jest wspinaczka górska. Więc jak teraz się mnie Paula, tutaj promotorka Zagory, zapytała, jak tam plany na urlop, to mówię, nie, no właśnie wróciłam. 5 dni kurs ze wspinania z liną, z asekuracji. Od 6 rano pobudka i cały dzień po prostu wspinanie w skałach. I to brzmi jakby, wow. To brzmi jak jakaś wielka orka, ale dla osoby, która cały dzień spędza przed komputerem, no to jest taki pierwszy dla mnie moment, kiedy ja no nie mogę siedzieć na telefonie, nie mogę odpisywać na maile, nie do końca mogę być myślami gdzieś indziej, no bo muszę być zanurzona w ruchu, zanurzona w tym, żeby być bezpieczna, no bo uprawianie wspinaczki wiąże się z dużym dość ryzykiem. Więc dla mnie odpoczynkiem jest ruch, natomiast myślę, że dla wielu osób, które na przykład pracują manualnie, odpoczynkiem będzie jakiegoś rodzaju odpoczynek angażujący na przykład ich intelektualnie, umysłowo, więc jestem zwolenniczką jednak szukania trochę własnych ścieżek, a nie takich uniwersalnych recept. I dla mnie czasem odpoczynkiem nie będzie właśnie leżenie na kanapie czy scrollowanie Instagrama, tylko ruch, tylko coś, co mnie tak bardzo zaangażuje w tu i teraz, że zapomnę na chwilę o myśleniu.
1: Dla mnie to jesteś jednym wielkim chodzącym, jedną wielką chodzącą niespodzianką, bo ta wspinaczka, ja bym cię kompletnie nie skojarzyła z czymś ekstremalnym jednak. No wiadomo, że tam są zabezpieczenia i tak dalej, no ale ten oddech, jak jesteś na górze, to czy są zabezpieczenia, czy nie, to on jest taki wow, widzisz świat z zupełnie innej perspektywy. Zwróciło moją uwagę podziękowanie dla ekipy wspinaczkowej, tak sobie pomyślałam, ciekawe, od kiedy się wspina, pewnie tak od pół roku.
0: A to rozumiem, lat, że... Tak, jest... ja się wspinam 5 lat, natomiast z liną jestem w miarę świeża, bo to trzeba to, zrobimy teraz wykład o wspinaczce. Jest bouldering, jest wspinanie z liną, tak zwane prowadzenie. No i ja się w boulderingu od 5 lat rzeczywiście gdzieś poruszam, natomiast z liną dopiero w zeszłym roku i dla mnie to jest zupełnie inny sport, chociaż ruchy są te same, tak jednak warunki są inne, no bo bouldering to jest mniej więcej 3 metry bez żadnych zabezpieczeń, a prowadzenie, no to już skała może mieć 20-30, mogą być wielowyciągi, ale to już w ogóle temat trochę poboczny.
1: Słuchajcie, może w tej późniejszej części, mamy wieczór długi, to może wrócimy jeszcze do wykładu o wspinaczce, ale skoro znaleźliśmy się w radiu i pojawiła się przez ciebie Avril Lavigne Skater Boy, to ja nie mogę sobie jeszcze odmówić tej przyjemności i nie zapytać cię o muzykę, jeszcze nie o skrzypce, ale ty masz jakieś doświadczenia jako dziennikarka muzyczna, rozmawiałaś z twórcami, muzykami, artystami, albo miałaś takie zapędy, no bo dobrze ci poszło, szybko, ja ją zapytałam, jakie masz guilty pleasure, ona mówi, czekaj, sprawdzam na Spotify, dawaj, Bieber nie, Avril Lavigne.
0: Tak, i wiesz co, jak teraz mnie zapytałaś, bo na początku chciałam ci powiedzieć, nie, w ogóle nie mam, ale teraz jak sobie wspominam początki sznurowadą myśli, to moje pierwsze wywiady to były wywiady z artystami. I moją pierwszą rozmówczynią taką bardziej medialną, popularną była Natalia Przybysz, potem była Brodka i Marys Polski. Więc właściwie to ja zanim rozmawiałam z psychologami, psychoterapeutami, to rozmawiałam z artystkami. Więc ty mi to uświadomiłaś. Natomiast mój wujek, brat mojego taty, jest dziennikarzem muzycznym w Stanach i był korespondentem dla Trójki, więc może jest to też jakoś wyssane, wiesz, z genami.
1: Słuchajcie, nie ma przypadków, są znaki. Kuba, co ty na to powiedz? Mamy Brodkę w wywiadach, mamy Mary z Polski, więc no mocna konkurencja tutaj od Kamy, jeśli chodzi o dziennikarstwo muzyczne dla całej redakcji Czwórki. Ty się pewnie zabierasz już do walizek, prawda? Więc my cię serdecznie pozdrawiamy z pokoju na lato. Poproszę państwa jeszcze o dziki hałas, taki wysłany na podsumowanie tej czwórkowej części dla Kamy wspinającej się, psychologicznej, grającej na skrzypcach i jeszcze uprawiającej dziennikarstwo muzyczne. Kama Wojtkiewicz dzisiaj z nami. Kuba, przekazujemy ci głos. Jesteś?
2: To ja wam powiem, że gdybym miał muzycznie podsumować tę część waszego spotkania, to zaśpiewałbym Magnifique, a że śpiewam średnio, to zrobi to teraz Chodak specjalnie dla was, bo Magnifique to kawałek właśnie od niego.

0: Aliski www.ochnik.com.
1: I to jest ten moment. Już za chwilę poznamy właściciela pierwszej czwórkowej walizki w naszym konkursie Czwórka na walizkach. Cztery przedmioty w naszej walizce. Wkładaliśmy je tam od samego rana. Jest to walizka wędkarska, więc to mogło być dla was pewnego rodzaju podpowiedzią. Natomiast jeśli słuchaliście nas od poranka aż do po robocie, to znakomicie wiecie, jak wygląda dzisiaj ta walizka. Co my tam włożyliśmy? Na co zdecydowaliśmy się dzisiaj? Jutro będzie kolejna możliwość, ale chcemy poznać tego, który słuchał nas od samego rana, który być może miał swoich ludzi, którzy stali przy odbiorniku i nasłuchiwali, jakie przedmioty w poszczególnych audycjach do naszej walizki wkładaliśmy. Ciekawy jestem, czy jest już po drugiej stronie on, one and only, Arek. Halo, halo, cześć Arku.
2: Cześć Kuba.
1: Dobrze cię słyszeć. Powiedz, czy ty jesteś takim uważnym słuchaczem czwórki, który słucha prawie każdej piosenki, prawie każdego słowa, czy jednak nie masz swoich ludzi, którzy trochę cię w tym wyręczali dzisiaj?
2: Nie, słucham codziennie od rana i jeszcze nie jestem po robocie.
1: Czyli będziemy towarzyszyć ci przez ostatnie minuty, przez najbliższe minuty albo godziny w robocie.
2: Dokładnie.
1: Ale jest szansa na to, żeby ten humor, który być może praca czasem psuje, sobie poprawić. To może być czwórkowa walizka, która może stać się twoją własnością, ale żeby nie było tak łatwo, ty musisz podać te cztery przedmioty, które w tej walizce się znajdują. To co, startujemy?
2: Startujemy.
1: Bardzo proszę, numer jeden to...
2: Pierwszy to był haczyk.
1: I to jest oczywiście haczyk. Drugi przedmiot.
2: Kalosze.
1: Trzeci przedmiot.
2: Wędka.
1: I czwarty.
2: Robaki.
1: I tak to się robi w czwórce. Arku, to jest ten moment, w którym musisz bardzo, ale to bardzo głośno ucieszyć się z tego, że czwórkowa walizka jest twoja. Możesz śpiewać, możesz tańczyć, możesz piszczeć.
2: To może ja zatańczę.
1: Cwaniaczek, cwaniaczek.
2: Bardzo się cieszę. Jutro się przyda.
1: Jutro nie dam takiej możliwości. Jutro będzie pisk albo śpiew. Arek jest nowym posiadaczem czwórkowej walizki. Powiedz jeszcze, dokąd ta walizka z tobą pojedzie? Dokąd poleci?
2: No właśnie, jeszcze tego nie wiem. Żona jest w trakcie poszukiwań w czasu, więc na pewno się ucieszy, że jest walizka, bo ostatnio dwie nam się popsuły podczas podróży.
1: No to znakomicie trafiliśmy. Zresztą ta walizka jest tak ładna, że jak twoja żona zobaczy tę walizkę, to będziesz musiał wyłożyć trochę kasy, bo te wakacje będą naprawdę bardzo, ale to bardzo drogie.
2: Na pewno będą bardzo drogie, znając moją żonę.
1: Arek jest posiadaczem pierwszej czwórkowej walizki w naszym konkursie Czwórka na walizkach, a kolejna szansa na to, żeby walizkę zdobyć już jutro. Mam nadzieję, że będziecie słuchać nas od samego rana, bo będziemy wkładać kolejne przedmioty. Nasza walizka nie będzie już walizką wędkarską, ale pojawi się tam wiele różnych ciekawych rzeczy.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
1: A jak już skompletujecie całe wyposażenie tej walizki, no to wtedy sięgniecie po nasz numer telefonu 226452100 i po raz kolejny usłyszymy się w porobocie i być może będę wam gratulował. To do usłyszenia. Chociaż nie, jeszcze usłyszymy się za kilka minut.

0: Lucky, tak nazywa się ten kawałek, ale moim zdaniem oni też są lucky, bo są w naszym studiu chłopaki z sąsiedztwa, twórcy najbardziej erotycznej radiowej reklamy, czyli Delem i Adam Smolarek. Dzień dobry, cześć.
1: To my.
2: Dzień dobry, ja bym ci podsunął jedną inną, ale to może poza anteną.
0: Prawda? O, ciekawy tak, jestem. Tak, ale tak. Powiem wam, że poruszyła mnie wasza reklama. Nie mówiłem wam tego, ale coś czuję, że coś was łączy.
2: Muszę przyznać, że była to inwencja najpierw Marcina, a następnie naszego wydawcy Michała. I ja musiałem się zaadaptować do tej decyzji, tak. Ale chyba się udało w końcu.
1: Ale Adam jest autorem kopii tego tekstu.
2: Tak, ja pisałem.
0: Ta reklama na naszej playliście, więc będziecie wracać do niej wielokrotnie. Panowie, dzisiaj rozmawialiśmy przez dwie, a właściwie trzy godziny o tym, czy kolekcjonujemy kraje i odhaczamy sobie trochę na naszej liście, w naszym podróżniczym paszporcie różne miejscówki. Wy tak robicie, czy nie?
1: Trochę tak. Ja mam takie na przykład bardzo często poczucie, że jak niby gdzieś mogę tanio polecieć albo tanio pojechać, ale już tam byłem, to trochę kręcę nosem, bo chciałoby się właśnie poodhaczyć jak najwięcej różnych rzeczy i zobaczyć jak najbardziej różne zakątki świata.
0: To ile masz na liczniku?
2: Dwa.
1: Oprócz Polski. Nie, no nie wiem teraz, szczerze mówiąc liczby nie mam. Po prostu sobie mam taką apkę z zaznaczonymi państwami i tak objętościowo patrzę.
0: Czyli tam Słowacja, Czechy, Węgry.
1: Tam tak się zdarzyło.
0: I z powrotem, Adam?
2: Ja nie, ja lubię jeździć w miejsca, które znam. To na pewno, po pierwsze, a po drugie, nie wiem, jakoś nawet gdy jadę do, nie wiem, najczęściej ostatnimi czasy Barcelony, to nie lubię takiego odhaczania listy, co muszę zobaczyć. Ja chcę sobie pochodzić po mieście, zobaczyć, jak ono wygląda, tak, a nie odhaczać, o, Sagrada Familia, o, tam domy Gaudiego i tak dalej, i tak dalej.
0: Myślałem, że w twoim przypadku wszystkie drogi prowadzą do Brągowa, ale jednak Barcelona to jest to miejsce, które kochasz. A co po godzinie 19 u was?
2: Po 19 dzisiaj rozmawiamy o festiwalu animacji, o animatorze. Animacji dla dorosłych, dla dzieci również też, bo mamy zupełnie poważne, nowe filmy, ale mamy też krótkometrażówki znane z różnych telewizji dla dzieci, takie, które my oglądaliśmy też.
1: Tak, będzie trochę sentymentalnie. Na przykład moim faworytem ze całego line-upu festiwalu jest pokaz Chojraka Tchórzliwego Psa.
2: Tak.
1: Nie wiem, czy oglądałeś kiedyś tą
0: oglądałem, to był Eustachy Motyka, czyli
1: tak,
0: dobrze,
1: dokładnie to.
0: Czyli
1: dokładnie
2: oczywiście.
0: To będę słuchał.
2: Oczywiście, ale mi się nie podoba, bo on tam krzyczał, że to głupi kundel.
0: Ale babcia była w porządku.
2: No tak, to prawda.
0: Chłopaki z sąsiedztwa przejmują stery w czwórce, a my dziękujemy wam za ostatnie trzy godziny. Magda, Wiktor i Kuba, w po robocie słyszymy się jutro po 16.
3: No nareszcie. Koniec dnia.

0: I don't really.
1: Autopromocja.
2: The Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: lato na ten moment. W ostatnich dniach niestety przyszło ochłodzenie i ono się jeszcze przez parę dni z nami utrzyma. W tym momencie na południowym wschodzie 22 stopnie maksymalnie, to w Rzeszowie, a najchłodniej na północnym zachodzie. Tam Łeba 14 stopni. Niestety takich temperatur możemy się w najbliższych dniach spodziewać. Możemy spodziewać się również przelotnych opadów deszczu, maksymalnie do 10 litrów na metr kwadratowy, także nie będzie to jakaś straszna ulewa, no ale drobny deszczyk też niestety nie. Wbrew pozorom, mimo tego panuje wciąż susza hydrologiczna. Gdy spojrzymy na mapę Polski, większość terenu naszego kraju jest niestety na szaro, a to nie jest dobrze. Także jeśli komuś się wydaje, że dzięki deszczowi jest lepiej, no to niestety nie wystarcza. Z dobrych wiadomości, im dalej w tym tygodniu, im bliżej przyszłego, tym ładniej i tym cieplej. Ma temperatura dojść ponownie do 27 stopni na plusie.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. 2 godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Gorące lato z Tour de Pologne UCI i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Po reklamie.
6: Czwórka, czwórka, to słychać.
7: To słychać.

0: Tyla i Zara Larsson. Ten utwór wybrzmiał na Openerze ostatnio, tam, że byłem, kiedy mnie nie było tu. A to jest audycja.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Zapraszamy we dwóch. Ostatnio siedziałem tutaj samotnie i było mi z tym strasznie źle.
0: Jak to samotnie?
2: No, tęskniłem za tobą, no.
0: Łączyliśmy się, to po pierwsze.
2: No, łączyliśmy się, ale to nie jest to samo, co jak po prostu siedzenie tutaj w studiu, żartowanie, patrzenie, jak się uśmiechasz, jak grasz muzykę, której nikt nie słucha oprócz ciebie. Fair?
0: Tyli chyba ktoś słucha.
2: Okej, może ktoś słucha.
0: Może. My słuchaliśmy.
2: Fajne Fify.
0: Tak, być może.
2: Nie najgorszy numer, by the way.
0: Jesteśmy z wami do 21 w tejże wspaniałej audycji, gdzie będziemy się przekomarzać jak pies z kotem, jak Smolarek z Delemem.
2: To my.
0: Co nas dzisiaj czeka? Dzisiaj nas czeka rozmowa o animacjach. Marcin, jakie ty masz podejście dzisiaj do animacji? Bo jako dziecko, zakładam, lubiłeś.
2: Uwielbiałem.
0: To jakie masz dzisiaj podejście?
2: No, jednym z moich ulubionych seriali wszechczasów do tej pory jest South Park. Jest animacją, nie da się ukryć. Co prawda dawno już go nie oglądałem i jestem ciekawy, czy to się dobrze zestarzało.
0: Cały czas istnieje przede wszystkim.
2: Cały czas istnieje, cały czas trwa, tylko że teraz ciężko jest go oglądać, bo zrobi jakąś taką blokadę, że tylko użytkownicy w Stanach Zjednoczonych mogą to subskrybować, więc bez sensu. Ale tak, to było zawsze mój ulubiony twór kultury. I mój ulubiony polski film to również animacja, czyli Zabij to i wyjdź z tego miasta.
0: O, bardzo, bardzo udany film. Z tego co wiem, bo go nie widziałem, ale słyszałem, że powstawał bardzo dużo lat przede wszystkim.
2: Tak, polecam obejrzeć. Jest to zdecydowanie najbardziej dopracowane dzieło, jakie widziałem w ogóle w kinematografii polskiej. Cudownie się to ogląda i jest to coś takiego, co bardzo długo zostaje i myślę, że gdyby to był film, a nie animacja, to by nawet w połowie tak mocno nie działało. Jednak ta kreska bardzo często potrafi oddać to emocje, których po prostu aktor nie da rady ogarnąć.
0: Wszystkich urażonych opinią Delema, fanów rękopisu znanego zielonego w Saragossie, przepraszamy oczywiście. No jeśli chodzi o animację, to ja byłem fanem Asterixa i Obelixa. Zawsze.
2: Okay.
0: I to dlatego, gdy oglądam tę słynną misję Kleopatry aktorską, nie.
2: No, tamta kreska też miała swój urok. To ja z takich seriali starych, właśnie animowanych, no to dzisiaj zresztą o tym będziemy rozmawiać. Chojrak, tchórzliwy pies, to było coś, ale jeszcze Samurai Jack.
0: To nie jest takie stare. Nie, no dobra, jest.
2: Samurai Jack?
0: No, jesteśmy starzy. Nie.
2: Nie jesteśmy starzy, ale jak coś już ma ponad 20 lat i nie jest to człowiek.
0: Powiem tak. W skali Asterixa i Obelixa albo Scooby-Doo może być gorzej, tak sądzę.
2: A Scooby-Doo jest z których lat?
0: No zależy, która seria, ale
2: no
0: tak
2: ale pierwsza.
0: 4-5 dekad już będzie, nie?
2: Serio? Myślałem, że to nie wiem, lata 80 bardziej niż...
0: Tak czy inaczej, o animacji będziemy rozmawiać, nie bez powodu. Festiwal międzynarodowy w zasadzie, Festiwal Animator, to będzie nasz temat w pierwszej godzinie, w drugiej godzinie będzie Min T, artystka z Polski, mieszkająca w Berlinie, która odwiedziła ostatnią czwórkę, miałem okazję z nią porozmawiać, posłuchamy jej najnowszej płyty. A w tym momencie posłuchamy gościa, który wyda swój nowy album w najbliższy piątek. No może na co dzień tak mało czwórkowe brzmienie, ale jakże dynamicznie, jakże energetycznie, tak zaczynają chłopaki z sąsiedztwa.

0: Madonna, Open Your Heart. To jest kawałek, który znalazł się tu nie bez powodu. Troszkę sobie posłuchamy też nowej Madonny dzisiaj, bo przypomnijmy, Confessions 2 ukazało się już w miniony piątek. Ten akurat kawałek jest odrobinkę starszy.
1: Odrobinkę. I to słychać w brzmieniu.
0: Tak.
1: Bardzo mocno słychać w produkcji i przede wszystkim w tych werblach, których nie potrafię znieść.
0: Oj, no wiesz co.
1: Nie umiem przetrawić tej estetyki lat 80.
0: Ale ja nieprzypadkowo wybrałem ten kawałek, dlatego że to jest utwór, na który trafiłem w nietypowych okolicznościach.
1: Okej.
0: Gdybym był mądrzejszy, być może teraz bym o tym rapował, tak jak Taco Hemingway, ponieważ w odstępie czasowym, ale uczyliśmy się w tym samym miejscu na studiach, do tego samego profesora. I ten profesor od historii kultury antycznej, za którymś razem stwierdził, że zrobi nam zajęcia, skończyliśmy już program na ten rok, on zrobi nam zajęcia o teledyskach. I odpalił Rubber Johnny Aphexa Twina, tam Personal Jesus, Depeche Mode i właśnie Open Your Heart Madonny.
1: Okay.
0: Było to fascynujące, biorąc pod uwagę temat zajęć, ale udało się, obejrzeliśmy, bawiliśmy się dobrze. Jest to dziwny trochę teledysk, ponieważ zastanawiam się, dzisiaj chyba byłby spory problem z nim, wtedy zresztą też był, dlatego że głównym bohaterem jest chłopiec, który wkrada się do peep show, czyli do miejsca, gdzie podgląda się panie nie do końca ubrane.
1: Cóż, no, jest to na pewno ciekawsze niż to, co ja miałem na zajęciach na studiach.
0: Ja nie mówię, że na każdych zajęciach były tak ciekawe tematy, ale jednak jeśli chodzi o antyk, to te zajęcia były wspaniałe.
1: No nie jest to aż tak antyczna historia, ustalmy. Madonna jest już wiekowa, ale nie aż tak. Chociaż trzyma się nadal nieźle. Nie wiem, czy widziałeś nagrania z jej ostatnich koncertów już podczas promocji Confessions 2. Dla mnie w ogóle moment, w którym ogłosiła, że powstanie coś takiego jak Confessions 2, to było duże wydarzenie, ponieważ album Confession on a Dance Floor z 2005 roku to jest prawdopodobnie jedna z płyt, którą usłyszałem w życiu najczęściej od deski do deski.
0: Ciekawe.
1: Ponieważ moja mama miała ograniczoną ilość płyt kompaktowych w samochodzie i jedną z tych płyt było właśnie Confessions on a Dance Floor i to, co zawsze zapamiętałem, nie wiem, mogłem mieć jakieś 7 do 10 lat, kiedy mama słuchała tej płyty na zapętleniu i zawsze mi się podobało, jak te wszystkie utwory w siebie przechodzą i wydawało mi się, że po prostu dobry album tak powinien być, że tak powinien właśnie robić i byłem bardzo zdziwiony, że później większość albumów to po prostu zbiory piosenek, więc Confession on the Dance Floor, a zwłaszcza utwór Sorry, no to jest po prostu absolutna magia.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.

0: Madonna, sorry. Marcin, za co przepraszasz?
1: Ja przepraszam, że nie gram tego utworu częściej w radiu.
0: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: To my. Piękny kawałek, bardzo go lubię też. To nie jest pierwszy mój wybór Madonny chyba, bo tak jak ci już zdążyłem powiedzieć chwilę temu, Die Another Day to byłby chyba taki dla mnie najbardziej madonnowy numer. Ewentualnie kawałek, który pojawi się za moment, jeszcze nie teraz, ale za chwilę, czyli Hang Up.
1: To też byłby jeden z pierwszych wyborów.
0: Mm-hmm. Tak.
1: Ja tak samo, myślę, że Hang Up jest nawet dla mnie jeszcze fajniejszy niż Sorry. No to co, możemy uznać, że to jest raczej numer dla pań po rozwodzie czy do fitnessu?
0: Po co wybierać?
1: Myślę,
0: dla nas.
1: I to może to też, no w jakiś sposób też jest dla nas.
0: Czemu wybierać? Dokładnie. Nie ma co się ograniczać, ale nie ogranicza się z pewnością Madonna na swoim najnowszym krążku.
1: Nie ogranicza się. No czasami mam taki z tym krążkiem problem, że czuję, że ona próbuje śpiewać nadal treści, jakby miała 20-30 lat i to jest spoko, bo słyszę to i słyszę

0: tą energię, rzeczywiście jej wokal jest dalej energetyczny, ale moja wyobraźnia na niektóre rzeczy nie potrafi sobie po prostu, z niektórymi rzeczami nie potrafi sobie poradzić.
1: A tak z PZ-em.
0: No tak, dokładnie tak samo jak z PZ-em, Madonna to taki po prostu amerykański PZ.
1: Ale co powiesz o brzmieniu tej płyty? Bo tutaj bardzo ważne jest to, że no, ponownie jest to duo Madonna i Stuart Price, przede wszystkim.
0: Dokładnie.
1: No bo jednak poprzednie krążki ostatnie były takie, że w nich brało udział trochę więcej osób i to chyba nie wychodziło. Niby tam też podstawą oczywiście była Madonna, był jakiś jeden główny producent, ale jednak były te, nie wiem jak to nazwać w sumie, ekipy produkcyjne całe wokół płyty. Tutaj jest inaczej.
0: Ja jeszcze na pewno potrzebuję paru odsłuchów od deski do deski tego albumu, żeby móc wyłapać wszystkie niuanse, bo widzę, że Stuart Price jak zwykle, nie ograniczał się. Ale na pewno bardzo mi się podoba ten feel Confessions to, że jest taki zbliżony do Confessions on a Dance Floor. Rzeczywiście mam to poczucie, że wchodzę na parkiet i jestem na, jakby cały czas jest ta jedna impreza, cały czas mnie to jakoś trzyma. Ciekawe jest też no właśnie to cały czas to romansowanie muzyki klubowej z popem. To zawsze mi to kupowało na poprzedniej płycie i na tej. Więc po prostu nie zawiodłem się, nie miałem też takiego momentu, że wow, nie tego się spodziewałem, ale po prostu się nie zawiodłem. To jest myślę, że takie główne...
1: To już dużo.
0: To już jest dużo.
1: To już jest dużo.
0: Jak na taką płytę, to już jest dużo.
1: Co do albumów, które wracają do swojej energii sprzed 20 lat, myślę, że najnowszy album Tedego to jest to. Widziałem ten wzrok.
0: No tak, bo porównujesz cały czas Madonnę do polskiego rapu. Co jest?
1: No po prostu kocham polski
0: Co
1: rap.
0: Co się dzieje?
1: Ja po prostu kocham polski rap.
0: Słuchaj więcej Madonny.
1: Nie. Tak. Kończąc to wejście, posłuchamy wreszcie czegoś nowego,
0: no.
1: Czyli kawałka Bizarre, który to został nagrany z Martinem Garrixem. I tutaj ciekawostka jest taka, że on już jakiś czas temu, przed premierą płyty, grał ten numer w swoich setach i wszyscy obecni widzowie byli jak czy to jest Madonna? Na pewno. Czy to jest ten głos charakterystyczny? Czy to jest ona? Czy to jest przypadek, że utwór nazywa się Bizarre, tak jak jeden z utworów na jej płycie, która się zbliża? Podobał mi się, bo autentycznie czytałem artykuł, w którym było zadane to pytanie. Czy to jest przypadek, że ten utwór nosi ten sam tytuł?
0: No widzisz, to jest współczesne dziennikarstwo. Wszyscy zadają pytania, na które nie ma odpowiedzi.
1: Tak. Marcin, co różni Wróbelka?
0: No właśnie. Na tym pytanie możemy odpowiedzieć tylko jednym słowem, czyli Bizarre.
1: Zagrajmy. Madonna, Martin Garrix.

O, teraz cię słyszę nagle. Gdy kolega realizator mówił, to ja słyszałem. I was not lost. I was just broken. They tried to take me down. Jesteśmy w czwórce, mamy obowiązki. Cześć, Karolina, cześć. They tried to break me, but I was not giving. My sins are my savior.

0: My Savior, Madonna i Stromae tutaj przed wami, a z nami na łączach w tym momencie jest Karolina Miśkiewicz, filmoznawczyni, ale też przede wszystkim dzisiaj reprezentantka Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Cześć!
1: Cześć Karolino!
2: Dobry wieczór, łączę się z serca światowej animacji z Kina Muza w Poznaniu. Tuż obok mnie w sali kinowej trwa właśnie pokaz teledysków i muzycznych inspiracji, także jesteśmy w klimacie.
0: Doskonale, tak, bo festiwal już trwa, to musimy dodać. Trwa od 2 dni, prawda?
2: Dokładnie. Dzisiaj jest nas 3 dzień. Niezmiennie ogrom gości. Oprócz teledysków właśnie trwa spotkanie z Gregiem Grabiańskim, który bardzo dobrze zna MTV i również muzyczne klimaty.
0: No tutaj musimy dodać od razu, bo animacja, powiedzieliśmy, prawda? I na pewno, tak. Jeśli mówimy o 19. edycji festiwalu, no to wydaje mi się to już jasne, ale zawsze warto podkreślić. Animacje są dla wszystkich grup wiekowych i w tym przypadku, jeśli mowa o Gregu Grabińskim, to oj, BBC Butthead to jest animacja dla dorosłych.
2: Zdecydowanie, jak co roku i już od 19 edycji próbujemy złamać ten schemat mówiący o tym, że animacja to tylko i wyłącznie filmy dla najmłodszej widowni. Między innymi Greg Grabiański pokazuje, że absolutnie nie. W tym roku pokazujemy jeszcze bardziej, chociaż nie wiem, czy się da od tych 19 edycji jeszcze bardziej pokazać to, że animacja to zdecydowanie medium dla dorosłych. Dlatego chociażby jutro o 21:15 Koszmarynki, czyli animowane horrory, na które nie zachęcamy, aby nasi najmłodsi odbiorcy się wybrali.
1: A na teledyski zachęcacie, żeby najmłodsi odbiorcy się wybrali? Bo teraz przychodzi mi do głowy dużo...
2: Myślę, że tutaj może być odważnie, ale już publiczność 16+, jak najbardziej zachęcamy do dołączenia.
0: Wspaniale. Ja bym jeszcze dodał, że co do tego, że festiwal trwa, no to jedno ze spotkań, które dzisiaj się odbyło. Maciek Szczerbowski was odwiedził.
2: Tak, dokładnie, Maciek Szczerbowski, czyli tegoroczny zdobywca Oscara w kategorii filmu animowanego krótkometrażowego jest z nami aż do końca festiwalu. Dzisiaj opowiedział o tym, jak wyglądają kulisy jego pracy, co go inspiruje i dlaczego jeszcze nie zrobił animacji o Poznaniu. Było to szalenie interesujące spotkanie. Na szczęście Maciek będzie jeszcze na festiwalu Animator. Jeszcze więcej opowie w ramach Animatora Pro o tym, jak to jest być animatorem takiej klasy w Kanadzie, a także podczas gali zakończenia festiwalu 11 lipca zobaczymy wyjątkowy pokaz właśnie oscarowej dziewczynki, która płakała perłami, z wyjątkową muzyką orkiestry Animatora stworzoną specjalnie na to wydarzenie.
0: Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie brzmiało, bo zawsze wiem, że na przykład przy Timeless Film Festiwalu też były pokazy filmów, co prawda dużo starszych, no ale właśnie z orkiestrą na żywo. I to zawsze jest wydarzenie, które no, jest nie do powtórzenia.
2: Dokładnie, dlatego liczymy na to, że te emocje zostaną w nas jak najdłużej i Maciek wyjedzie z Poznania z jak najbardziej miłymi wspomnieniami. Liczymy też na małą niespodziankę podczas gali, ale na razie nic nie mogę zdradzić.
1: Możemy się jakoś domyślać? Jakaś podpowiedź?
2: Na razie, co mogę wam powiedzieć? Na pewno to, że Maciek jest bardzo ważną personą w mieście Poznaniu, ale nic ode mnie nie wiecie.
1: Dobra.
0: Nic nie wiemy.
1: Nic nie wiemy, nikomu nie powiemy.
0: Nie jesteśmy w radiu w tym momencie.
1: To było między nami.
2: Tak. Absolutnie nie.
0: To oczywiście mam nadzieję, że nie będzie to prorocze, ale zagrajmy następny utwór. Jego tytuł to Hang Up i jest to Madonna. Także za moment wrócimy do rozmowy na temat animatora. Naszą gościem jest Karolina Miśkiewicz, a teraz zagrajmy ten jakże wielki przecież przebój.

0: Hang Up, Madonna. Wracamy do rozmowy o festiwalu Animator.
1: Karolino, jesteś z nami?
0: Jesteś jeszcze z nami? Halo?
2: Znaczy, że Madonna mnie trochę rozruszała.
1: O, to dobrze, bo się baliśmy właśnie, że to będzie proroczy utwór.
0: Wracamy, to jest audycja Chłopaki Sąsiedztwa i tutaj nie ma żartów. A dzisiaj jesteśmy w przepięknym temacie filmów animowanych. Cudowna sprawa. I mieliśmy z Adamem przyjemność sprawdzić line-up wydarzenia. No i obydwaj zwróciliśmy uwagę na pokaz w środę, czyli Hojrakt Chórzliwy Pies, ponieważ... To jest jednak produkcja, która no, łączy się z dużym sentymentem dla nas. No i stąd się trochę narodziło takie pytanie, czy więcej

0: osób na ten festiwal w tym roku rusza ze względu na rzeczywiście zamiłowanie do filmów animowanych? Czy jest gdzieś tam ten kontekst jednak sentymentów? Bo jednak te kreski, nawet jeśli chodzi o te animacje dla dorosłych, no to jest taki wyznacznik czasów początku lat 2000.
1: Zdecydowanie, jeżeli chodzi o Chojraka tchórzliwego psa, śmiejemy się, że jest to pewnego rodzaju straumatyzowane pokolenie, które tak chętnie chce przyjść i to zobaczyć. W tym też my, kiedy myśleliśmy o tym, zapraszając Dilwortha, Johna Dilwortha, czyli twórcę Chojraka tchórzliwego psa do nas, mówimy tak, to jest ten moment, kiedy chcemy się z tym zderzyć na dużym ekranie. I rzeczywiście bardzo dużo osób przychodzi do nas z sentymentu, widzowie i widzki chcą zobaczyć te animacje, które ich poruszyły na dużym ekranie. Chociażby wczoraj Shrek w samym centrum Poznania na Starym Rynku, który puszczaliśmy, również przyciągnął publiczność właśnie przez to, że dorastaliśmy z tym Shrekiem, łapiąc zupełnie inny kontekst żartów. I podobnie jest z Chojrakiem. Także zdecydowanie tutaj taki wątek retro-nostalgii bardzo mocno przyciąga.
2: Jeśli mówisz o pokoleniu straumatyzowanym przez Chojraka, to ja pomyślałem o tym, jakie miniatury odcinków widnieją na waszej stronie i że tam są niektóre z tych właśnie strasznie creepolskich właśnie zrzutów, tak jak w SpongeBobie. Też były bajka dla dzieci, po czym nagle masz kadr, który wygląda jak z, nie wiem, Cronenberga, nie? Więc to jest specyficzny rodzaj bajki, to prawda. A skoro powiedziałaś o Shreku, no to ja bym tu zadał pytanie, co zmienia się w podejściu do animacji? Bo Shrek, najnowszy zwłaszcza, jest ostatnio bardzo gorącym tematem ze względu na zmianę kreski. Czy jest coś, co wy obserwujecie jako organizatorzy, co, no cóż, sprawia, że na przykład, no nie wiem, dana kreska była bardziej popularna kiedyś, dana jest teraz?
1: Myślę, że tutaj nie zaskoczę za bardzo, jeżeli powiem, że także w zgłoszonych konkursach do nas widzimy jednak obecność sztucznej inteligencji, która coraz mocniej przejawia się w filmach i tak samo jak padły zarzuty przy użyciu, czy przy technice Shreka piątki, dlaczego, jaki lifting przeszły postaci w wyglądzie, tak samo widzimy, że to jest też kreska, która się zmienia. Ta kreska, która gdzieś u niektórych artystów i artystek pojawia się jako użycie sztucznej inteligencji, to jest na pewno coś, co będzie zmieniać się i co zauważamy znaczącą przemianę w tworzeniu filmów animowanych, ale z drugiej strony widzimy też takie podejście z kolei do bardzo klasycznych technik, do wrócenia animacji poklatkowej, która jest bardzo ręczna, która podkreśla to made in human, trochę odnosząc się do naszego hasła to be human tegorocznego, więc widzimy jakby takie dwa nurty, które się najbardziej rozwijają.
2: To tym hasłem właśnie spuentujmy, to be human, to jest hasło 19. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator od 4 do 12 lipca, także macie jeszcze czas jak najbardziej się przejść. Karolina Miśkiewicz była z nami na łączach, dziękujemy ci bardzo.
1: Dzięki pięknej i zapraszamy na festiwal.
0: Dzięki, do zobaczenia tam.
2: Grajmy teraz dalej audycja Chłopaki z Sąsiedztwa z wami do 21. Adam Smolarek
0: i Del M.

0: Georgia Smith i single Alive razem z Wizkidem. Jest to single zapowiadający jej nadchodzący album What Are The Odds. To jest jedna z premier ze świata R&B, na którą się w tym roku cieszę naprawdę bardzo, ponieważ poprzednie płyty Georgii Smith, no już od paru lat, nie fascynowały mnie aż tak bardzo jak płyta Lost and Found z 2018.
1: Widzisz, czyli wyprzedziłeś moje pytanie, bo już chciałem cię zapytać, czy najbardiej podoba ci się ta późniejsza, czy ta wcześniejsza Georgia
0: Smith? No ta wcześniejsza, no Lost and Found rzeczywiście jest krążkiem ze świata właśnie UK R&B, do którego wracam najczęściej. Naprawdę uwielbiam przede wszystkim jej tekściarstwo i bardzo umiejętną grę emocjami w wokalu. U niej wszystko słychać, każdy niuans emocjonalny słychać w jej wyrazie i to jest naprawdę niesamowity skill, który ma tylko garstka wokalistek na takim poziomie. Na razie podobają mi się obydwa single z nadchodzącej płyty What Are The Odds. Jestem ciekawy, czy mnie tam jeszcze zaskoczy. Jeszcze zdążymy zagrać jeden numer, prawda?
1: Zdążymy.
0: No to go zagramy, czyli What's Done, It's Done. Na razie podobają mi się te single, ale nie wiem, czy to będą najlepsze na tej płycie. Zobaczymy. A ty słuchałeś już? Miałeś okazję?
1: Czy słuchałem nowych singli Georgii Smith? Jeszcze nie słuchałem. Śledziłem tylko to, że ona w ogóle zapowiada te single. Ona wrzuca przede wszystkim strasznie dużo fot.
0: Tak, to prawda.
1: Ale to dobrze dla niej. No to co? Proponuję, żebyśmy te Georgii Smith zagrali faktycznie, ale to dopiero po reklamach przed godziną pełną. W tym momencie Sid i Too Many Days, również z selekcji Dylema.

0: Reklama.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Na Islandii jest takie powiedzenie, że jeśli nie podoba ci się pogoda na Islandii, to poczekaj 5 minut, będzie jeszcze gorzej i to się 100% sprawdzi w najbliższych godzinach. Na razie w Reykjaviku jest 12 stopni i to i tak dużo cieplej niż w

0: Białe opady deszczu, no i te opady będą się trochę utrzymywać. Możliwe nawet burze na północnej części kraju. Temperatura taka, no właśnie, ni w tą, ni we w tę, no jest 19 stopni, no to co to jest? No i w sumie w całym kraju jest taka właśnie nijako, że nie jest ciepło, nie jest zimno, nie wiadomo jak się ubrać, nie wiadomo czy będzie zaraz padało, więc nie wiadomo czy wychodzić. No ogólnie nie polecam, na razie polecam co najwyżej zakładać, że może będzie dobrze i może się to sprawdzi.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
1: Autopromocja. Czwórka. To słychać.

0: AJ Tracy i Georgia Smith, której posłuchamy za moment raz jeszcze.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Za chwilę wrócimy do chyba największego bęgera z katalogu Georgii Smith. Połączenia muzyki elektronicznej, połączenia z jej wspaniałym wokalem, świetnymi pomysłami na melodię tak naprawdę. I czegoś takiego chciałbym... Coś takiego chciałbym usłyszeć na nadchodzącym krążku. Nie wiem, czy ty masz jakiś swój ulubiony numer z jej katalogu, ale dla mnie On My Mind jest może już takim trochę, no powiedzmy, banalnym wyborem, bo to jest taki hit, który chyba większość osób by powiedział, że jest jego ulubionym. Jak mieliśmy cyfery z Dominiką Płonką, chyba 6 razy zagraliśmy ten numer.

0: że ona ją uwielbia.
1: Też wiem, że ją uwielbia i wiem, że lubi ten numer. I nie dziwię jej się.
0: Absolutnie jej się nie dziwię. Ja bym się musiał zastanowić nad swoim ulubionym, bo zależy. Wiesz co, na przykład kiedy widziałem snippet, zajawkę tego konkretnego kawałka, który za nami, czyli Crush, to myślałem, wow, ale zwrot od Georgii, ale super. A potem był ten refren, który jest spoko, ale po prostu liczyłem na coś innego, nie?
1: No to prawda, jest jakby coś takiego, że też nie dostajemy od niej aż tak dużo muzyki, wbrew pozorom. W sensie ona jest od dawna na scenie brytyjskiej, ale nie dostajemy aż... Nie jesteśmy tak przesyceni jej muzą. Kiedy w 2018 wypuściła no chyba najmocniejszy album, no to tam mam wrażenie, że zapowiedziała siebie z zupełnie też innej strony niż później dostaliśmy. I to nie jest źle. Moim zdaniem to jest też w ogóle fajne u artystów, że ewoluują na naszych oczach i między na przykład utworem Teenage Fantasy albo Blue Lights z debiutu a On My Mind jest duża różnica, a jednak wszystko ma jakąś taką swoją wspólną duszę. Bardzo mi się to podoba. To co, zagramy?
0: Przede wszystkim to jest cały czas ta sama wokalistka, nie? Więc to ona się rozwija, ale no wiadomo. Dokładnie. Natomiast mam dla ciebie zagadkę. Okay. Na jakim instrumencie gra Georgia Smith?
1: Na... No nie wiem, na klawiszach raczej.
0: Na oboju.
1: Na oboju.

0: Mean Tea, Last Day. Rozmawialiśmy już w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa o kulturze, rozmawiamy też o muzyce. Wcześniej naszym tematem była Madonna, a teraz porozmawiamy z Mean Tea. Właśnie. Ona wpadła ostatnio do czwórki, jest polską producentką, która mieszka na co dzień w Berlinie, ale jednak zagra jeszcze jeden koncert w Polsce, bo już trzy w tym momencie, trzy razy już wystąpiła. Niedawno natomiast opublikowała swój najnowszy krążek, Before the After. No o czym ten album jest?
1: Before the After jest właśnie tą taką apokaliptyczną historią o końcu świata, ale też mówi o tym, żeby po prostu korzystać z tego czasu, który jest nam tutaj dany, i żebyśmy tańczyli, póki możemy, bo jest to dość, no jest to przywilej, który mamy i powinniśmy używać życia tak, jak tylko możemy, ale też nie odwracać wzroku na to wszystko, co się dzieje na świecie w tej chwili. Jak robiłam te piosenki, po prostu zawsze sobie wyobrażałam, że właśnie jestem ostatnią osobą na planecie Ziemia, i właśnie ten koncept na przykład moich pierwszych singli, okładki, które są jakby takie, czcionka jest taka a la graffiti, właśnie miały być takimi ostatnimi wiadomościami, przekazane, wiesz, zostawionymi przez ostatnią osobę na świecie, i tak sobie po prostu myślałam, że ja chodzę przez taki apokaliptyczny świat i wiesz, i po prostu tańczę i nie ma nic już więcej, więc tak po prostu ja to czułam i tak zrobiłam. I właśnie na przykład piosenka Last Day, która kończy się po prostu takim elektronicznym bitem, bardzo mocnym, i właśnie ta piosenka zainspirowała mnie, żeby ta płyta nazywała się Before the After, bo na końcu tej piosenki, no, jest wielki wybuch i nie ma już więcej nic.
0: No może jednak coś pozostało, może ta muzyka jest wiadomością, którą po sobie zostawiamy.
1: Takie jest moje założenie, jeśli chodzi, wiesz, o muzę i o jakąś taką misję na tym świecie, którą mamy, że fajnie coś zostawić po sobie, nie? Nie tylko potomstwo, ale sztukę i wiesz, może po tym, jak ja już umrę, ktoś odsłucha moje płyty i coś sobie uświadomi, i byłoby to piękne. Za kwestię liryczną odpowiada moja siostra, z którą jestem blisko, i

0: I ja jej zawsze daję tematy, na które mogłyśmy napisać piosenkę i ona to bardzo pięknie rozwija. I wie, że też jestem raczej melancholijną osobą, trochę właśnie apokaliptyczną, raczej widzę świat w ciemnych kolorach. I ona to bardzo ładnie rozwija, ponieważ ja nie jestem tak utalentowana, jeśli chodzi o słowa. Moja siostra nazywa się Patrycja Kubicz, ale tak, każda piosenka ma w sobie w sumie bardzo dużą wiadomość i nie są to puste słowa, jest bardzo dużo lirycyzmu, jest to bardzo poetyckie, dużo metafor i w sumie właśnie bardzo ważnej wiadomości, na przykład jak piosenka Hope, która właśnie mówi nie tylko o tym, żeby tak pusto mieć nadzieję, haha, będzie wszystko dobrze, tylko właśnie, żeby nie odwracać wzroku, jakby trochę jest to takie wytykanie palcem ludziom, którzy jakby nie myślą o tym, co się w tej chwili dzieje i że często my tracimy tę nadzieję i to też jest normalne.
1: Minty jednak nas z odrobiną tej nadziei pozostawia. W czwórce słuchamy jej numeru Hope z albumu Before the After.

0: Minty i Hope. Odrobinka nadziei. Taki odrobny okruszek. Tak jak ten okruszek, który naprzeciwko mnie siedzi. Marcin Delem-Jankowski oczywiście. Minty opowiada o swoim albumie Before the After w radiowej czwórce. Ona od lat tworzy jako producentka, jako multiinstrumentalistka, jako wokalistka oczywiście. Ale z kim tworzyła ten konkretny album?
1: Nie jestem sama. Oczywiście ja większość tych piosenek produkowałam, je zmiksowałam i ogólnie

0: Jestem takim producentem całego projektu, ale oczywiście nie można robić wszystkiego samemu.
1: Można.
0: Można, ale nie może w tak krótkim czasie, jak ja to zrobiłam, bo zrobiłam ten album w sumie w 3 miesiące tak naprawdę, więc to było bardzo szybko. Usiadłam po prostu w studio i robiłam, ale właśnie miałam pomocnego tak naprawdę z Berklee College of Music, gdzie skończyłam magistra i właśnie trójka ludzi pomagała mi dopieścić tą płytę. Na przykład moja koleżanka Arina Koreniu, też dziewczyna producentka, wspomogła mnie przy paru produkcjach i to było takie fajne odbijanie piłeczki, że kiedy ja miałam zastój kreatywny, ona po prostu rozwijała cały proces i później to wracało do mnie. Mój kolega John Dielby to jest też taki świetny songwriter ze Stanów, teraz siedzi w LA, robi piosenki dla Weekendu. No i mój chłopak też z Berklee, wszyscy się tam poznaliśmy, więc to są świetni muzycy i moja siostra i ja.
1: No tak, Berklee. Lin T wspomniała o nauce właśnie w tamtym miejscu, a w dodatku od dekady ona mieszka już poza Polską. No to co jej ta zagranica dała?
0: Grupę świetnych ludzi, którymi się mogłam otoczyć, bo to był najlepszy rok mojego życia, tak bym powiedziała. To było zawsze moje marzenie, żeby pojechać i skończyć Berklee College of Music. Zostało się to w Hiszpanii, nie w Stanach, ale dla mnie to było dużo fajniejsze, bo nie musiałam tak daleko wyjeżdżać. Jakby poziom wciąż był bardzo wysoki. No i po prostu bardzo się dużo nauczyłam. Zostaliśmy tam wrzuceni na głęboką wodę. Ja z takiej bedroom producentki stanęłam przed konsolą SSL i miałam zespół do nagrywania i wiesz, i całą noc, żeby to zrobić bez pomocy. I trzeba było to zrobić. Wszyscy byli tak zaangażowani w ten proces, więc każdy sobie pomagał. Te nieprzespane noce w studio. Naprawdę fajne zrobiło się tam community i nigdy nie miałam takiej zgranej grupy, jeśli chodzi o jakąś szkołę czy coś jak tam. No i oczywiście profesorzy, nauczyciele, jakieś opcje, które się pojawiły po prostu po tej szkole, które poprawiły mi trochę życie, też były fajne. Tak. To było bardzo inspirujące, no bo widzisz ludzi dosłownie z całego świata, z Indii, z Chin, ze Stanów, z Ameryki Południowej i wszyscy mają ten sam cel i jakby nie ma żadnych uprzedzeń, wszyscy są jednością i brzmi to tak strasznie cheesy, ale tak naprawdę było. I to, jak każdy wnosił właśnie trochę tej swojej kultury w swoją muzę, było tak naprawdę najpiękniejsze i po prostu ten support, który mieliśmy dla siebie. Nawet w mojej grupie mieliśmy dziewczynę, która była masterką grania na instrumencie pipa chińskiej, która też nazywała production, ale jakby grała na tym. No i też po prostu na innych wydziałach, na tych instrumentalnych wydziałach było bardzo dużo też innych instrumentalistów właśnie. Dziewczyna z Iranu gra na harfie irańskiej i wiesz, i mieliśmy doświadczenie, gdzie się uczyliśmy, jak w ogóle nagrywać takie instrumenty, bo normalnie, wiesz, jakby nagrywasz zespół popowy, no to w ogóle takie rzeczy się nie wydarzają, a tam każdy miał po prostu możliwość robienia tego, co chce. I to były bardzo crazy połączenia czasem. Elektronika właśnie z jakimiś tradycyjnymi instrumentami. Super.
1: No magia doświadczeń. Minty opowiada o tym, w jaki sposób uczyła się gry na instrumentach wszelakich, ale też przede wszystkim produkcji za granicą. My teraz słuchamy cały czas z jej albumu Before the After. Ten kawałek to Sea and Salt. Minty w radiowej czwórce.

0: nawet nie będę mówił, jak ten utwór był zatytułowany, bo właśnie ten tytuł wybrzmiał przecież Minty w radiowej czwórce. Mogliśmy usłyszeć już na kilku przykładach, że ta muzyka nie jest specjalnie łatwa do zaklasyfikowania. No to czy gatunki w ogóle są potrzebne? O tym sama ona.
1: Nie jest. No ja zawsze właśnie nazywam siebie genre fluid artist, ale no, to nie robię tego specjalnie. Żeby nie było tak, że oh my god, że teraz zrobię, wiesz, nie wiadomo jaką muzę. Taka po prostu muza we mnie siedzi i jakieś te wszystkie inspiracje tak się złożyły na to, że taka jest. I to lubię i tak po prostu zostanie, myślę, bo właśnie lubię robić muzę, której sama bym chciała słuchać. I jest to wciąż takie, ja to w tej chwili nazywam alternatywny elektroniczny pop, żeby tak to uogólnić. Albo art pop też może być. Elektroniczny art pop też może być. No więc można na to znaleźć dużo jakichś różnych nazw, ale tak, jest to połączenie elektroniki, popu i R&B.
0: No i co, i wszystko jasne, ale też w sumie zupełnie nie jest jasne. To w jakim składzie Minty występuje na żywo?
1: Solo, ale czasem też z perkusistą. Zawsze wolę opcję z perkusistą, z Gniewomierem Tomczykiem, to jest taki warszawski perkusista. Ale to wszystko zależy od budżetu i od tych rzeczy. I oczywiście solo czasem jest po prostu łatwiej zagrać w takich miejscówkach, wiesz, gdzie jest po prostu DJ-ski mikser i też to wchodzi w grę. Też jest fajnie, też to lubię, ale no tą właśnie wartość dodaną zawsze dodaje ta perkusja.
0: Jak to wygląda obecnie na koncertach, z którymi przyjechałaś do Polski?
1: Obecnie gram sama, ponieważ mój perkusista, Gniewomir Tomczyk, jest w jakiejś innej trasie. Pozdrawiam. Z jakimś właśnie amerykańskim perkusistą.
0: I życie perkusisty swoją drogą.
1: Tak. Teraz przyjechałam do Polski. Będę zapraszać na koncert we Wrocławiu 11 lipca w Hucie. Nigdy tam jeszcze nie grałam. Słyszałam fajne nowe miejsce, fajna letnia miejscówka, więc zapraszam. Ale będę grać sama, ale myślę, że ta muza też sprzedaje się fajnie sama, bo jest dość bitowa i taneczna. No i tyle. Da radę.
2: No i tyle. Minty była gościnią Chłopaków z Sąsiedztwa, a naszą rozmowę zamkniemy ostatnim utworem z albumu Before the After. Przed wami Water.

0: Daddy Died od Earth Sign Chels, czyli naprawdę świeżej raperki. No a w naszej audycji w Chłopakach z Sąsiedztwa grzebiemy też po takich mniej znanych artystach i poszerzamy horyzonty muzyczne.
1: Tutaj mniej znana to jest trochę nadużycie. W ostatnich dniach...
0: troszkę się wybiła, oczywiście, ale nadal jest to świeżynka. Jeszcze nie ma żadnego pełnego projektu wydanego. Daddy Died to jest jej tak naprawdę singiel, dzięki któremu troszkę się wybiła. Chociażby w portale muzyczne zaczęło o niej pisać. Wcześniej trafiłem na jej numer, jakiś czas temu, ale to stylistycznie było coś zupełnie innego i szczerze mówiąc, no olałem to. Usłyszałem Daddy Died, no i miałem już takie poczucie, że rzeczywiście to jest bardzo dobre wejście w rap grę, bo produkcja jest minimalistyczna, ale jest z charakterkiem. Mamy dosyć taką oryginalną perkusję, chociażby brzmieniowo słyszę tam na przykład wpływ jakichś tam paczek samplowych z Jerku, co jest dosyć ciekawe. No a oprócz tego te piękne jazzowe pianino, super akordy i te zmiany harmoniczne, no i cały czas to, że słychać jakby ktoś grał, a nie jakby to był loop. Super to jest, no a na tym wszystkim Earth Sign Chels pokazuje nie dość, że warsztat tekściarski, swoje niesamowicie plastyczne flow i pomysły na to, jak może się jeszcze bawić rytmiką. No i po prostu zachęca słuchacza, żeby z nią został i żeby był ciekawy tego, co wyda następnym. No bo na przykład utwór Daddy Died niewątpliwie sprawia, że chciałbym wiedzieć, jak będzie brzmiała jej na przykład epka.
1: No też jestem ciekaw, w tym momencie już chyba musi pójść w tę stronę, bo jeśli cofniemy się do poprzedniej epki, do Equinox, no to ona no to jest R&B takie, no takie popowe bardzo wręcz.
0: I to moim zdaniem zbyt proste.
1: Tak. Takie, ja byłem zawiedziony szczerze.
0: Też byłem zawiedziony.
1: Bo ten singiel trafił do mnie za sprawą Color Show i jej występu tam i tego, że bardzo dużo osób komentowało, że wow, jaki skill, jaka ekspresja też, nie? Że słuchasz jej i jej wierzysz w to, co ona mówi. Ja akurat słyszę tutaj Hadouchi trochę w tym jej stylu.
0: Na pewno słychać Douchi i mam takie wrażenie, że raperki w Stanach mają teraz większe jaja niż raperzy. I to jest już takie dosyć mocne, że słyszysz nowego rapera, to jest jakieś najczęściej jest to melodyjne, najczęściej jest to dosyć miałkie tekstowo, a wychodzą raperki jak Douchi, jak Tierra Whack, czy właśnie

0: Earth Sanctuary i jest poczucie wow, jest power, jest po prostu ogień. I w moim zdaniem teraz na BET Awards dostała nagrodę ikony Lauryn Hill i moim zdaniem to jest idealny moment, żeby Lauryn Hill oddać jej kwiaty, jak słyszy się takie właśnie artystki.
1: To ciekaw jestem, czy to samo powiemy o najnowszej Beyoncé, ponieważ tak, mamy jej dwa utwory. Ten najnowszy to Morning Dew, znany jako Donk. Beyoncé.

0: Deja Vu, Beyoncé i Jay-Z z kultowej już płyty B-Day z 2006 roku. Płyta niedługo będzie miała 20 lat, na 20-lecie szykuje się specjalne wydanie tego krążka, a na tym krążku na przykład utwór Morning Dew, który już graliśmy, Donk. Utwór, który krążył na TikToku już od, nie wiem, od chyba 2 lat i stał się takim viralem, no a w końcu został wydany oficjalnie. Ale pewnie o tym krążku rozszerzonym B-Day porozmawiam jeszcze kiedy indziej.
1: Myślę, że będzie okazja wtedy, gdy przyjdzie ta data po prostu, bo pewnie to jest tak. Zawsze najlepszy moment, wtedy też pojawi się ten ekstras. No to jest perełka, na którą zawsze warto spojrzeć, tak sądzę. Tak samo jak na dużo innych wersji Deluxe. Ja na przykład teraz wracam z Openera, jak niektórzy wiedzą być może. Wiem, że to ja dzwonię.
0: No.
1: Wiem, że to ja dzwonię, tak.
0: Adam Smolarek był na Openerze, da ci wiarę.
1: O co chodzi? O co chodzi? Chodzi o to, że tam wystąpił zespół The Cure, znany też również, ale w setliście znalazł się utwór Charlotte Sometimes, który jest beside'em z jednego z albumów i na przykład ja nigdy nie byłem aż tak diehardowym fanem The Cure, żeby znać wszystkie jakieś beside'y, niewypuszczone rzeczy, a ten utwór jest faktycznie legendarny, jest fan favorite, jest totalnie utworem, na który dużo fanów czeka i to jest numer, który, no jakby to powiedzieć, no rzadko się pojawia w setliście, ale tym razem się pojawił. Innym rarity jest właśnie ta wersja Pictures of You, którą zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie.
0: Takie perełki tylko i wyłącznie w naszej audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Przy mikrofonie DLM
1: i Adam Smolarek.
0: Trzymajcie się.
1: Realizował Wiktor Sudyka, wydawał nas Michał Piwowarek. Słyszymy się kiedy?
0: Jutro!
1: Jutro! Do zobaczenia, do usłyszenia!

0: pictures of you.
1: Autopromocja.

0: pakujesz się na wakacje i myślisz: w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
1: Walizeczkę od czwóreczki.
0: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
1: Twoja.
0: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
2: Czyli dla ciebie.
1: Czyli dla ciebie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Habemus Papa.
4: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: There's the fire. One, zero.

0: Wbiła godzina 21.
1: Pogoda.
0: 19 stopni Celsjusza na termometrach w tym momencie, no i temperatura spadnie dzisiaj aż do 16 stopni w nocy i nad ranem, no i też będą występowały opady deszczu i to takie opady, że jak zacznie padać około godziny drugiej, no to będzie padać tak do środy prawie, do wtorku, no a w środę przyjdzie wiatr i przewieje te chmury z deszczem gdzieś na bok, ale tylko na chwilę, bo już w czwartek znowu ma padać, w piątek, w sobotę i w niedzielę, więc myślę, że tydzień będzie deszczowy, no ale jak na razie bardzo przyjemnie. Ciśnienie dzisiaj to 1011 hektopascali.

0: skali, no i obecnie gwałtownie spada.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie

0: na fali w czwórce.
1: Numer raz na fali w czwórce w poniedziałki, tym razem nie we wtorki, ale słyszymy się, więc mam nadzieję, że jeżeli usłyszeliście mnie, a spodziewaliście się kogoś innego, to nie regulujcie odbiorników, wszystko jest dobrze, są wakacje, jest lipiec i przez lipiec i sierpień i pewnie o kawałek września zahaczymy z moimi audycjami właśnie w poniedziałki od 21 do 23. No akurat godzina jak dla mnie w ogóle nieistotna, natomiast jest mundial i właśnie zaczął się mecz Hiszpania-Portugalia, a właściwie Portugalia-Hiszpania, który bardzo chciałem obejrzeć w domowym zaciszu, ale trudno. Będę na żywo oglądał w czwórce i będę wam relacjonował, jeżeli padną jakieś gole albo coś się wydarzy, bo to naprawdę ciekawy mecz, no i bardzo dobre dwie drużyny. Patrząc na to, co się działo wczoraj i przedwczoraj, dobrze, że tych meczy nie ma teraz tak dużo, tylko że jest po dwa mecze dziennie, więc da się obejrzeć, ale też nie wszystkie, no bo praca, więc ten mecz wcześniejszy niestety musiałem odpuścić, no ale tego stwierdziłem, że nie odpuszczę i zapomniałem, wchodząc do radia, pamiętałem cały dzień, no ale właśnie odpaliłem i na razie 0-0 na tablicy wyników, więc czekamy, co tu się ciekawego wydarzy, czy Krystyna strzeli jakąś bramkę, czy strzeli jakiegoś gola, czy będzie wręcz przeciwnie wkurzony i będzie sobie pakusiał gdzieś z boku, jak mu się nie uda, oby mu to wyszło. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jestem za Hiszpanią, za Portugalią. Myślę, że jestem za obydwoma drużynami, bo obydwie drużyny grają cudowną piłkę nożną, taką, jaką chce się oglądać, więc no myślę, że dla samego widowiska warto obejrzeć, niekoniecznie kibicując którejś ze stron. A my zaczęliśmy od małego Musa. Pozdrawiam mojego człowieka Musa, a tak naprawdę Lil Musi, czy też Musej, wypuścił kawałek Every Night, no i ten kawałek właśnie przed chwilą mogliście usłyszeć. Nie wybrałbym tego kawałka, gdyby był tak po prostu pojawił się. Wybrałem, bo spodobał mi się bardzo beat i jakoś stwierdziłem, że pomimo tego autotuna i tego stylu takiego klasycznego, współczesnego, to jednak coś w tym jest i stwierdziłem, że dam chłopakowi szansę, no i zaprezentuję go na łamach czwórki, a nuż widelec kiedyś podziękuję albo

przyjedzie na przykład i będzie chciał odwiedzić naszą audycję. W 2018 miał debiut, natomiast później płyta wyszła w 2019, no i od tamtej pory cisza. Więc Jejku, to wtedy on był młody, to teraz jest też młody. W 2002 roku się urodził, czyli 24 lata ma, dobrze. Czyli już nie taki młody, ale nie stary również. Pochodzi ze Seattle, no i myślę, że ten rap taki właśnie seattlowski, jak można tak nazwać. A już za chwilę będzie niejaki Destiny Konrad, czyli po prostu chyba niezależny Konrad. W sumie wygląda na niezależnego. Fikuśna czapka, okulary, dziwny sweter. No i kawałek, jak to kawałek, reggae, bo dzisiaj trafiły mi się parę utworów takich w klimacie jamajskim i stwierdziłem, że puszczę. Tym bardziej, jak to się nazywa niezależny Konrad, no to potrzebuje tej niezależności w postaci puszczenia go w czwórce. Nervous utwór tak się nazywa, natomiast tuż po panie Destiny Konradzie będzie Brooke Valentine and Miles Day Once i to też jest kawałek, który wyczaiłem na YouTubie. No dzisiaj będzie parę kawałków takich, które tam zasięgowo to bardzo słabiutko. Ten kawałek, no nie, dobra, ten kawałek ma 22 tysiące wyświetleń w ciągu 10 dni, więc trochę słabiej niż mój kawałek z Molestą, ale myślę, że ma szansę na pobicie tego rekordu i mam nadzieję, że tak się stanie. Ja nikomu nie zazdroszczę, wręcz przeciwnie, kibicuję wszystkim. Posłuchajcie.

0: Fali.
1: Day Ones, Brooke Valentine i Miles Minnick. To co przed chwilą, ten chillaucik taki mogliście posłuchać, bo było i trochę rapu, i trochę ładnego damskiego wokalu i myślę, że takie utwory to w ogóle zasługują na to, żeby być grane, bo one są po prostu przyjemne. Ciężko się do czegokolwiek przyczepić, ale znam takich, co by się przyczepili. Znaleźliby na pewno jakiś słaby punkt, ale przecież chyba nie o to chodzi w muzyce, żeby szukać słabych punktów, tylko żeby szukać dobrych punktów i żeby się dobrze przy tej muzyce przede wszystkim czuć. No a jak trzeba, to nawet bawić. Natomiast przed tym oczywiście niezależny Konrad w reggaetonowym w sumie rytmie, bo to z reggae to miało mało wspólnego, ale taki reggaeton, ragamuffin, no to jak najbardziej tak. No ale nowy kawałek i utrzymany w takim... Tutaj zawsze jak słucham kawałków reggae, mam wrażenie, że dzisiaj w ogóle będzie jeden kawałek Capletona chyba z którymś z Marleyów, tak mi się wydaje. I no szczerze mówiąc zawsze wiem, czego się spodziewać. Na pewno będzie po prostu roots reggae. Natomiast tutaj, no nie to, że się zawiodłem, ale się nie spodziewałem. No ale fajnie, że takie numery również wychodzą, powstają i mogę je grać w czwórce. A już za chwilę, i to trochę taki spadek z wczoraj, ale że nie chciałem tych utworów stracić, ponieważ to dobre kawałki są. No i Boozy Badass, który... wczoraj mi po prostu nie wszedł na playlistę, ale warty zagrania. I'm a Dog, ponieważ wczoraj była premiera audycji Na Cztery Łapy, więc dużo tych psiarskich utworów, psiarski to brzydkie słowo, psich, no też nie za ładne, ale takich psiolubnych utworów zagrałem naprawdę sporo, no ale został właśnie Boozy Badass z gościnnym udziałem niejakiego Lil Fata, czyli mały gruby po prostu Lil Fat. Bardzo ładna ksywka, bardzo ładny pseudonim. Myślę, że chociaż tu Fat pisany przez PH, ale wiadomo, że czyta się Fat, no i w zasadzie pewnie może się zgadzać tutaj ten tytuł z prawdą. I faktycznie chyba trochę się zgadza, bo nie wiem, czy jest mały, ale na pewno przy kości, więc ksywka chyba po warunkach nadana. Patrzę na mecz, dalej 0-0, Hiszpania-Portugalia, więc przechodzimy dalej. Cofamy się po Badasie, Boozy Badasie, cofamy się do 96. roku do albumu Keepers of the Funk zespołu Lords of the Underground. Genialny album, którego słuchałem oj wielokrotnie. Myślę, że w ogóle takie albumy jak ten znam totalnie na pamięć, bo po prostu nie dało się tych płyt nie znać, bo nie było ich tak dużo, a jak wychodził taki album, to wszyscy chcieli go mieć i wszyscy chcieli go słuchać. Za produkcję między innymi odpowiada niejaki K-Def, czyli współtwórca zespołu Real Life, no i wielu innych raperów i oczywiście sami lordowie tutaj zajęli się produkcją tego utworu, który za chwilę poleci, a kawałek nazywa się Tic Tac, no bo czas leci, wiadomo, nieubłaganie, a lordowie liczą ten czas skrupulatnie. Także Boozy Badass, a potem Lords of the Underground.

0: Numer raz na fali.
1: Na fali.
2: Władcy Podziemia i Tic Tac, Lords of the Underground, którzy wrócili nie tak dawno z ciekawą płytą wyprodukowaną przez Snowgoons. Posłuchałem tej płyty, wiadomo, że to już gdzieś tam szuka się tych oldschoolowych rzeczy, jeżeli chodzi o oldschoolowych graczy, no ale to już też ciężko mieć nadzieję czy oczekiwać, że panowie nagrają taki album jak ten w 94 roku, bo pewnie jest to niemożliwe, a właściwie zastanawiam, czy jest to możliwe, żeby tak nawet dla próby nagrać taką samą płytę, w sensie poszukać podobnych sampli i żeby ta płyta była tak samo zmiksowana. Myślę, że da się to zrobić. Ja bym się pokusił o zrobienie takiej płyty, czyli pierwszą płytę bym sobie przestudiował jeszcze raz i wydał w takim samym klimacie, ale nie, bo moja nie była takim klasykiem jak Lords of the Underground, czy wiele albumów artystów, którzy wydawali w latach 90. i wydają do tej pory. No i za każdym albumem człowiek tak się spodziewa, z Nasem mam tak, że za każdym razem się tak spodziewam, że to będzie ten Nas co kiedyś. I w sumie płyta z DJ-em Premierem może o tym świadczyć, że faktycznie obydwaj panowie potrafią zrobić bardzo hip-hopowy album i to dobry album, bo ja trochę narzekałem na niego na początku, ale wycofuję się już z tego, bo to jest naprawdę gruba płyta i bardzo ważna, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, że taki album w ogóle wyszedł i powstał jak Nas z DJ-em Premierem. Tak samo bardzo dobry album, zapowiadany album, jest Homeboy Sadmana i

Jack Splasha, Jacka Splasha, ponieważ Resonance Frequency zapowiada pierwszy singiel 24/7. Takich tytułów już też było wiele, chociażby zespół Artful Dodger wydał utwór również o takim tytule, no ale to nie jest zbytnio rewolucyjna nazwa i rewolucyjny tytuł, więc każdy może sobie taki wymyśleć. No ale tutaj szanowany i doświadczony homeboy jako konferencjer, ale oczywiście raper, połączył się z producentem Jackiem Splashem, no i stworzyli album taki pełen żywiołowego hip-hopu, jak sami o tym mówią. No przynajmniej tak pierwszy singiel zapowiada taką płytę. Ta płyta ukaże się pod koniec lipca, czyli już niebawem. No i ten ja mam nadzieję, że ten kawałek, który wam zaprezentuję, zbuduje wam bardzo dobrą atmosferę do tego, żeby spróbować dalej, żeby czekać na ten album i żeby go po prostu sprawdzić. Ten beat w ogóle zbudowany jest na dosyć często samplowanym kawałku Fly Like an Eagle zespołu Steve Miller Band. No i to wszystko po prostu łączy się w taki szalony, funkowy utwór, no, pod który Sandman no, przecudownie operuje słowem. Myślę, że to też jeden z lepszych białych raperów. Trzaskające basy, głośne trąbki, ale Sandman przebija się swoim wokalem i to całkiem nieźle sobie z tym radzi. Teledysk oczywiście dostępny. Sam Sandman tutaj wciela się w wskazówkę od zegara, czyli trochę mamy tutaj kontynuację zespołu Lords of the Underground TikTok, ponieważ Homeboy Sandman jest tutaj wskazówką na ogromnym namalowanym zegarze i można popatrzeć, jak idzie razem z tym czasem. No bo jakby nie było, zapewne o to chodzi w tym utworze. Także Homeboy Sandman, Jack Splash 24/7, a później najnowszy kawałek od Hitboya. O Hitboyu nie będę za dużo mówił, bo Hitboya gram praktycznie w każdej audycji, bo chłop wypuszcza utwory bardzo często, więc po prostu zaprezentuję, a wy ocenicie sami. Hitboy i American Pie, a wcześniej Homeboy Sandman i 24/7. I just wanna say

Fali. 25 minut do godziny 22, więc jeszcze przed nami prawie półtorej godziny dobrej muzyki w wykonaniu przeróżnych artystów, ale w autorskiej audycji mojej, czyli numer raz na fali. Przepraszam, zawiesiłem się, bo zobaczyłem jakiś dziwny tytuł, ale myślałem, że to Jay-Z, a to nie Jay-Z. Ale już za chwilę specjalnie przeze mnie wyszperany artysta, który 9 godzin temu dodał utwór, no i ma 86 wyświetleń. Nazywa się Fule na Fikapa. No i tytuł jest dosyć moim zdaniem znaczący w tym wypadku, że on ma tyle wyświetleń, bo tytuł to jest My Bars Don't Blink. Czyli nazywając tak kawałek, myślę, że wskazujemy się od razu na po prostu na niepowodzenie. No bo skoro on twierdzi, że jego wersy nie błyszczą, no to w takim razie nawet nie warto zaglądać. A sporo ludzi ocenia książki po okładce tak zwane, czyli artystów po ksywie, po tytule, no i nawet w tego artystę nie wchodzą w ich utwór. Natomiast Fule na Fikapa zainteresował mnie, ponieważ on nie rapuje po angielsku. Przynajmniej z tego, co zapamiętałem, możliwe, że się mylę, ale to jest jakiś język na pewno nie znany tak powszechnie, czyli nie angielski, nie hiszpański, nie polski na pewno, ale sami sprawdzicie i myślę, że dacie mi znać po prostu, co to za język jest. Ja jeszcze spróbuję sobie zobaczyć tutaj, jakiej narodowości jest ten pan artysta, ponieważ żadnych informacji nie ma w ogóle o tym ziomeczku. O, tutaj coś jest.

Nation the... Okej, dobra. Czyli to jest Naskapi, ale to nie jest Naskapi, to jest w ogóle nie to. Więc dobrze, nie będę nic takiego mówił, bo znalazłem, że to jest jakieś plemię afrykańskie, nawet nie afrykańskie, tylko kanadyjskie, zamieszkujące północny Quebec i Labrador, więc to zupełnie nie ta bajka, ale może wy odgadniecie i sami będziecie wiedzieli, co to za kawałek. Ale zanim ten kawałek, to będzie jeszcze Glorilla i Puch, Shiesty, utwór Main, więc spodziewajcie się gorącego, kobiecego rapu, bo Glorilla naprawdę potrafi to robić dobrze, srogo, no i mocno, dosyć mocno, więc oceńcie.

0: yes. Put it.
1: Numer raz na fali.
2: Na fali.
3: Fule Nafi Kappa, z tego co znalazłem, ale ledwo znalazłem, naprawdę, nie ma o nim żadnej informacji. Południowa Afryka, więc myślę, że tutaj dialekt jakiś południowoafrykański, myślę, że miał miejsce. Nic mi nie napisaliście, więc pewnie też nie wiedzieliście, ale no coś tam udało mi się jakieś informacje pozyskać, na szczęście, bo tak to... Ale faktycznie, takich artystów ciężko znaleźć, ponieważ to są artyści, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę chyba z muzyką, no bo jak patrząc na wyświetlenia tego Oto Gentlemana, no to faktycznie no nie za dużo ma, a patrzę na subskrybentów, no to ma nie ma chyba w ogóle subskrybentów, nie wiem, ja też już jestem boomerem, nie widzę tego tutaj, no ale dobra, 10 łapek w górę, dam mu jedną, a nie, muszę zalogować to, z domu dam mu jedną, niech chłopina ma 11, no i może trochę wyświetleń mu podskoczy po dzisiejszej audycji, bo ma 86 wyświetleń, pamiętajcie, pomagamy takim ziomeczkom, żeby mieli chociaż stówkę, no albo tysiaczek, to już w ogóle by było bardzo fajnie, ale my nie przestajemy zaskakiwać, przynajmniej ja, ponieważ kolejny utwór Friend Zone i Eddie Pills, Trap Dicky, tak się nazywa ten numer, a potem będzie niejaki Fraulik i Nkulunkulu. O, bardzo ładny tytuł również, uwielbiam sobie wynajdywać takie ciekawe tytuły, ponieważ zazwyczaj nie wiem, jak totalnie je czytać, bo możliwe, że to niby czytając po angielsku, no to można coś z tego uszyć, ale Nkulu... Nkulu Nkulu. O, tak nazywa się ten artysta. Teraz sobie sprawdzę. No tak, sprawdzę sobie i sobie nie sprawdzę, ponieważ nie ma żadnej informacji o tym człowieku, więc trudno, posłuchamy sobie muzyki tego gościa, a w międzyczasie może uda mi się, tak jak w przypadku tamtego, wyszperać i zobaczyć, co to za artysta. No ale wcześniej oczywiście Trap Dicky i Friendzone Eddie Pills. No i mamy 15 minut do godziny 22, więc godzina powoli pierwsza się kończy, no a my zbliżamy się do 22.

0: Historii.
1: Nkulu, Nkulu, tak sobie podśpiewywał tam na końcu ten nasz artysta, o którym nie znalazłem żadnych informacji w ogóle, to jest niesamowite. Jedynie co mi wskazało to Christopher Nkunku, czyli zawodnik, piłkarz, który gra w AC Milanie, środkowy napastnik, no ale innego nie znalazłem artysty, a to dosyć ciekawe i zauważyłem, że dzisiaj w ogóle te utwory trochę wychodzą poza ramy takiego klasycznego hip-hopu, w sensie to nie to, że wychodzą, po prostu takie utwory dzisiaj dla was naszykowałem, ale też jest tego powód, bo mamy wakacje i stwierdziłem, że troszkę będę więcej wam próbował wcisnąć tych mniej znanych utworów, zarówno tych hip-hopowych boom-bapowców, którzy również wydają kawałki, tych wyświetleń jest po dosłownie parę dziesiąt, więc dlatego dzisiaj gram takie utwory. A my zbliżamy się do końca, 7 minut, troszkę ponad do końca zostało i posłuchajcie jak na początek, co my tu mamy? Elda Sensei jest później, do tego nie wiemy. O, Flame Kill Switch, ten kawałek na koniec tej godziny, a potem jeszcze coś pewnie wpadnie.

0: Minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: 18 stopni w tej chwili w Warszawie, no i pochmurno, czyli że słońca już po prostu nie ma, ale tak czy siak zaszło godzinę temu. Natomiast patrzę na mapę Polski, no i wszędzie deszcz. Jedynie w Łodzi, we Wrocławiu, w Poznaniu tam nie pada, w Lublinie jeszcze nie pada, no ale jest napisane również, że w Warszawie też nie pada. A tak to cała Polska skąpana w deszczu, na północy 15, 16, 14 stopni, na zachodzie o 2 stopnie cieplej, zjeżdżamy na południe, no i tam w Zakopanem tylko 13 stopni i niestety również deszcz. Całe południe, cały Śląsk również tam będzie padać. No a na zachodzie 18 stopni w Warszawie, 18 w Lublinie, 16 w Białymstoku. No i tam również występują opady deszczu.

0: 22.03, DJ Cuter, Rusty Jax, Kibicy Złoczyńcy. Ten kawałek, który przed chwilą słyszeliście, tak właśnie się nazywał. No i bardzo fajny, dobry, ciężki rap, taki jak lubię. Takimi utworami lubię rozpoczynać każdą godzinę, bo jest delikatne uderzenie. No i Rusty Jax oczywiście świetnie rapujący, nie mówiąc już o DJ-u Cuterze, który no tutaj bardzo dobre skrecze dla nas przygotował i katy, a ja lubię, jak są w hip-hopowych kawałkach skrecze, no bo wtedy uważam, że jest to naprawdę taki pełnoprawny utwór hip-hopowy. Dobrze, ale my przechodzimy dalej, ponieważ już za chwilę będzie trochę Wojoj, czyli pan Capleton, Damian Marley i Steven Marley we wspólnym utworze Babylon So Evil. I oni cały czas o tym samym, że ten Babylon jest taki zły i że podpalić Babylon i w ogóle. Oni już tyle o tym naśpiewali, że ten Babylon już powinien spłonąć od samych wersów tych Jamajczyków. No ale najwidoczniej temat jest cały czas aktualny i panowie, pomimo swoich no już wielu lat na karku, szczególnie Capleton, który no urodził się w 67 roku, więc już jest no takim, kurczę, można powiedzieć dziadkiem troszeczkę. Clifton George Bailey III, tak się nazywa. No i myślę, że jego historia jest w ogóle bardzo spektakularna, ponieważ mając kilkanaście lat występował z lokalnymi sound systemami, potem no, jako że rozwijał się cały czas, a jego idolami byli Wallersi z Boba Marleya, no i dancehallowy DJ Papa San, więc pan młody Clifton Capleton poszedł właśnie w tą stronę, żeby jednak śpiewać reggae i żeby no, tworzyć tą muzykę i żeby palić Babylon cały czas. Myślę, że on jest bardzo do tego predysponowany, żeby ten Babylon spłonął w końcu, no i może w tym utworze po części znowu zostanie nadpalony. No ale na pewno pomagają mu tutaj dumnie synowie Boba Marleya, czyli Damian i Steven. No i kawałek też jest oczywiście reggowy i bardzo, bardzo przyjemny. A tuż po tym będzie Benny Holiday i Snowgoons, Can't Rain Forever. Produkcją zajęła się tutaj ekipa Chubb Beats. No a Snowgoons, szczerze mówiąc, jako producenci również się tutaj dobrze odnaleźli. Here I come.
1: Yeah, the man say, love and hate, love and hate. King Shango Long said, Junior Gang, Steve Marley, D-Brown.

0: Benny Holiday, Snow Goons, Can't Rain Forever. Bardzo przyjemna nutka. No i również oprócz Snow Goonsów, no to artysta niezbyt znany, ale myślę, że Benny Holiday zagości jeszcze u mnie w audycji. A już za chwilę pojawi się artysta, który jeszcze nie gościł w mojej audycji. Nazywa się R.D. i pochodzi z Brighton z Wielkiej Brytanii. Urodził się w 2002 roku, czyli no jeszcze małolacik, ale już nie taki straszny małolacik. Pierwszy mixtape wydał w 2022 roku Pierre Pleasure, tak nazywał się ten, i ta płyta uzyskała w ogóle status złotej płyty, więc to też jest niesamowite. No a teraz zaprezentował nam singiel The Plot, bardzo fajny, ciekawy po takiej czteroletniej przerwie z tego co widzę, ponieważ w 2022 roku ogłosił swój kolejny singiel Hello Mate, no a w styczniu wydał singiel Loser, a 2023 roku w marcu opublikował kolejny singiel Home for My Heart, gdzie współpracował z wokalistką Kat Burns. Natomiast tutaj mamy bardzo ciekawy numer The Plot R.D. No i posłuchamy trochę brytyjskiego języka, a tuż po nim będzie Afro z Motion Plusem, album Frequencies wydany dopiero co 2026 rok. Utwór nazywa się Sleepwalking. No i chyba to jest dla tych wszystkich, którzy chodzą po prostu nocą. Pewnie tacy ludzie są. Ciekawe, jak sobie z tym radzą, na przykład jak mieszkają sami i wyjdą gdzieś śpiąc na ulicę. Myślę, że to jest... Ja jak byłem mały, to miałem kolegę, który lunatykował. Ja chyba też jak byłem mały w pewnym wieku lunatykowałem. Chyba w ogóle się w pewnym wieku chodzi po... Jak się śpi, nie wiem, czy to jest normalne, ale myślę, że w dorastaniu jest to chyba normalne trochę, że faktycznie budzimy się w nocy. Czy nie budzimy się w nocy, tylko wstajemy i idziemy gdzieś. Ja pamiętam kiedyś taką historię, jak byłem na jakichś wakacjach, chyba w Jechrance albo w Popowie, no i tam byłem z takim moim kolegą, synem mojej koleżanki mamy, no i on w środku nocy, bo przy nocy spaliśmy w jednym pokoju, zaczął zakładać skarpetki i się go pytam, co robi, on mówi, że zakłada skarpetki, no i założył te skarpetki i z powrotem się położył spać, czyli po prostu mówił przez sen, nieświadomy tego, co się dzieje tak naprawdę. A w meczu Portugalia-Hiszpania w dalszym ciągu 0-0, 53 minuta już tego spotkania, no i na razie za dużo się nie dzieje. Pewnie zacznie się dziać pod koniec, czyli w tak 20 minut przed końcem, 15, myślę, że panowie zaczną grać konkretnie i mam nadzieję, że padną jakieś gole, chociaż szczerze mówiąc liczę na to, że w pierwszej połowie nie padną gole, że będzie dogrywka i będą karne, bo akurat na dogrywkę zdążę do Domciu i będę mógł sobie oglądać ten mecz na spokoju w domu, śledząc dokładnie, co tam się na tym boisku dzieje, bo tak to jednym okiem łypię. Poza tym telewizor tutaj strasznie ma jakiś rozstrojony obraz i nie za dużo widzę, no ale wynik widzę, panów biegających widzę, piłkę też dostrzegam, więc chyba nie jest tak najgorzej. Dobrze, R.D. The Plot, a potem Afro i Motion Plus z utworem Sleepwalking.
1: They ask me why I'm doing it. I'm doing it for the plot.

0: Numer raz na fali. Na fali.
1: 22:20, muszę się przestawić, bo do tej pory jednak prowadząc audycję od 20 do 22. Rzadko kiedy miałem okazję mówić, że jest po 22, chociaż na samym początku mojej pracy w czwórce audycję chyba miałem od 21 do 23, a był też taki moment, gdzie prowadziłem audycję od 22 do północy. Więc tak naprawdę myślę, że w ogóle wieczory są takie, gdzie muzyki słucha się zupełnie inaczej. Oczywiście brakuje mi trochę poranków, bo jednak w porankach jest inna energia. Z jednej strony nie trzeba wstawać skoro świt, ale z drugiej strony jednak te poranki mają naprawdę coś niesamowitego i magicznego, bo zawsze staję na wysokości zadania i zawsze audycja, przynajmniej z mojej perspektywy, wychodzi dobrze. Ale też zapraszając gości, mam od nich feedback i również zazwyczaj chwalą sobie bardzo moją gościnę i to, jak się z nimi rozmawia w trakcie audycji. No ale liczę na to, że przez wakacje troszkę się to ustabilizuje i po wakacjach do was wrócę z porankami, a jak nie, no to trudno. Najważniejsze, żebym mógł cały czas do was mówić i nadawać, no i puszczać wam moją wyselekcjonowaną muzykę. Dlatego kolejni artyści, których za bardzo nie znam i przyznaję się do tego oczywiście bez bicia. One Take

0: Jake z gościnnym udziałem Rio Da Young OG. No, ostra nazwa. Big Bro nazywa się kawałek, czyli no, starszy brat, można śmiało powiedzieć, ale zarówno One Take Jaya nie kojarzę, jak i Rio Da Young OG też nie kojarzę. Ciekawe, czy jest takim prawdziwym Young OG i czy jest z Rio na przykład, czy po prostu to zupełnie przypadkowa nazwa, albo nieprzypadkowa, możliwe, że coś związane z nazwiskiem albo z miejscem zamieszkania, może właśnie w Rio. Ale wątpię. Dobra, nie zagłębiam się w to, bo zacznę wymyślać jakieś niestworzone historie. Także Big Bro, Rio Da Young OG i One Take Jake, a potem będzie Young MA BBB. Tak nazywa się kawałek. Young MA oczywiście to artystka. Polecam sprawdzić teledysk. Upał w teledysku, basen. Porozbierani ludzie, tak oczywiście w granicach przyzwoitości porozbierani, no ale jest basen, jest piękne lato, no i Young MA jako raperka, która naprawdę mocne ma linijki i potrafi mocno przyfasolić i przypanczować, no tutaj w otoczeniu pięknych kobiet i mężczyzn również, bo tam pojawiają się jakieś chłopy, no ale jak impreza to impreza, no musi być towarzystwo mieszane, żeby było po prostu fajnie i żeby urozmaicenie było większe. Także posłuchajcie One Take Jaya, a potem oczywiście Young MA. No, he probably right now. I'm about to ask him if he got some money. He probably don't. But if he don't, I'm just... All right, baby. Oh, hey. I'm gonna go to work. Okay. Bye-bye. I'll see you later. Wait. You got some money?
1: Hell no, I ain't got no money.
2: Man, I'll see you later.
3: Bye. Ugh. Okay, I'm gonna call you back. I'm gonna call the nigga. No, he ain't got no money. I know he wouldn't. Bye. Hey, what you doing? Can you pull up? Yeah. Okay, but look, bring Big Bro energy. Like, I had a terrible day today. That little bro shit, out the door. Big Bro only. Yeah?
4: Okay, right.
3: This gonna look so good. Oh, he gonna like this. Pull this out, get this ready. Yeah. This gonna be like, ah, bow, bow.
1: Shit, that my lunch.
2: Baby, I'm done.

Bang Bang Boogie, czyli tak brzmi rozwinięcie tego tajemniczego skrótu od Young M.A. BBB. No jak sami słyszeliście, Young M.A. No jest szorstka, jest ostra. No i ja szczerze mówiąc w ogóle nie przepadam za taką muzą, za takim rapem, szczególnie jeżeli chodzi o bity, bo te bity z tymi takimi dzwonami w tle, one są po prostu cały czas, bardzo dużo osób używa tego patentu. Nie wiem, o co za bardzo chodzi, bo ja, dla mnie te bity są totalnie bezpłciowe i tak naprawdę każdy mógłby tam zarapować i nawet bym się nie zorientował, że czy rapuje Young M.A., czy Young Dolph, czy inni ci wszyscy raperzy młodego pokolenia, nawet z polskich raperów pewnie mógłbym wymienić Okiego, BDS-a i wielu innych, którzy pewnie na takim bicie by świetnie siedzieli. No ale to trochę jak z reggaetonami i z rytmami, które są wykorzystywane przez innych artystów również z tego samego gatunku. No i kto zrobi lepszy kawałek na danym rytmie, ten jest po prostu mistrzem i tam się nikt w ogóle nie opitala, czy to jest beat Boba Marleya, czy to jest beat Capletona, czy to jest beat kogoś jeszcze innego. Po prostu biorą ten beat i śpiewają na nim, a jak ludzie złapią, że jest fajny i na przykład fajniejszy niż oryginał. No Marika tak zrobiła w utworze Moje serce jest pełne miłości, bo to również jest bardzo znany rhythm. Nie powiem wam jaki, bo nie znam się na muzyce reggae aż tak bardzo, ale to bardzo znany rhythm. Z tego, co mi opowiadała Marika, to ten rhythm był wykorzystany przez artystów z jakieś 100 albo nawet więcej razy i tych utworów na tym samym bicie powstało dużo. I tutaj linia melodyczna wokalu, słowa, myślę, że to wygrywa i to jest akurat dosyć fajne, chociaż na początku totalnie nie mogłem tego skumać, bo jednak w hip-hopie takiego pożyczania bitu za bardzo nie ma. Oczywiście wydajemy mixtape'y, na których nawet kradniemy te instrumentale, kradniemy w cudzysłowie oczywiście, bo potem my tego nie sprzedajemy, tylko wypuszczamy to za darmo, a myślę, że w każdego rapera, nawet nie młodego, ale starszego, marzeniem jest zarapowanie pod bity, którymi się jarał za mało lata, na przykład nie było instrumentali. Teraz wszystko jest dostępne i można sobie taki bicik zrobić. Kiedyś też się pisało pod oryginały, a potem producent robił po prostu sam bit na podstawie tamtego, jeżeli chodzi o klimat. DJ 600V, wiem, że tak pracuje.

pracuje. I to też jest ciekawe rozwiązanie, bo wtedy naprowadzamy producenta na patent, na pomysł, jaki my mamy w głowie i stylówę, jaką chcemy osiągnąć. Dobrze, ale my jedziemy dalej. Simp Daddy Line Dance już za chwilę, czyli Yaya Bay. Mamy piłkarzy, którzy się nazywają również Yaya i kiedyś byli bracia nawet Yaya. Yaya Touré i ten drugi nigdy nie pamiętam, ale w każdym razie Yaya są bardzo popularne również w muzyce, no więc tutaj właśnie pani, która się nazywa Yaya Bay, za chwilę zaśpiewa Simp Daddy Line Dance z gościnnym udziałem Exactly. Natomiast to tuż potem będzie Wyclef Jean, który wrócił z albumem, z projektem, który jest zatytułowany Cliff Notes Quantum Leap Volume 1. No i na tym krążku Wyclef wraca do korzeni, wspomina początki swojej muzycznej drogi. Ten utwór, który za chwilę usłyszycie, czyli intro Memory Lane, otwiera ten mini album i nawiązuje do tych wczesnych lat 90. tuż przed tym, jak Wyclef wraz z grupą Fugees zrewolucjonizował scenę hip-hopową. I chyba coś w tym jest, bo myślę, że Fugees, ale wtedy ciężko było nie zrobić czegoś rewolucyjnego, bo to wszystko się budowało, to wszystko rosło, więc można było zrobić tak naprawdę coś, no może nie słabego, bo ludzie na pewno zwracali na to uwagę, a Fugees byli bardzo oryginalni i no robili naprawdę kawał innej, dobrej muzy. Dobra, posłuchajcie Slim Daddy Line Dance, czyli Yaya Bay, a potem Wyclef Jean i 1990 intro Memory Lane.

20 minut do godziny 11, czyli 23 za nami Wyclef Jean i utwór 1990 Intermemory Lane pochodzący z albumu Cliff Notes Quantum Leap Volume 1. No i skoro Volume 1, no to pewnie będzie Volume 2. Ja cały czas czekam na album Pitroka i Komona Auditorium Part 2, no bo skoro była jedynka, no to musi być dwójka, przynajmniej tak mi się wydaje i na to liczę, ale z tego co słyszałem i w wywiadach, to panowie już tak naprawdę ten album nagrali, ale po prostu czekają na to, żeby go wypuścić chwilę później. No tak raz na dwa lata myślę, że to jest taki standard. No raz na rok to jest trochę za często, ale raz na dwa lata to wtedy zdążymy się stęsknić za danym artystą, no i słuchamy potem z przyjemnością. Patrzę na mecz w dalszym ciągu 0-0, 79 minuta już, no i ciekawe, czy tutaj sytuacja rozwiąże się w podstawowym czasie gry, czyli w 90 minutach. Czy wpadnie jakaś bramka na przykład w doliczonym czasie, co ostatnio na tych mistrzostwach zdarza się bardzo często. Oj, wybicie bardzo ładne. No ile w tym razem może się nie zdarzyć, więc możemy mieć dogrywkę i możemy mieć karne. Taki mecz, myślę, takich dwóch zespołów powinien tutaj opiewać wiele bramek, żeby kibice się cieszyli, żeby były fajne bramy. No i prawie Hiszpania strzeliła, ale na szczęście wybronił obrońca, więc nie ma gola. Dobrze, ale my przechodzimy dalej. Tym razem jeden kawałek wam zapowiem. Stick, Figa i Header.

Air Grey z gościnnym udziałem Red 40. No i potem nam jeszcze zostanie parę kawałeczków do końca dzisiejszego programu Numer S na Fali, bo do 23 nadajemy, a zostało równo 18 minut. Także sprawdźcie Skip Figa i Heather Grey, no a potem jeszcze się będziemy słyszeć.

15 minut do godziny 10. Bardzo fajny numer ten, co przed chwilą pojawił się na antenie czwórki, czyli Stick Figa i Heather Gray, Red 40. No a my już powolutku dobijamy do brzegu, ponieważ godzina 11 za niecałe 15 minut, a nam zostało jeszcze trochę muzy, no i zaprezentuję wam trzy utwory. Pierwszy z nich, również jestem zaskoczony tym utworem, bo goście, którzy się pojawiają, totalnie nic mi nie mówią, oprócz chyba jednego, albo może nawet żadnego, bo możliwe, że myli mi się tutaj jeden artysta z drugim. Totalna świeżynka, no nie totalna, 25 czerwca, Silencer, tak nazywa się ten kawałek, a gościnnie mamy tutaj, przepraszam, Silencer to artysta, Troke Ball to tytuł, a gościnnie pojawia się Chip, Cruz Leon, Hitman Hyper, Bruza, Frisco, JMI, ale nie ten JMI, JMI i my, tak jest napisane, P-Money i D-Double-E. Gdyby to był E-Double, to by było oczywiście Eric Sermon, ale to jest D-Double-E, więc nie wiem, kto się kryje pod tym pseudonimem, ale również się dowiaduje, puszczając takie kawałki i szukając, i czasami naprawdę wynajduje coś bardzo dobrego. Tuż po nim będzie King Kashmir, Doing It, z gościnnym udziałem Mikal Park, Mikal, gdzie ono ma, tutaj mamy, o tutaj jest, dobrze, z gościnnym udziałem Mikal Park Nsun, no również skomplikowane nazwisko, King Kashmir też nie

Nie znam chłopa, ale wydaje się na bardzo sympatycznego. Album Doing It, bardzo kojarzący się oczywiście z utworem LL Cool J'a pod tym samym tytułem. Mega banger, mega dyskotekowy banger w ogóle, czy taki dyskotekowy. No i jeszcze oczywiście muszę powiedzieć, że King Kashmir pochodzi z Wielkiej Brytanii, więc na pewno będzie się to troszkę różniło niż te amerykańskie rzeczy. No i na koniec będzie niejaki Can't Trust i utwór Surf. Również za dużo informacji nie znalazłem o tym panu, ale jest Azjatą, to na pewno, więc myślę, że możemy się spodziewać tutaj innego języka niż angielski, ale myślę, że nie wszystko trzeba zrozumieć, a ja zaczynając słuchać rapu nie rozumiem w ogóle, o czym oni rapują. Widziałem symbole, oczywiście jakieś tam poszczególne słowa znałem, ale dokładnie nie wiedziałem, o co tam chodzi, więc słuchając japońskiego rapu, chińskiego czy jakiegokolwiek innego, którego języka nie znamy, możemy śmiało wsłuchać się flow, w skille i po prostu bawić się dobrze muzyką. Dziękuję wam za dzisiaj bardzo serdecznie, trzymajcie się cieplutko, no i my słyszymy się dopiero w przyszłym tygodniu w niedzielę w audycji Na Cztery Łapy. Elo! Yeah, yeah. Hey Teddy, free boo me, I put in top bins, I swear.

Czwórka. Polskie Radio.

0: nie na telefon pan dzwoni.
1: A na co?
0: To jest, proszę pana, przekaz.
1: Przekaz, tak?
0: Przekaz, tak.
1: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
0: Myśli.
2: Ej, mam déjà vu.
0: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że odbiera.

Mendik, który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mick Oway. Świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Jestem z ciebie dumny.
4: Lecisz po to i wracasz do
3: kciuki. Jestem z tobą.
5: Będzie

piekar. Wziąć wolne, gdy zbliżają się testy. Zawsze czułem trochę bardziej, więc przypieli łatkę beksy. Bo wszyscy tacy wściekli zagryzają zęby. Radzili mi, bym się odwdzięczył i przypieli łatkę Hama i Gbura. Wiem, o co walczę, chociaż jestem tutaj z myślą, że mi może się uda. Mam stanąć na głowie, żeby docenił mnie juror. Z moich skrzydeł właśnie uleciało pióro.

0: mnie zaszufladkować.
1: Wiesz, o co grasz w ogóle? Jaki to jest cash? Jak na ciebie to wpływa? Czujesz stres? Na co liczysz po tym wszystkim? Na fame?
0: Wszyscy tu jesteśmy niemale wróg, którzy dostali za mało uwagi.

0: nie twoja sprawa. Gara.
1: Tylko koniec świata, to będzie koniec świata. Koniec świata, tylko koniec świata, to będzie koniec.

0: to będzie koniec świata. Koniec świata.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki. Gramy.

0: nie Vito Bambino.
1: Ochłoń dziewczyno, Fabijański na linii.
0: Z Brzozowskim tego nie widzę. Tak oto właśnie zostałeś ty mi. Podobno jesteś prymityw, na dzielni kobity coś będą gadać, ale nagrajmy te hity, tak żeby

czuję za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy. Teraz gramy.
2: To jest chyba nieważne.

0: szukam tego tak jak ty, ziomek. Harmonia, równowaga, szczęście, złoty środek. Harmonia, równowaga, szczęście, złoty środek.
1: Czwórka, czwórka, to słychać.
2: To słychać.

0: rzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
1: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
0: W urzędach były koniaki.
1: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
0: Kobietom rozdawał kwiaty.

0: Palę mentole fajki, zieleń paczki tej podkreśla moje zielone niaki. Wszystkie plotki zwykłem wkładać między denoszłe bajki, ale teraz wiem już czemu on ci daje te lajki. Słuchaczu, poznaj Piotra, mnie i moją ex. Piotrek to dla wielu kobiet jest łakomy kąsek i mnie cała sytuacja wpędza w ostry kompleks. Jestem prawie pewien, że ten łotr uprawiał z nią i stąd tekst. Śledzę ich tak od trzech, może czterech tygodni, no i szkicuję konspekt. Co za pech, Piotrek ma też całe stado gąsek. Idź do Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach, bo

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Haniebna atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

0: świat jak z rolki na Insta. Na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr.
1: Świat jak z rolki na Insta. Na niebie jest tinta bez filtra.
0: Zachody i zorze i może gdzieś morze i

zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za Mirisus. Nie zmieściły do walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Uchnęłem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo więcej. Papierki ogarnia Szczepan, spisywa.

Kupiłem słodycze i pnął, no nie... Ale chwilę się spóźnię, bo mi się rozwaliło po drodze i lecę po drugie. Zaraz będę.

Time to make the club go up. Time to make the club go up. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast. Gramy!